0: realia. Przyrop, majba, nilof. Czasem na początku drogi, po godzinach gonisz szans. Wchodzi ci to w krew, albo wiesz, że nie ma szans. Nie zrozumiesz o tym, jak nie jesteś jednym z nas.
1: Komuś zawiesił cofnie się.
0: Ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie. Z groźną miną wilcy, bo zelopa w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem

0: się, to da się.
1: To dawaj.
2: Ogarniemy to. Czwórka. Polskie Radio.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

na pantofle. 00 zvalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka,

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Koszy hałastra, zwykły chłopak.

Otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

Zamykam oczy, czuwam się jak muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję na delocji i ewersnym mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zorienią, chyba nich obiech czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

która najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto? Złoto

0: pierwszy raz.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

czemu wciela sól w oko, ból w serce człowiekowi los. Zawsze przypuszczenie było,

znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać to

drodze w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu

0: teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka, radio i podcast.
2: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

fight. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

0: Sportske radio.
1: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
2: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła, to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

Hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa.

0: nie prosił, powróż nam. Ciemniej, ciemniej, ciemniej.
1: Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej.
0: Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej.
1: Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej.

0: nagrywamy przez zakład kasty.
1: Byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Chodzi o to, że trzeba jednego znaleźć, dwóch posłać do piachu.
4: Rany boskie.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Zamawiałam pomyślność dla Polski i jest pomyślność dla Polski, jeśli chodzi o pogodę. I możecie sobie pomyśleć, co też ona gada. Przecież wszędzie pada. No i tak być powinno, bo deszcz jest nam niezwykle potrzebny. Susza, która wiosną pojawiła się w naszym kraju, jest niepokojąca i każdy opad deszczu, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ja rozumiem, że jest sobota i nie chcielibyśmy pewnie takiej deszczowej pogody właśnie wtedy, kiedy dzień wolny, ale naprawdę ten deszcz to dobre zjawisko, bo potrzebujemy go na potęgę. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy w całym kraju, a najwięcej tych opadów pojawi się na wschodzie i południowym wschodzie. Natomiast na zachodzie i nad morzem prognozowane są nieco dłuższe okresy ze słońcem, ale i tam deszcz może się pojawić. Jeśli chodzi o temperatury, no te mogłyby być wyższe i tutaj rzeczywiście zgadzam się, 15 stopni to nie za dużo, jak na połowę maja mogłoby być już nieco cieplej. No to będzie trochę cieplej, około 20 wzdłuż granicy z Ukrainą. Tam około 20 stopni Celsjusza, czyli całkiem przyjemnie. Natomiast jeżeli wybieracie się nad morze, no to skoro tam trochę lepsza pogoda, jeśli chodzi o słońce, bo może się pojawić, to znów temperatura nieco niższa, czyli 10-12 stopni. No taka to będzie sobota deszczowa, ale jak wspomniałam, ten deszcz na wagę złota. Jak ktoś łapie deszczówkę, o, to świetnie, będzie okazja.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55%

0: 10% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa

0: Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Mimo że deszczowo, to ja przekornie witam Was słonecznie.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Bo jak to mówią, nie ma złej pogody, może być ewentualnie złe ubranie. Dzisiaj ubranie raczej ciepłe, parasol też dobrze mieć i można ruszać w teren. No i tak będzie w ciągu najbliższych 2 godzin. Na pewno wyruszymy w teren. Wybierzemy się nad Wisłę, bo to właśnie tam dzisiaj o godzinie 11:30 startuje taki spacer nieco przyrodniczy, ale spacer też pożyteczny, bo podczas tego spaceru będzie usuwana pewna roślina. I można by pomyśleć, że jak to roślina? Usuwamy, przecież rośliny są nam potrzebne, bo produkują tlen, no i dają życie. Ale są takie rośliny, które za bardzo sobie tutaj upodobały nasz kraj i troszkę zbyt inwazyjnie postępują. Trzeba je ograniczyć, no i wyrwać trochę takiego chwasta. Gdzie wyrywamy i co wyrywamy, to po godzinie 9, a w tej godzinie na pewno będą różne ekologiczne ciekawostki, zielone, oto na pewno, rośliny, które poprawiają naszą koncentrację, mogą się na przykład pojawiać w domach albo w miejscach, gdzie takiej szczególnej koncentracji nam potrzeba w pracy, w szkole. Taka zielona ściana to fajny pomysł, no i Holandia ma taki plan, żeby pomagać maturzystom. A że matury trwają, te pisemne za nami, za moment ustne, to może zielona ściana sprawi, że lepiej się skupimy i będziemy bardziej przygotowani, wypoczęci, zrelaksowani, no i skupieni na tej maturze. No, o co chodzi o tym po 9? Nie, po 8. To w tej godzinie powiemy, o co chodzi z zieloną ścianą i o co chodzi z zieloną godziną. A w zasadzie z zielonymi godzinami, to w tej godzinie zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: 19 minut po godzinie 8. Sprawdźmy, co tam w sieci, a w zasadzie w gniazdku.
1: Zielone godziny.
0: Bo o tej sieci mówię, nie tej internetowej, tylko tej kontaktowej. A w tej sieci płynie prąd i dobrze, że go mamy. Natomiast często zależy od pogody, jaki ten prąd mamy. Czy jest bardziej ekologiczny, czyli zielony, czy jest mniej ekologiczny, czyli no, można go nazwać czarnym. No i teraz obecnie prąd jest produkowany głównie z węgla, więc warto ograniczyć jego zużycie i poczekać na zielone godziny. A ile będziemy czekać? No dobę i jeszcze 2 godziny, czyli do jutra do godziny 11, bo jeśli chodzi o to, co

dzisiaj w naszej sieci, to pogoda nie sprzyja akurat produkcji prądu. Sprzyja produkcji zielonego podszycia, zielonych liści, kolorowych kwiatów, bo pada. Więc to sprzyja akurat przyrodzie. Natomiast produkcji prądu sprzyja nieco mniej, dlatego że brak słońca, no to brak możliwości naświetlania paneli fotowoltaicznych, które ten prąd i tą energię słoneczną zamieniają właśnie na to, co dostarczają do naszej sieci. I wtedy mówimy o zielonych godzinach, jeśli dużo takiego prądu dostarczają, a jeżeli nie ma możliwości, no to węgiel przejmuje swoją robotę, wchodzi do gry i działa w tym produkowaniu prądu. Także dzisiaj jest taki dzień mało zielony, jeśli chodzi o gniazdko i prąd elektryczny w nim płynący. Więc jeżeli macie jakieś takie rzeczy, które można odłożyć do jutra, na przykład pranie albo zmywanie, albo inne takie rzeczy, które wymagają podłączenia się do prądu, a mogą poczekać, to niech poczekają i zrobicie to jutro o 11. Jak masz coś zrobić dziś, to zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego, a przynajmniej będzie bardziej eko. Taka rada ode mnie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A zielone uspokaja. Wiemy to od dawna. Wiemy też, że rośliny zmniejszają stres i poprawiają koncentrację. Dlatego w kilku szkołach średnich w Rotterdamie floryści zbudowali roślinne ściany. A po co? Po to, żeby pomóc uczniom uzyskać lepsze oceny podczas egzaminów końcowych, które są odpowiednikiem naszych polskich matur. A ten eksperyment prowadzi Fundacja Roślin i Kwiatów.
2: Ściana z roślin w sali gimnastycznej, w której odbywają się egzaminy, jest imponująca. Na zdjęciach widać juki, paprocie, palmy, filodendrony i wiele zwisających pnączy. Razem tworzą wertykalny, egzotyczny ogród, który ma pomóc uczniom na chwilę się zrelaksować. Jak pokazują badania, rośliny obniżają stres i poprawiają koncentrację, a ta podczas egzaminów jest niezbędna, pisze Fundacja Roślin i Kwiatów. Dlatego jej eksperci wybrali rośliny oczyszczające powietrze w różnych odcieniach zieleni z minimalną ilością zapachów i pyłków. Uczniowie cytowani przez media odczuwali przyjemność patrząc na zieleń, zwłaszcza gdy utknęli nad trudnym zadaniem. Ale byli też tacy, których rośliny rozpraszały. Pomysłodawcy nie dają gwarancji na uzyskanie lepszych ocen, ale mówią, że zielona ściana podczas egzaminów nikomu nie zaszkodzi. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: A na co ja patrzam? Na żółtą ścianę. Czy pani dyrektor mnie słyszy? Bo może by tak tę żółtą zamienić na zieloną. Obiecuję podlewać

przynajmniej dwa razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę. Ewentualnie przyjdę w środę, żeby w sobotę i w środę, bo tak dzień po dniu to niekoniecznie. Tylko nie wiem, czy to sztuczne światło sprawdziłoby się na zielonej ścianie, ale ja ją widzę. Ja widzę te paprocie, fikusy, filodendrony i inne rozchodniki, które mogłyby na tej ścianie się pojawić. Chyba wyskoczę i wyruszę z petycją do pani dyrektor.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Za 25 minut będzie godzina 9 i już niebawem wystartuje niezwykła uroczystość w Płocku. To właśnie tam, w ogrodzie zoologicznym, odbędzie się dzisiaj wielka urodzinowa feta. I chyba 100 lat to już... głupio śpiewać, 200 trzeba by. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo będzie świętowała swoje urodziny. Nie okrągłe, ale prawie, za to słuszne urodziny, bo 96. W polskich, a także prawdopodobnie w europejskich ogrodach zoologicznych żadne zwierzę nie może równać się z nią pod względem wieku. Jest więc absolutną rekordzistką. U nas w Polsce, w płockim ogrodzie zoologicznym, aligatorzyca Marta, która przyszła na świat w 1930 roku na farmie aligatorów w Luizjanie. No i 30 lat później wyruszyła w długą podróż prosto ze Stanów Zjednoczonych do Płocka. Tak wspomina prezes płockiego zoo Krzysztof Kelman.
3: W 1960 roku w sierpniu przypłynęła statkiem ze Stanów Zjednoczonych. Była tam zakupiona przez Polonię specjalnie dla ogrodu zoologicznego w Płocku jako 30-letnia aligatorzyca. Przyjechała tutaj ze swoim towarzyszem, samcem Pedro. Niestety nigdy z nim nie stworzyła pary.
2: No widocznie Marta woli być samotna, no i chyba mało stresów ma, skoro 96 lat dzisiaj obchodzi, no i o 11 zaprasza nas na swoje przyjęcie urodzinowe. W ogrodzie zoologicznym będzie tort, wiadomo, dla jubilatki, ten tort z surowej wołowiny i ryb słodkowodnych, także chyba tylko popatrzymy, jak ona go konsumuje, ale dla gości też będzie tort, tym razem słodki, no i oczywiście w kształcie krokodyla, a w programie są różne atrakcje, animacje, warsztaty plastyczne, loterie fantowe, no i życzenia, które odśpiewamy Marcie, ale jak wspomniałam, nie 100 lat, a 200.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: A wcześniej mówiłam wam o innej Marcie, czyli aligatorzycy z Płockiego Zoo, która obchodzi dzisiaj 96. urodziny i z tej okazji atrakcje przygotowane właśnie w tym ogrodzie zoologicznym. Ale my w ogóle chyba lubimy zwierzęta, bo kolejna sytuacja związana z takim naszym dobrym narodowym, czyli bielikiem, wydarzyła się w Pradze, bo tam Polacy mieszkający właśnie zaadoptowali bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. No i ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu.
3: Pomysł adopcji orła bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze.
4: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
3: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę lub opiekę weterynaryjną. Darczyńcy otrzymują w zamian certyfikat adopcji, a na tabliczce w ogrodzie zoologicznym jest umieszczana informacja na ich temat. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: Ciekawe, skąd ten bielik, jeśli chodzi o Polaków mieszkających

mieszkających w Pradze, być może z Częstochowy, a być może z Krakowa, a może są z zupełnie innego miasta ci, którzy zaadoptowali i postanowili, będąc w Pradze, czuć się trochę jakby w Polsce. Bielik na pewno zadowolony.

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: 12 minut pozostało do godziny 9. Ciekawa jestem, czy już wstaliście, czy jeszcze słuchacie czwórki leżąc w łóżku. Jeśli tak, jeśli ta druga opcja, to utwór, który teraz przed nami idealnie się wpisuje w tę sytuację, bo będzie to delikatne indie-popowe granie z elementami alternatywnego soulu. A to jest styl charakterystyczny dla Arlo Parks, która w utworze Beams porusza tematy samotności, przeciążenia emocjonalnego i powolnego procesu odzyskiwania równowagi. Pokazuje się w wyjątkowo intymnej odsłonie i potwierdza to jej pozycję jednej z najciekawszych autorek alternatywnego popu, także tuż przed 9:00. Utwór od nas Arlo Parks, Beams. Posłuchajcie, mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho.
2: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak

0: Się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Jest 9.
1: Pogoda.
0: A dziś w pogodzie dużo deszczu, no i chmur. Temperatura także niewysoka, bo zaledwie 10 stopni w niektórych regionach naszego kraju. 15 też się pojawi i nawet 20, ale to tylko wzdłuż granicy z Ukrainą. Natomiast te opady deszczu mogą być niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli do tego deszczu dojdą pioruny i burza, a my będziemy w górach. I taka sytuacja może się wydarzyć w Tatrach. Tam przez cały weekend prognozowane są opady deszczu i burze, a wysoko w górach także śnieg. Dlatego ratownicy TOPR apelują do turystów o sprawdzanie prognoz pogody. I serio, to jest bardzo istotne, dlatego ja wam mówię, że mogą być burze. Czyli sprawdziłam, bo wczoraj ktoś nie sprawdził. No i piorun uderzył w rejonie wierzchołka Giewontu, a potem pomocy wymagało 5 osób. Jedna z nich straciła przytomność, spadła z kilku metrów, no i śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. A wieczorem do zakopiańskiego szpitala samodzielnie zgłosiły się jeszcze 2 osoby porażone podczas burzy na Giewoncie. Dlatego ratownicy apelują o to, żeby sprawdzać prognozę pogody i jeżeli jest informacja, że może być burza, to przełóżmy tę wycieczkę i wyjdźmy innego dnia.
2: Zaczyna się powoli ten okres w Tatrach, gdzie również oprócz tych warunków zimowych, które mamy nadal w wysokich partiach Tatr, trzeba, planując wycieczki górskie, myśleć o tym, jak to wygląda prognozowo, jeżeli właśnie chodzi o zjawiska burzowe. Także zachęcamy turystów, aby śledzili prognozy pogody, jeżeli cokolwiek wskazuje na to, że zbliża się burza, żeby jednak rezygnowali z celu, nie parli tak na siłę.
0: Apelował o to ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Na szczęście po tym wczorajszym zdarzeniu wszyscy poszkodowani przeżyli, ale ratownicy podkreślają, że naprawdę mieli dużo szczęścia. Oprócz tego, że deszcz i burze, to w Tatrach prognozowany jest także silny wiatr, więc pogoda raczej barowa, tudzież domowa, może planszówki, seriale, a niekoniecznie wypad w góry. Lepiej sprawdzić pogodę i zobaczyć, kiedy będzie okno pogodowe, żeby wyjść wyżej, a ewentualnie teraz w dolinach.
1: Autopromocja.
3: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
4: Dominika Płonka.
5: Alicja Michalska.
6: Kamil Jasiński.
7: Kuba Jamrozek.
8: Michał Daniluk.
9: Adam Smolarek.
10: Marcin Hubert, czyli Harper.
11: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
12: Norbert Bożym, DJ Bear.
3: Bądźcie w czwórce.
13: Bądźcie w czwórce.
3: W Noc Muzeów.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
19: To, co w muzyce folkowej.

i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencje.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Polskie Radio.

0: na Golfo tem anos?
1: A la perra. Se ela se sabe como rapear. Chihuahua.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
4: Kwitnie późnym latem i jesienią i tworzy wtedy intensywne żółte łany. No i w miejscach, gdzie się pojawia, rodzima roślinność przegrywa. A to wszystko za sprawą nawłoci kanadyjskiej, która jest rośliną inwazyjną, no i należy ją zwalczać. Tak naprawdę na każdym etapie jej rozwoju można to robić, ale teraz, zanim zacznie kwitnąć, jest na to najlepszy czas. Trzeba tylko wiedzieć, która to ta kanadyjska nawłoć, a która nasza, polska, bo takie też mamy. Dobrze to sprawdzić jesienią, zaznaczyć teren i wtedy łatwiej będzie ją wyrywać wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie kwitnie. Ale i tak można to robić nawet wtedy, kiedy kwitnie, tylko ostrożnie. O tym wszystkim, jak sobie radzić z tą inwazyjną nawłocią kanadyjską, porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
5: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
6: Don't like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams. Yeah.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Za nami zimni ogrodnicy, a także zimna Zośka, a to oznacza, że teraz będzie już ciepło. Miejmy taką nadzieję, chociaż deszczu też byśmy chcieli, ale wysokie i przyjemne temperatury to to, co wiosną lubimy najbardziej, no bo można iść na spacer. A spacer może być też nie tylko przyjemny, ale również pomocny dla przyrody. No i na taki spacer wybierzemy się dzisiaj. W studiu gość Jacek Boborycki, interdyscyplinarny zespół badawczy Million Explorer Team. Cześć.
2: Cześć.
1: Czyli człowiek, który ma milion pomysłów na minutę. Jeden z pomysłów dzisiaj będziesz realizował, zresztą nie po raz pierwszy, bo już taka akcja była, czyli wyrywanie nawłoci.
2: Tak, generalnie jeżeli chodzi o nawłoć, to już działamy od jakiegoś czasu. Współpracujemy między innymi z rezerwatem Morysień i tamte prace realizujemy w trybie stałym, rokrocznie. Natomiast w tym roku padł taki pomysł, żeby razem ze Stowarzyszeniem Geocaching Warszawa napisać taki projekt Wisła Rzeka Kontrastów. No i tak też zrobiliśmy. W ramach tego projektu uznaliśmy, że warto by było właśnie zrobić tę akcję usuwania inwazyjnych gatunków obcych. W tym wypadku najprostsze do nauczenia po prostu tych osób, które będą z nami często przypadkowo, tak, bo znajdą, zainteresują się i przyjdą, są właśnie rośliny. Wybraliśmy nawłoć, bo nawłoć jest, można powiedzieć, że taką w naszym środowisku najgorszą zakałą świata roślin. No bo ona rozrasta się momentalnie, przytłacza wszystkie rośliny, które są dookoła i ma do tego w ogóle odpowiednie warunki.
1: No właśnie, ale mówimy o tym, że mogą być złe rośliny, złe i dobre rośliny. No teoretycznie wszystko, co zielone, co pobiera dwutlenek węgla, produkuje tlen i jest tutaj nam taką przyjemną dla oka rzeczą, powinny być dobre.
2: Uprośćmy może temat najbardziej, jak się tylko da, czyli pomińmy wiele, powiedzmy, faktów. Mamy trzy gatunki nawłoci takie podstawowe w Polsce, tak? Mamy nawłoć pospolitą, która jest nawłocią naszą, rodzimą. I mamy dwa gatunki inwazyjne pochodzące z Ameryki Północnej i jest to nawłoć olbrzymia, nazywana też nawłocią późną oraz nawłoć kanadyjska. Obydwie pochodzą z Ameryki Północnej i obydwie mają pewne zalety, które jakby są dla nich
1: zaletami, a dla nas wadami.
2: Tak, dla nich tak. Pierwszą podstawową rzeczą jest to, że nasza nawłoć rodzima jest dość niska. Natomiast te nawłocie inwazyjne są gatunkami wysokimi.
1: Wyższymi ode mnie.
2: Może się tak zdarzyć, ode mnie również, tak. Bo nawłoć kanadyjska dorasta do 1,5 metra, natomiast nawłoć olbrzymia dostała swoją nazwę ze względu na to, że w bardzo sprzyjających warunkach może przekroczyć wysokość 2,5 metra,

0: i w Polsce były notowane w wielkości 2 metrów 80 cm, więc no już nie wiem, czy mamy człowieka w naszym kraju, który by się nie ukrył w takich zaroślach.
1: No nawet Marcin Prokop by się schował 2,5 metra, to i on nawet nie ma.
0: Natomiast one mają swoje naturalne przystosowania. Pierwszą taką najdziwniejszą chyba jest to, że wytwarzają naturalny, możemy to określić, herbicyd, czyli wytwarzają takie związki chemiczne, które oddają do gleby, które powodują, że inne rośliny w okolicy nie rosną. I to ma nawet swoją fachową nazwę, nazywa się alleleopatia i niby mówi się, że spoko, no to skoro nie będą rosły inne chwasty, będzie rosła tylko nawłoć, to rozwiną nam się drzewa i ten teren się szybciej zalesi. No nie, no właśnie to działa na wszystkie organizmy żyjące, łącznie z bakteriami i grzybami, czyli ona tak jakby...
1: Zabiera cały teren dla siebie?
0: Tak.
1: Po moje.
0: Tak, to jest taka trochę broń chemiczna. Więc to jest takie przystosowanie bardzo nietypowe, które zabija nam tak naprawdę zmienność gatunkową roślin, które mamy na tych naszych naturalnych łąkach. No i kolejną rzeczą jest to, że rozmnaża się w dwojaki sposób, czyli rozmnaża się płciowo i bezpłciowo. Rozmnaża się poprzez rozsiewanie nasion, ale rozmnaża się również przez kłącze.
1: Czyli jak szalona.
0: Tak, i zajęcie jej większego obszaru nie zajmuje zbyt długo, tak? Powiedzmy, że to jest kwestia kilkunastu lat, gdzie jest w stanie całą łąkę zagospodarować tylko i wyłącznie dla siebie.
1: I dlatego trzeba jakoś ją pohamować i między innymi taka akcja już dzisiaj, ale to nie jedyna akcja, jak ona będzie przebiegać i co możemy my zrobić, no to o tym jeszcze na pewno porozmawiamy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dzisiaj zapraszamy Was do wspólnej akcji usuwania nawłoci kanadyjskiej, czyli inwazyjnej rośliny, która wypiera rodzime gatunki i zubaża naszą lokalną przyrodę. No i właśnie z Jackiem o tym rozmawiamy, jaka to roślina inwazyjna i co to znaczy inwazyjna i która to w ogóle roślina, bo my nawłoć znamy, kojarzymy. To takie żółte, ale to kwitnie jesienią. Mówimy też na to mimoza. To jest to samo, ale to nie ta nawłoć, której nie lubimy, bo jak wspomniałeś, są trzy odmiany. I jedna jest nasza i ją zostawmy w spokoju, a musimy pozbyć się tych innych.
3: Bardzo łatwo je odróżnić od siebie, ponieważ nasza nawłoć rodzima generalnie ma dużo większe kwiatki. Tak to wygląda nawłoć kanadyjska i nawłoć olbrzymia. Wygląda troszeczkę jak taki duży zlepek pyłków. To są bardzo drobne kwiaty. To są takie kwiatostany dość wysokie. W niektórych przypadkach mogą nawet zajmować 60% wysokości rośliny, więc jakby przez to ona rozmnaża się dość szybko. No i trzeba ją usuwać, natomiast jest to proces długotrwały. My tą akcję będziemy powtarzać i będziemy ją na pewno powtarzać w kolejnych latach, bo to nie jest tak, że raz coś z tym zrobimy i będziemy mieli święty spokój. Po pierwszym roku możemy powiedzieć, że powstrzymaliśmy rozwój. Tak naprawdę będziemy częściowo tą nawłoć kosić, częściowo będziemy ją wyrywać. Wyrywać tam, gdzie jest mniejsze zagęszczenie kości, tam, gdzie jest większe i pozostawiamy ją w miejscu, w którym ona zostanie usunięta. Tam musi się skompostować. Możemy ją oczywiście we własnych ogrodach również kompostować, natomiast musimy pamiętać niestety o tym, że ona przechodzi długie kompostowanie, bo to musi być minimum 2 lata, najlepiej 3, bo jeśli zrobimy po roku ten kompost, rozrzucimy, to te nasze nasiona nam znowu wykiełkują i proces się powtórzy, więc no to jest jedno z ograniczeń, które jest na pewno. No, usuwanie nawłoci jest dość ciężkim zadaniem. Wbrew pozorom żmudnym, z nastawieniem takim, że no, efekty będziemy widzieć za kilka lat, więc nie każdy chce się tego podjąć.
2: To tak trochę jak ze zbieraniem śmieci. Też jest to proces długi, żmudny i posprzątamy i za chwilę znów ktoś przyjdzie i zostawi butelki, puszki i inne plastikowe opakowania po przyjemnie spędzonym momencie, czasie, wieczorze nad Wisłą. Trochę podobnie, ale nie warto się zrażać, bo za każdym razem mniej śmieci, no i tej nawłoci jednak mniej, jeżeli się trochę jej pozbędziemy.
3: Tak, natomiast tak naprawdę koszenie nawłoci powinniśmy robić w czerwcu. W momencie, w którym jeszcze nasiona nie są gotowe, chyba że zrobimy tak jak my, czyli przygotujemy się już do tej operacji rok wcześniej, bo my już rok wcześniej wybieraliśmy te miejsca, w których będziemy tą nawłoć usuwać. Oznaczaliśmy sobie z GPS-em, ona już jest takiej wielkości, że możemy ją odróżnić od innych gatunków, ale jeszcze nie ma kwiatostanów, więc jesteśmy troszeczkę wyprzedzamy całość. Najlepiej by było właśnie, gdyby ona była koszona 2 razy w roku, czyli w czerwcu i następnie późnym latem.
2: I jeszcze zanim będzie to kwitnienie, no bo tak jak wspomniałam, ona nam mówiła, że czas do szkoły, że kwitnie tak koniec sierpnia, początek września, zazwyczaj kojarzyło się to przynajmniej ta polska nawłoć, że to jest czas do szkoły, że właśnie kończą się wakacje, wtedy się pojawiała i te wszystkie odmiany właśnie wtedy kwitną i wtedy się mogą rozmnażać, jeśli my nie zrobimy czegoś?
3: Tak, tak to niestety wygląda. W momencie, w którym przegapimy ten moment, lepiej jest ją zostawić tak, jak ona jest, nie usuwać, bo rozsiejemy po prostu nasiona i zrobimy większą szkodę niż pożytek z tej całej naszej operacji. To jest bardzo ważne. No i tak jak mówiłaś, no kojarzymy przede wszystkim nawłoć właśnie z żółtymi, pięknymi kwiatkami, które rosną szumnie wzdłuż torów albo na przykład wałów nad rzekami, wyglądają pięknie, są takie żółte, wszyscy się zachwycamy przecież polami rzepaku.
2: A najpierw forsycją żółtą też się zachwycamy wczesną wiosną, potem rzepak, a pod koniec lata ta nawłoć.
3: Dokładnie, więc myślę, że to jakby jedno właśnie łączy się z drugim, dlatego się zachwycamy jej pięknym i tym super intensywnym kolorem. Natomiast niestety prawda jest taka, że w przeciwieństwie do dwóch poprzednich gatunków, no to tutaj no mamy szkodnika.
2: Mamy szkodnika, którego wy usuwacie, no i w zasadzie na pytanie, które chciałam ci zadać, już mi odpowiedziałeś, czyli skąd wiecie, że to jest nawłoć, bo jeżeli ona nie kwitnie i jeszcze tak za bardzo nie wybujała, to trudno poznać ten gatunek, czyli robiliście wcześniej rozpoznanie terenu, zaznaczanie, gdzie ona jest i w jakich miejscach, w jakich rejonach należy

0: niezwłocznie tę nawłoć usunąć.
1: Tak, obserwujemy ten proces jakby od kilku lat. Generalnie cały mój zespół nad Wisłą pracuje od 2021 roku, więc w tym czasie zaczęliśmy obserwować, jak się to nam rozrasta, co się dzieje, gdzie te skupiska i w jaki sposób występują. Zainteresowaliśmy się tematem, że no jest to ten czas, że wypadałoby już coś zacząć z tym robić, żeby przywrócić te nasze rodzime gatunki.
0: A jak to jest, że ta nawłoć tak do Polski przywędrowała? Skąd ona się wzięła i dlaczego jej u nas tak dobrze? No to jeszcze z Jackiem zaraz porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jej rozrastające się łany ograniczają bioróżnorodność oraz utrudniają ptakom zakładanie gniazd i zdobywanie pożywienia. No tak nieprzychylnie dzisiaj się wysławiamy i mówimy o nawłoci, ale rzeczywiście jest to roślina inwazyjna, która w Polsce radzi sobie dobrze, ale my jednak chcielibyśmy, żeby radziła sobie nieco gorzej, no i razem z ekipą Jacka będziemy ją usuwać. Jacek Boborycki, interdyscyplinarny zespół badawczy Million Explorer Team, cały czas w studiu czwórki. Jacek za chwilę założy wygodne buty i założy rękawiczki, żeby tę nawłoć wyrywać, bo już dzisiaj startujecie nad Wisłą właśnie z tym wyrywaniem nawłoci. Dlaczego nad Wisłą? Tam jest jej najwięcej? Czy akurat tamto miejsce zbriefowaliście, zbadaliście i wyznaczyliście?
2: Badamy tą Wisłę piąty rok, tak? Więc chodzimy po tych brzegach, obserwujemy. Stwierdziliśmy, że Wisła będzie dobrym miejscem właśnie, żeby zacząć to usuwanie i żeby zacząć obserwować, jakie to będzie za sobą niosło efekt. Dlatego wybraliśmy takie miejsce najbardziej, może to wielkie słowo, ale niebezpieczne ze względu na to, że się tam

0: ma okazję dość szybko rozprzestrzenić.
1: Dobre warunki.
0: Tak, ma tam rewelacyjne warunki i dla przykładu wybraliśmy miejsca po dwóch stronach Wisły, ponieważ akurat warunki brzegowe z jednej i z drugiej strony są zupełnie inne. Natomiast wspomniałaś o tym gniazdowaniu ptaków, to też jest rzeczywiście dość duży problem, bo na przykład w Nawłoci tylko i wyłącznie gniazdują bażanty, które zresztą kojarzymy jako piękne ptaki, no bo takie są, ale też są, nie oszukujmy się, gatunkiem obcym, też są z gatunkiem sprowadzonym na ziemię polskie. Co prawda ponad 400 lat temu, więc my już się przyzwyczailiśmy do nich w krajobrazie, ale jest to również gatunek obcy, więc jak się rozejrzymy, to tych gatunków obcych...
1: Czy my jeszcze jesteśmy u siebie?
0: Tak, mamy sporo, no niestety, tak to jest, że to środowisko się nam dość mocno zmienia. Ona tutaj dotarła jako roślina ogrodowa tak naprawdę, no bo jest ładna po prostu do uprawiania gdzieś tam w doniczkach. Często słyszę takie głupoty, jak tam ludzie mówią albo wypisują gdzieś w internecie, że a ja mam tylko w doniczce na balkonie, ona się nigdzie nie rozsieje.
1: Mm-hmm. No, wiatr zawieje i się rozsieje.
0: Tak, to na pewno. Jest też bardzo lubiana przez pszczelarzy. I tutaj się też nie ma co oszukiwać, ponieważ jest świetną rośliną miododajną i miód nawłociowy również jest dość popularny, przez co pszczelarze czasami protestują, jak zaczynamy gdzieś tam się temu bardziej przyglądać. No ale niestety trzeba zacząć działać, tak? Bo zmniejsza nam bardzo bioróżnorodność i to już wspominałem, że jest i grzyby eliminuje te takie mikro wszystkie organizmy, które występują w glebie. Inne gatunki naszych roślin, ponieważ ona rośnie dość szybko, więc nie dość, że ma ten swój naturalny herbicyd, to jeszcze przez ten szybki wzrost zagłusza możliwość wzrostu innym roślinom, ale przez nie też zmniejsza się ilość owadów, bo owady zapylające idą w inne miejsca albo przestają się rozwijać na danym kawałku ziemi, ponieważ no, kwiaty są wbrew pozorom dość późno. To o tym mówiliśmy, że no, wyznaczają tak, że czas iść do szkoły.
1: Kwiaty są dość późno, ta roślina jest inwazyjna, przez co właśnie no, swoim rozrastaniem się zabija te, które byłyby wcześniej, które by dawały kwiaty wcześniej i byłyby stołówką dla zapylaczy. Czyli to też jest ten problem, że właśnie ona wszystko pokrywa, wszystko niszczy, wszystko zjada trochę ta nawłoć i przez to nie ma tych gatunków, które na przykład pojawiłyby się wczesną wiosną czy wczesnym latem. I trochę te owady, te pszczoły muszą czekać, aż dopiero się pojawi ta nawłoć, czyli trochę są na głodzie.
0: Trochę tak, dlatego jakby wybierane są te miejsca, zwłaszcza przez pszczelarzy z ulami, które są przestawiane. Albo w momencie, w którym występuje jakby częściowo nawłość, a częściowo występują też inne rośliny. No ona dość... Znaczy, no nie możemy powiedzieć, że ona kwitnie tylko tak naprawdę na koniec, bo ona już się zaczyna robić gdzieś tam żółta powolutku w czerwcu. To jest oczywiście wszystko zależne od miejsca, w którym ona występuje, od warunków glebowych, które są. Ma pewne zalety i tutaj o tym też należałoby wspomnieć, że to nie jest tak, że wszystko jest złe, bo ona by się na przykład świetnie sprawdziła do oczyszczania gleb w miejscach poprzemysłowych. Bo ona pobiera sporo takich wartości, powiedzmy, z tej ziemi, które są tak naprawdę w pewnym sensie skażeniem, tak, pozostałym po przemyśle, więc to też nie da się tego, że tak powiem, nie powiedzieć i pominąć, no nie wszystko musi być zawsze złe.
1: No to jak w życiu, nie wszystko jest czarne i białe, taki z nawłocią, czyli idealny świat to taki, gdzie nawłoć sobie rośnie w miejscach poprodukcyjnych, pofabrycznych, gdzieś tam, gdzie może zrobić coś dobrego, a mało nam szkodzić. Ale wspomniałeś, że ona rośnie często przy drogach, przy torach, wzdłuż brzegu rzeki. Zastanawiam się, dlaczego akurat tam, ale mam nadzieję, że jeszcze o tym porozmawiamy.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nawłoć. Piękna, żółta, trochę taka złota w kolorach czwórki, ale to nie jest roślina, która powinna się u nas zbyt dobrze i mocno zadomowić, chociaż stara się i ma ku temu warunki. Z Jackiem dzisiaj rozmawiamy o tej nawłocie, którą trzeba gdzieś ograniczyć, jeśli chodzi o jej występowanie, bo jest zbyt inwazyjna, przede wszystkim nie jest naszą rodzimą rośliną, jest gatunkiem inwazyjnym, który przyjechał do Polski trochę jako roślina ozdobna, a potem się zadomowił. No i dlaczego ona jest najczęściej wzdłuż drogi, wzdłuż torów kolejowych albo wzdłuż rzeki? Bo rzeczywiście tam ją najczęściej obserwujemy.
3: Bo tam ma najłatwiejsze warunki do rozsiewania się. Na płaskim terenie, gdzie nie występuje wiatr, gdzie jest mało roślin, nie porusza się dużo osób, no to rozprzestrzenianie się jest dość mocno ograniczone, znaczy dość mocno ograniczone. Zawieje wiatr, no to te nasiona potrafią się przenieść nawet na ponad 100 metrów. Ale na pewno jest to proces wolniejszy niż w przypadku właśnie chociażby nasypów kolejowych, gdzie przejedzie pociąg i potrafi te 100 metrów zwiększyć wielokrotnie. I ona przez to dociera dużo dalej, ma się też dzięki temu dużo lepiej i tak naprawdę nie przeszkadza jej też żadna chemia, która wypływa z tych starych podkładów kolejowych, którymi one były gdzieś tam nasączane i dlatego sobie świetnie w takich miejscach właśnie radzi. To samo jest z drogami.
2: No czyli można powiedzieć, że pociągi i samochody pomagają jej się rozsiewać na większe odległości.
3: Tak jest, a nad rzekami, na wałach robi to po prostu wiatr, no bo ma przestrzeń, żeby się rozpędzić, w związku

0: z tym te przydmuchy zawsze nad wodą są większe i też niosą nasiona dalej. Dlatego jak tylko znajdziemy, nie wiem, jedną, dwie sztuki, warto gdzieś tam u siebie pod blokiem, czy w jakimś miejscu, w którym bywamy, nie wiem, na spacerach, czy z psem, warto po prostu podejść i wyrwać i ją w tym miejscu zostawić, żeby zapobiec temu dalszemu rozprzestrzenianiu się, bo tak jak mówiliśmy, to są aż dwie metody, tak? Bo zarówno przez nasiona, jak i przez kłącza, więc jeśli nie zadziałamy, no to może się okazać, że za chwilę mamy nawłociowe pole.
1: A w jaki sposób dobrze zadziałać z tą nawłocią? Bo my czasami chwasty wyrywamy z korzeniami, a czasami po prostu przycinamy. Jak tutaj postępować? Mówiliśmy o tym, że dobrze jeszcze wtedy, zanim zacznie kwitnąć, bo wtedy te nasiona się pojawiają po kwitnięciu, a nie przed, więc teraz jest przed. Ale jak to zrobić, żeby właśnie zapobiec i żeby raz na zawsze pozbyć się z jakiegoś terenu tej nawłoci?
0: Będzie wykopać, to bardzo utrudnione. Najlepiej by było wykopać albo właśnie wyrwać z korzeniami. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to glebogryzarka jest najlepszym rozwiązaniem, no bo ona jednak zniszczy te kłącza, jest większa szansa, że one nie odrosną. Natomiast, no, żeby się dobrze pozbyć, no to trzeba przez kilka lat po prostu ten proces powtarzać i obserwować to nasze otoczenie. Dzięki temu będziemy w stanie zapobiec właśnie dalszemu rozrostowi.
1: No to na własnym ogródku jesteśmy w stanie nad tym zapanować, bo znamy ten teren każdego roku. Widzimy, jak budzi się wiosną do życia, jak idzie spać jesienią tuż przed zimą. A jak będzie wyglądała wasza akcja, czyli ta akcja, społeczna akcja usuwania nawłoci kanadyjskiej? Czy mamy jakiś sprzęt? Czy mamy jakiegoś fachowca, który podpowie, co i jak mamy zrobić?
0: No, generalnie w roli, powiedzmy, fachowca, tak? No
1: bo, jestem ja, znaczy ty.
0: Tak. No, można tak powiedzieć, no niekoniecznie jestem ja. Jest zespół właśnie Million Explorers Team. Natomiast również te osoby ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa, ponieważ my jako zespół prowadzimy od jakiegoś czasu wykłady, gdzie dzielimy się po prostu rzeczami, które robimy, i na te wykłady bardzo często przychodzą, pojawiają się członkowie Stowarzyszenia Geocaching Warszawa, którzy sami się zainteresowali tą akcją usuwania nawłoci. Jak powiedzieliśmy o tym, że usuwamy już tą nawłoć od jakiegoś czasu w rezerwacie Morysin i tam staramy się ją utrzymać w jakichś ryzach, to oni stwierdzili, że skoro robimy wspólnie ten projekt taki tak naprawdę turystyczny, promujący Wisłę, to zadbajmy również nad Wisłą o to, żeby tej nawłocie nie było, więc to tak naprawdę jest inicjatywa stowarzyszenia, a nie nasza. Oni już też mają od nas jakąś tam wiedzę i doświadczenie z tego tematu, więc dzięki temu będziemy mogli działać wspólnie i pomagać też właśnie tym osobom, które przyjdą gdzieś tam z zewnątrz i z tematem są zupełnie niezwiązane.
1: No i to jesteśmy chwilę przed godziną 10, a dzisiejsze spotkanie startuje o 11.30. Można jeszcze dołączyć i gdzie ewentualnie przyjść?
0: Można cały czas dołączyć. W dniu dzisiejszym jesteśmy nad Wisłą.
1: Wisła Długa, gdzie?
0: Tak, właśnie wzdłuż ścieżki prowadzącej spod mostu Grota w stronę Centrum Olimpijskiego. Będzie można znaleźć grupę ludzi, podejrzewam, że kilkadziesiąt osób, które będą tamtą nawłoć usuwać. Część osób, tak jak mówiłem, będzie te pojedyncze siewki albo to, co się gdzieś tam przez kłącza rozprzestrzeniło, usuwać ręcznie, natomiast część osób będzie pracować z kosami i usuwać właśnie ścinając i zostawić w tym miejscu do kompostowania. Najlepiej by było w ogóle, gdybyśmy mieli takie siano z innej łąki, nieskażonej nawłocią, takie świeżo ścięte i właśnie tym sianem przykryli to, co ścięliśmy. Dzięki temu mielibyśmy większą pewność, że ona tak szybko nie odbije i że szybciej właśnie wykiełkują te nasiona, które są wyżej.
1: Mówimy tutaj o Warszawie i o akcji, która dzieje się w Warszawie, ale nawłoć to problem całej Polski. To nie jest tak, że tylko my w stolicy tutaj ją zaprosiliśmy do siebie.
0: No, myślę, że nawet powiedziałbym, że jest to problem ogólnoeuropejski. Nie tylko problem Polski. Rzeczywiście ona na terenie całej Polski występuje. Występuje dość masowo, najczęściej właśnie wzdłuż jakichś nasypów kolejowych, na miedzach, ale też bardzo często przy ogródkach działkowych, z których się rozprzestrzenia przez wiatr. Więc jakby się dobrze rozejrzeć, można ją znaleźć niemalże wszędzie.
1: Jacek Boborycki, interdyscyplinarny zespół badawczy Million Explorer Team, był dzisiaj gościem czwórki. Jacek za chwilę wyrywa chwasta. Masz zielone rękawiczki dla mnie?
0: Znajdą się.
1: No dobra, to idę z wami w takim razie działać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

Zbliża się godzina 10. Dzień się dopiero rozkręca, ale co tam dzień? Co to będzie za noc? Noc muzeów i na to wydarzenie Was zapraszam. Oczywiście do czwórki, bo to dzisiaj wieczorem o godzinie 18 otwieramy nasze drzwi, no i zapraszamy Was, żebyście zobaczyli, jak wygląda praca w czwórce, jak wygląda studio czwórki i w ogóle jak wygląda Polskie Radio. Będzie można zajrzeć w każdy tajemniczy kąt. Będę ja i będzie też Harper, który będzie grał wieczorem i za chwilę też będzie Harper, który będzie grał w ciągu dnia, czyli po godzinie 10 poranna rezydencja w jego wykonaniu. Zapraszam zatem w jego imieniu, a w swoim bardzo dziękuję za dziś. Cześć, pa, pa, miłego dnia. No i widzimy się wieczorem w Polskim Radiu.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.

0: To jest Czwórka Polskie Radio, właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogodyn, Marcin Hubert, Well Harper. Dziś w całym kraju może wiosennie padać, no ale niech nam trochę popada, bo naprawdę...

0: Naprawdę jest sucho. Możliwe także burze, szczególnie w południowej części kraju. Najchłodniej w górach 9-10 stopni do 18-19 na południowym wschodzie. U nas za to od 18 bardzo gorąco i słonecznie. Zapraszamy do nas serdecznie na Noc Muzeów.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
1: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
1: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.

0: to jest poranna rezydencja Harpera.
1: Tak jest, to prawda, ja nazywam się Marcin Hubert, czyli Harper, no i mam dla was dużo, dużo dobrej muzyki i bitów. Zapraszam! Welcome to the Blue Lab Beat Show! Thank you for rocking with us for the past 10 years! Worldwide! We hope you enjoy the show! Take it away, Charlie!

Nominowany do Grammy amerykański producent, raper o pseudonimie Like w nagraniu Party With You z gościnnym udziałem Fonte i Teresa Martina z jego nowiutkiej płyty Today Sounds Good plus brytyjski duet Blue Lab Beats i ich właśnie wydany znakomity nowy krążek Blue Lab Beats Show, może nawet najlepszy w ich dorobku. No a ja wybrałem dziś i zagrałem z niego utwory Champions League, dancehallowe Fire Up z udziałem raperki Sanity i raga nawijacza Blackout J.A. No a dobra wiadomość jest taka, że już dziś w stołecznym klubie Mechanik na Mokotowie zagra na żywo słynny amerykański projekt Dialek. Raper Dialek i jego koledzy, którzy tydzień temu wydali wyborny nowy album Brilliance of Falling Moon, czyli no bardzo gęsta, ciężka, intensywna muzyka hip-hop z konkretnym przekazem i tłustymi bitami. Jako support zagra polski duet Kromla na bębnach plus instrumencie Hardy Gardy, czyli szyjącej dronowo liże korbowej. Dialek pewnie pojawią się jakoś po godzinie 20. No i z tej okazji teraz fragment nowej płyty Amerykanów, utwory Better Than oraz Knowledge.

knowledge, understanding, wisdom, understanding, knowledge, understanding, wisdom, understanding, knowledge, understanding, wisdom, understanding, knowledge. These three concepts build on each other. Amerykańska grupa Dia Lake i ich znakomity nowy materiał Brilliance of Falling Moon. Na wieczorem, przypomnę, panowie zagrają dziś w klubie Mechanik w Warszawie. No i przed nami kolejna nowa płyta, też muzyka hip-hop. Wracamy jednak do bardziej wiosennych, słonecznych brzmień, takich z groove'em i soulową duszą. Słynny Amerykanin Black Milk, jego świeżutki nowy krążek sprzed dni kilku. Płyta pod tytułem Ceremonial, dziś z tego materiału chyba moje ulubione, smakowicie bujnięte nagranie Feel Something, Heal Something, no a potem jeszcze OK Na, w którym gościnnie wystąpi, nawijać będzie Saba. Panie i panowie, Black Milk

있어요.

0: Amerykanin Black Milk, jego Ceremonial plus Odyssey Hino, czy też z hiszpańskiego Eno, z ich krążka w duecie From Tacoma with Love, dziś w singlowym kawałku MIMS, czyli Make It Make Sense. I przed nami znów muzyka hip-hop, kolejna hip-hopowa płyta, ale właśnie taka z sensem. Budżet może mniejszy, ale serce wielkie plus tłuste bumbapowo-funkowe bity. Ekipa The Troubles, beatmakerzy, producenci JB Swift i Agent Smith 78, plus zaproszeni wokalni goście, grupa The Troubles, na płycie sporo tych gości wokalnych. Płyta nosi tytuł The Trouble Is, a ja zupełnie bez problemów, mam nadzieję. Odpalam dziś z niej dwa nagrania Megabass, w którym pojawią się Rod Wallace, Fields i Clark Da Spark, plus do tego jeszcze utwór Knack Knack z Rusty Jacksem i słynnym Craigiem G, niegdyś w legendarnej ekipie Juice Crew. No a potem to dopiero będzie legenda i spore wydarzenie, bo swoim solowym singlem pochwali się, popisze Mike D, ten Mike D właśnie z grupy Beastie Boys.
1: Half the largest cities in America, more agriculture than any other region in the world. This is the Midwest, heartland of the nation.

Poznaliście ten głos, prawda? To chyba pierwszy kawałek z obozu Beastie Boys po śmierci MCA Adama Jałka, czyli od roku już 2012. Mike D i jego singlowe Switch Up, trochę niczym Beck, produkowany przez grupę Dust Brothers, na to Mike D w solowym nagraniu wyprodukowanym przez jego synów, Skylera i Davisa, ich projekt Very Nice Person. No i mam nadzieję, że nie jest to tylko jednorazowy wybryk tej muzyki od Mike'a D i z obozu Beastie Boys będzie więcej. No a skoro już się rozpędziliśmy, to teraz będziemy parkiet szorować, podeszwy gardło zdzierać, fryzurę i szaty w tańcu targać. Autentyczna, porywająca muzyka soul i rhythm and blues R&B, taka jeszcze z lat 60., ale podrasowana, podbita świeżą, tłustą produkcją Dana Taylora z grupy The Heavy, no i napędzana prawdziwym wokalnym żarem. Uwielbiam takich soulowych krzykaczy, przyznam, że no dawno nikt mnie tak wokalnie nie porwał jak ten pan właśnie. Trochę Wilson Pickett, trochę może Little Richard, a w roli głównej Brother Wallace i jego wydany przed tygodniem pierwszy autorski krążek Electric Love, przed nami najbardziej ogniste jego fragmenty, a ja, Brother Harper, wracam do was zaraz po 11:00, no chyba, że nie wrócę, bo porwie mnie i wysoko. Uniesie tak, Brother Wallace.

0: Autopromocja. Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i

0: Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio, właśnie minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. W niedzielę wciąż może padać, choć głównie na wschodzie i południu. W górach najchłodniej, 8 stopni, najcieplej za to niespodzianka na Podlasiu. Tu nawet będzie stopni 20, a w tygodniu zrobi się jeszcze cieplej.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Tak jest, poranna rezydencja, godzina już druga, a w niej przed premierą gest Julka i jej solowy krążek. Zapraszam.

Nagranie Love Song z klimatyczną partią trąbki Filipa Żółtowskiego, przed chwilą bardziej połamane, też wyborne. Bystra woda, no a w roli głównej nasza guest Julka i jej znakomity solowy album Melanż, który w przyszłym tygodniu ukaże się nakładem niezawodnej krajowej firmy You Know Me. No i teraz taki mały spoiler, nowa muzyka z obozu You Know Me dziś przed 12:00 jeszcze się pojawi. Teraz za to będzie nowa płyta słynnej londyńskiej firmy Brownswood, której szefem, założycielem jest Giles Peterson. Wielki talent, bardzo brytyjski i na wskroś brytyjski, wyborny materiał, na którym mamy i UK Garage, i Broken Beat.

UK funky, jungle, grime, afrobeats, muzykę, hip-hop także. To wszystko i jeszcze więcej w bardzo takim spójnym, leciutkim, mięciutkim, muzykalnym, takim soulowo-jazzującym wydaniu. Szef kolektywu o nazwie Brighter Days Family i tę jasność, no słychać tu także, myślę, że wyraźnie, londyński producent Isco, jego pierwszy autorski krążek pod tytułem Powerscroft.

Bluebell, wokalne Strike a Pose z udziałem Camille Moon plus urocze Wonder Love, singlowe Wonder Love z samplami Soulmana Leroya Hudsona. W roli głównej Londyńczyk Isco, jego świetny pierwszy album Powerscroft, jak na razie. Jedna z moich ulubionych klubowych płyt tego roku. No i przed nami kolejne nowości, także muzyka na połamanych klubowych rytmach, ale całość ma już bardziej taki organiczno-jazzowy charakter. Z katalogu firmy Rebecca Records, której szefową jest jazzowo-klubowa Rebecca Wasment, szkocko-japoński pianista, producent Sonedo w znakomitym kawałku pod tytułem Groove z rapową nawijką niejakiego P Sweatpants. Oryginał ma ledwie 2 minuty, ja zrobiłem z niego wersję 3-minutową, dodałem tutaj instrumentalne intro. No a potem Amerykanin Mausiki Scales w soulowo-jazzowym nagraniu Journey with Open Hands, ale w wersji lekko drum and bassowej, zmiksowanej, zmasterowanej, no i wydanej przez Daz IQ, czyli przez legendę muzyki Broken Beat.

Jeszcze głębiej nurkujemy w jazzowe rejony i odmęty. Bardzo świeża jazzowa muzyka z UK. Grupa o nazwie Nuts i jej bardzo ciekawy, znakomity nowy krążek A Great Day in Newcastle, wyprodukowany przez Jordiego Gripa z grupy Black Midi. On także na płycie gościnnie się pojawia, co słychać, myślę, że na tym materiale, no bardzo wyraźnie, trochę takie progresywno-matrokowe zacięcie, wirtuozerie również. Sporo też luzu, mamy recytowaną poezję, mnóstwo energii, mnóstwo życia i pomysłów, bardzo mi się ten materiał podoba. Dziś z tej płyty utwory War Jackie w hołdzie piłkarskiej legendzie Jackiemu Milburnowi z drużyny Newcastle United, który najpierw za dnia pracował w kopalni, no, a potem w piłkę kopał, plus drugie nagranie Carpet Doctor z Jordim Gripem właśnie, a grają, i to świetnie, Nuts.

Skoro był nowy brytyjski jazz i grupa Nuts, to teraz będzie świeże jazzowe granie rodem z Polski. Nowość z logo firmy You Jazz Me pod oddziału wytwórni You Know Me. Krajowa ekipa Pokusa z ich nowiutkiego krążka pod tytułem Głowy na prawie 2 tygodnie przed premierą. Teo Olter bębny, Tymek Bryndal na basie, Rafał Kryszk na saksofonie, czyli grupa Pokusa. Dziś w nagraniu nowy Sopot plus na finał znów z katalogu londyńskiej oficyny Brownswood legenda jazzu Amerykanin Gary Bartz, który tak pięknie w roku ubiegłym grał i czarował w stołecznym klubie Jasmine. Tu z młodym londyńskim kolektywem Your Brother's Keeper w bardzo ładnym nagraniu pod tytułem Cauldron jako zapowiedź ich wspólnego dużego albumu Where Rivers Meet, gdzie spotykają się rzeki, który na rynek trafi za 5 tygodni. U nas fragment za minut kilka, ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Po 12 Damian Sikorski, jego Soulful Vibes, no a ja wracam do Was, uwaga, dziś jeszcze wieczorową porą, by od 22 do 1 pograć dla Was jako DJ w ramach Nocy Muzeów. Kultura się otwiera, my też dla Was się otwieramy. Wpadajcie, odwiedzajcie nas, podpatrujcie z bliska, jak życie radiowe, radio w akcji na żywo wygląda. Możecie też przyjść, no i po prostu z nami potańczyć. Gorąco zapraszamy, a ja już się kłaniam. Do zobaczenia wieczorem. See you, pa pa!

0: Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.

0: Na zegarach 12 to czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Aura nad Polską dziś mocno wiosenna, ale z charakterem. Na północy i zachodzie więcej przejaśni i chwilami nawet sporo słońca, natomiast na południu, wschodzie, a także w centrum przelotne opady deszczu, choć powiem wam, że w Warszawie teraz konkretnie leje. Mogą być lokalne również burze, a temperatury bardzo zróżnicowane. Od około 12 stopni nad morzem i na Podhalu do 15 w centrum, przez 15 w centrum, aż po 20 na zachodzie kraju, więc na razie kurteczki przepraszamy i warto je mieć przy sobie.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Obok i BRK w radiowej czwórce nowość od tego artysty, zapowiedź drugiego solowego albumu. 4 minuty po godzinie 12.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam, tu radiowa czwórka. Do godziny 14 będziemy grali soulowo, klimatycznie, bardzo nastrojowo. Na pewno również za sprawą formacji I'm Asleep, która za moment pojawi się w naszym studiu. Finaliści programu Must Be The Music, wczoraj odbył się ten finał. Myślę, że o mały włos wygrali, ale dla mnie i tak wygrali, bo znaleźli się w ścisłym finale tego programu. Przedstawili fantastyczną swoją muzykę, którą doskonale również znacie z naszej anteny. Dziś porozmawiamy o tym wydarzeniu, ale nie tylko o ich twórczości, a zaprezentuję wam też nowy singiel, no i będziemy sięgali po starsze nagrania. W drugiej godzinie po 13 będę dla was grał i opowiadał trochę o muzyce. Zapraszam. Tymczasem Martyna Szczepaniak, Purpurowy.

0: I'm Asleep w radiowej czwórce i we własnej osobie Filip, Ola, a także Karol. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: No, finaliści Must Be The Music kolejnej edycji wczoraj świętowali, bo było co świętować, jednak znaleźć się w finale takiego programu i o małe włosy wygrać, chociaż ja na wstępie mówiłem, że możecie traktować ten program jako wygraną.
2: My zdecydowanie jakby świętowaliśmy to, do jakiego miejsca doszliśmy, na którym skończyliśmy i uważam, że jeszcze będzie nie jedna taka okazja, żeby...
0: W pierwszej trójeczce się znaleźliście.
2: No, to jest masakra.
0: Znaczy, ja w życiu bym się nie spodziewał po programie, no, bardzo komercyjnym, jeszcze programie telewizyjnym, że z taką muzyką można tak daleko przejść. To świadczy o wielu czynnikach. Po pierwsze, że mamy fajną publiczność w Polsce, która lubi dobrą muzykę.
2: Wrażliwa.
0: Mamy na pewno w tym programie fajnych jurorów, którzy docenili wasz kunszt i elegancję w muzyce, którą prezentujecie. No i produkcję telewizyjną, która też was dopuściła do tego, żebyście ze swoją muzyką wystąpiła, a nie z Umpa Umpa.
3: Tak, zdecydowanie. My w ogóle... Sami jesteśmy zaszokowani tak naprawdę całym składem finałowym i tym, jak wyglądała ta nasza trójka finału ostatecznego, nazwijmy to tak, bo tak jak mówisz, to nie jest takie komercyjne granie. Żaden z nas tak naprawdę nie gra takiej...
0: No było to typowej, bardzo nieoczywiste.
3: Tak, typowej komercyjnej muzyki, co rzuca nam jakiś taki nowy obraz na to, jak muzyka polska się rozwija i w jakim kierunku ona idzie. I to jest ciekawe przede wszystkim. To jest fajne, wspaniałe, niesamowite, tak? I ten, i ciekawe właśnie, w jakim kierunku to zmierza.
0: No i dodało takich skrzydeł, że trudno było wejść do studia naszego radiowego, bo te skrzydła się w drzwiach nie mieściły, ale to też chyba taka nadzieja, że za moment, skoro tak milionowa publiczność was pokochała, to przełoży się na koncerty.
2: No, trzymamy za to kciuki i będziemy teraz bardzo ciężko pracować, żeby wszystko teraz bukować, a potem grać.
0: Filip cały czas ma taką minę, jakby nie dowierzał, ale to się wczoraj wydarzyło.
4: Byłeś ja na cały scenie. Cały czas zbieram myśli, cały czas dochodzę do siebie, ale no muszę powiedzieć, że wspaniała przygoda i wspaniałe doświadczenie. Bardzo się cieszę.
0: Tym bardziej jeszcze jesteście takim zespołem, który spokojnie mógłby wystąpić w jakiejś produkcji filmowej, bo scenariusz waszego Poznania jest niczym filmowy, bo ile pamięć mnie nie myli, to zaczęło się od grania online.
4: Zgadza się, tak. No, z Olą poznaliśmy się w grze Among Us w trakcie pandemii, także totalnie randomowo.
0: No i jak to później poszło? Od gry do gry takiej instrumentalnej.
3: Spotkaliśmy się w biurze, bo okazało się, że pracujemy w tym samym miejscu.
0: Aha.
3: I tak, i spotkaliśmy się na kawie w kuchni i tak zaczęliśmy gadać. Filip zapytał, czy lubię muzę. Ja powiedziałam, że no tak. No i tak się dogadaliśmy.
0: A co dzisiaj was najbardziej zaskakuje w tym, jak trzy tak różne osobowości, no bo jesteście różni, prawda? Potrafią budować jeden wspólny język muzyczny.
4: No najbardziej nas zaskakuje przede wszystkim, myślę, to, że jesteśmy w stanie zaskoczyć siebie nawzajem na próbach i na koncertach. Mhm. I no, w trakcie właśnie tworzenia cały czas wychodzą jakieś takie elementy, które są nieoczywiste i one składają się na coś bardzo spójnego, czym finalnie jest nasza muzyka, bo no, te utwory są różne od siebie, ale dają ten sam klimat i ten klimat spodobał się ludziom, jak widać i wczoraj było widać, także to jest zaskakujące cały czas.
0: No i wczoraj premierowo zagraliście kolejną kompozycję, ale to było też tak, że gdy dostaliście się do Must Be The Music, to na szybko robiliście nowe kawałki, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy?
3: My już wcześniej w ogóle zaczęliśmy pracować nad kilkoma rzeczami, jednocześnie nad kilkoma utworami. No i jak już się okazało, że dobra, już jesteśmy w tym półfinale, jest jakaś tam perspektywa też na ten finał może, to zaczęliśmy tworzyć też takie utwory, które no, nam się dalej podobają i my je dalej lubimy i tak myśleliśmy, żeby po prostu otworzyć sobie nowe drzwi, nowe jakieś takie wyjście, nową drogę też przed nami i jakieś zainspirować też nowymi elementami jakimiś.
0: No i singiel za singlem po polsku.
3: Tak, i właśnie zaczęliśmy wypuszczać też single po polsku.
0: No ja mocno zastanawiałem się nad tym, jak zespół I'm Asleep może brzmieć po polsku i nie zawiedliście, idźcie tą drogą.

0: Będziemy się próbować na tym jak najbardziej. Plany są takie, żeby jeszcze póki co to przemieszać na obecnym albumie, a następny, kto wie, może w całości już.
1: No dobrze, to posłuchajmy tej najnowszej singlowej kompozycji, która wczoraj miała swoją premierę na wielkim ekranie, ale radio niech też rozgrywa. Nie tylko czwórka, ale apeluję do kolegów, koleżanek, dziennikarzy, grajcie ich, bo kto by się spodziewał, że zajdą tak wysoko, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy i serdecznie wam gratuluję. Do rozmowy my za moment wrócimy. Premierowo w radiowej czwórce lepiej. I'm Asleep.

0: No ja myślę, że lepiej tylko będzie. I Must Sleep w radiowej czwórce, finaliści programu Must Be The Music, chociaż już nie chcę dzisiaj tego podkreślać, bo ten program nie sprawił, że jesteście tak dobrym zespołem, tylko wy zapracowaliście na to, ale cieszymy się, że polska publiczność i może nie tylko polska doceniła to, jakim jesteście zespołem i jak wartościowym, jak wyróżniacie się na polskiej scenie muzycznej, bo to jest dopiero dla zespołu coś, wyróżnić się, bo mamy mnóstwo bardzo podobnych piosenek i czasem słuchając tego naprawdę bardzo dużo zastanawiam się, czy coś mi się zapętliło, a no wy jednak jesteście takim zespołem bardzo charakterystycznym. I Must Sleep dziś z nami w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes i jesteście takim zespołem, który bardzo pasuje do dzisiejszej aury. Tej deszczowej, prawda? No, a czy to będzie się zmieniało? Więcej słońca będzie się pojawiało?
1: Zobaczymy, póki co gdzieś tam nasze serduszka lubią ten właśnie mrok, właśnie ten deszcz, o którym wspomniałeś, ale kto wie, jakby ludzie się zmieniają, prawda?
0: No oczywiście. Jesteście jeszcze bardzo młodzi, także wiecie, to się wszystko może zmienić, ale oczywiście. Myślę, że Skandynawię to spokojnie byście mogli podbić.
1: Oj tak, to było coś fajnego. Zresztą też dużo razy słyszeliśmy, że czuć jakiś taki islandzki właśnie sznyt w tym wszystkim.
0: No na maksa.
1: I my też gdzieś tam uważamy, że na krajobrazie islandzkim nasza muza mogłaby dobrze wybrzmieć, także my jak najbardziej.
0: Tak. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj, a w zasadzie dzisiaj, wracając w nocy z Opola do Warszawy, warunki atmosferyczne były fatalne. Deszcz padał, mgła w ogóle, najgorzej. I rozmawiając z kierowcą, z którym podróżowałem, właśnie nie miałem okazji oglądać finału, więc śledziłem sobie później na telefonie.

0: I mega się jarałem tym, że byliście w finale i zaprezentowałem mu waszą twórczość i stwierdził, że od razu lepiej się jedzie, że w ogóle idealnie pasuje do tego klimatu, który nas otaczał. A tu nagle na ulicy pojawiały się jakieś zwierzaki. No trzeba było być bardzo ostrożnym, a ta muza tak trochę była hamulcem do tej jazdy. Więc naprawdę... jesteście też muzyką drogi, tak odbieram. I Must Sleep. Zresztą od początku, kiedy was znam, a usłyszałem was w bardzo jakimś niszowym klubie poznańskim, gdzie była fatalna akustyka i miałem ochotę burzyć ściany i zrobić wam więcej przestrzeni. No i wydeptaliście sobie tę drogę. To nie jest tak, że nagle dowiedzieliście się, że jest fajny program typu Talent Show i pójdziecie do niego, a nuż się uda, tylko że wy już na swoją markę pracujecie od jakiegoś czasu, od lat.
1: No tak, ja mam takie wrażenie, że my też bardzo chłodno podchodzimy do tego wszystkiego, że nie mamy... Mamy cele, nie mamy oczekiwań tak naprawdę i my sobie właśnie
0: i
1: powoli...
0: I to słychać i widać.
1: No właśnie, my sobie tak powoli, kroczek po kroczku idziemy tą drogą, którą wydeptujemy i godzimy się ze wszystkimi kamieniami, które nam spadają pod nogi i wyciągamy z nich też lekcje i właśnie staramy się iść śladem zgodnym z nami też. Mhm. Tą drogę po prostu tak wydzielać, żeby była zgodna z nami i żeby nam dawała nowe możliwości.
0: Ale to ciekawy wątek poruszyłaś o tych kamieniach. Bardzo mi się to podoba. Nie będziemy rozmawiać o mianach kamieni, tylko... Bo znam doskonale branżę muzyczną i wiem, że te kamienie często sypią się, po prostu lecą z nieba zewsząd. Ale jednak wczorajszy finał pokazuje, że jest ktoś, kto te kamienie potrafi też trochę uporządkować. Który kamień był największą przeszkodą w waszej karierze muzycznej? Że w pewnym momencie się przed nim zatrzymaliście i nie wiedzieliście, jak go ominąć.
2: Chyba nie mieliśmy czegoś takiego, ja przynajmniej tak czuję, że ostatecznie to nie są chyba na tyle duże kamienie, których nie dałoby się obejść. Jakby ostatecznie my jako trójka mamy kolektywny jeden umysł, więc żaden z nas nie zostaje sam. I nawet jeżeli jedna czy dwie osoby nie znają wyjścia, to nagle trzecia je wymyśli.
0: Wiesz, myślę też o takich rzeczach, że nagle nagrywacie fajne, wartościowe rzeczy i macie świadomość tego, że to jest super, no ale może spotkać się z tym, że o, nie chcą nas radia grać, nie chcą nas na festiwale, nie chcą nas gdzieś tam. I no wtedy można się przez moment zastanawiać, a może zmienić kierunek, bo to jest za smętne, może faktycznie wyprowadzić się na Islandię i tam grać. I nagle pojawia się ogromny program telewizyjny, który oglądają miliony i okazuje się, że prawie go wygrywacie.
2: O, dobra, wiem.
0: To ja.
2: To może pierwszym takim kamieniem, ale to jest jakby totalnie beka, że pierwszym takim kamieniem, który sprawił, że nagle stwierdziliśmy, że nie, trzeba totalnie inaczej, to kiedy...
0: Trzeba coś nagrać ze Skolima.
2: Jak gdzieś tam na stacji...
3: Pozdrawiamy Skolim.
2: Tak, na stacji benzynowej jakiegoś TikToka, super. Do lepiej. No to na przykład pierwsze piosenki wydajemy, czy nawet mamy wydaną pierwszą, czyli Rain, i stwierdziliśmy, dobra, to wysyłamy to do zagranicznych tutaj wytwórni, na pewno nas wezmą. A kiedy się nie odezwali, stwierdziliśmy, dobra, to może jednak w Polsce zostaniemy.
0: Nie, no najpierw trzeba własne podwórko tutaj udeptać.
2: Tak, bardzo zainspirowaliśmy się po prostu historią Hani Rani, która właśnie zrobiła w taki sposób, po prostu wysłała za granicę materiał i tam się dobrze przyjął. Liczyliśmy na cud, warto go przetestować, a nuż dostaniemy się do trójki finałowej.
0: Ale to może kiedyś jeszcze w przyszłości. No Kinga Głych na początku swojej drogi muzycznej najpierw nagrała cover Erika Claptona zagrany na gitarze basowej i stał się po prostu jakimś viralem, ale na początku zagranica jej nie chciała. Na dzisiaj gra 7 koncertów w Polsce, a 60 w Japonii.
2: Nice. Więc,
0: no. To co? Kolejny numer. To będzie właśnie Twarz. Chyba pierwszy numer I Must Sleep, który usłyszałem po polsku.

0: I'm Asleep i Twarz w radiowej czwórce. To jedna z kompozycji, którą również zagraliście we wspomnianym dziś już wielokrotnie programie, prawda? Też taką miała swoją premierę, czy mi się
1: nie,
0: wydaje?
1: Nie, właśnie.
0: A Bies miał.
1: Bies, właśnie.
0: Okay.
1: Tak. Tutaj mała pomyłka, ale dodam, że jakby to miało być w ogóle na Must Be The Music. Jakby wcześniej poruszaliśmy ten temat tworzenia piosenek właśnie w trakcie tego programu. I tak naprawdę Twarz powstała specjalnie w ogóle na półfinał.
0: Spoko, zagrają w Twoja twarz brzmi znajomo.
1: O. Niech znajdzie tańczą do ktoś. Tego w Tańcu z Gwiazdami, jakby nie tak. Ma problemu.
0: Albo ale gwiazdy tańczą na sztudła.
1: Właśnie jakby ta piosenka powstała specjalnie na półfinał. Byliśmy jak nie, dobra, jakby to zażre i w ogóle będzie bomba.
0: No dobra, interesuje mnie, czy I'm Asleep potrafi pisać piosenki na kolanie.
2: Tak.
1: No, to jest jakby częsty jakby scenariusz, to jest po prostu,
2: tak, dużo,
1: no właśnie
0: no,
1: lepiej.
0: Wiesz, no, piosenki na kolanie to najłatwiej napisać na akustyku, bierzesz cedur,
1: no właśnie
0: gebr,
1: tak było z lepiej.
0: Jedziesz, nie?
1: Tak. Tak było dokładnie z lepiej. Właśnie mieliśmy taki moment, że mówimy, nie mamy piosenki na finał, nie? Mhm. I Filip mówi...
0: I wchodzi Filip cały na biało, który gdzieś milczy,
1: tak
0: bo
1: jak
0: jest
1: jak
0: na
1: dzisiaj,
0: biało.
1: Bo on ma taki biały strój. I właśnie przyniósł gitarę. I mówi, dobra, Karol, ja mam taki motyw, już robimy tak, nie? I mówię, ej, dobry, dobra, czekaj.
0: Stąsi chcieli, ale oddam I'm Asleep.
1: Tak, dokładnie. No i jakby po prostu zażarło od razu, nie? Jakby nagraliśmy sobie lupa z tej gitary, ja wtedy siedzę, kminię. No i mamy piosenkę.
0: No lup to chyba wasze ulubione, co? Lubicie tam sobie polupować.
1: Zdecydowanie, no.
2: Tak.
3: Oczywiście.
0: Jakby I'm Asleep brzmiała akustycznie?
2: Dobrze.
3: No jest parę utworów, których można posłuchać. Rain, myślę,
0: ja myślę, że w Archiwum Polskiego Radia można wykopać, bo kiedyś tutaj przyjechaliście i zagraliście, że będzie głośno akustycznie.
1: Tak.
0: Ja pamiętam twoje skupienie, Ola, jak grałaś na tych cymbałkach.
1: Tak jest.
2: Było tak.
0: Teraz mi się to przypomniało, tak.
2: No wczoraj też grałam na tych cymbałkach i nie ukrywam, że też...
0: Grałaś wczoraj na cymbałkach?
2: Tak, i też mi przeszedł przez myśl właśnie ten obraz tutaj tych cymbałek w studio. I to moje skupienie.
0: O, to było fantastyczne. Czyli co, gdyby kiedyś zaproponowali wam MTV Unplugged, to na spokojnie.
1: Bez problemu.
0: Ale to jak już poruszyłem taki temat, bo na potrzeby właśnie tych produkcji akustycznych trzeba powiększyć skład. A I'm Asleep kiedyś grała w większym składzie niż trio?
1: Tak.

0: Jest to taka nasza historia inside'owa, ale w sumie jakby publiczna. Mieliśmy czwartego członka też, wiolonczelistę. Jednak gdzieś tam na drodze jakby rozeszliśmy się gdzieś tam w naszych planach i stwierdziliśmy, że po prostu nie ma sensu do tego kontynuować i musieliśmy się rozejść.
1: No wiolonczele też duży instrument, więc
0: tak, no byśmy się nie zmieścili do auta jakby totalnie, więc...
1: Na tę chwilę jesteście kompaktowym zespołem, ale...
0: Tak jest.
1: No ale przechodzi wam czasem taka myśl, że chcielibyście powiększyć ten skład? No bo jesteście zespołem bardzo muzycznym i tutaj można tak dodawać instrumenty różne.
2: Znaczy, ja w ogóle myślę, że I'm a Sleep symfonicznie to się wydarzy. To będzie. Nie wiem kiedy, ale to na pewno będzie.
0: Tak jest.
2: Więc tak. Zdecydowanie.
1: Będę tłumaczył Filipa, on się ze wszystkim zgadza.
3: Nie, bo ja
1: tak pokazuje oczami i...
0: Uznanie oczami.
1: Znaczy też tak.
3: Ja się rozmarzyłem. Ja też lubię pisać dużo smyczków. Bardzo chętnie bym napisał ich więcej, tak żeby ich było dużo. Ola pewnie też by chętnie napisała, więc...
1: Rozpisujesz smyki?
3: Nie, Ola rozpisuje przede wszystkim, myślę. Mm-hmm. Ale zawsze lubiłem gdzieś tam w trakcie produkcji dodawać różne rzeczy i fajnie byłoby na więcej instrumentów. Te myśli cały czas się pojawiają. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, kogo poznamy. Zobaczymy, jak się będzie układać. Ale na razie, no, I'm a Sleep, to jest trio.
1: No, na razie to kujcie żelazo, póki gorące, bo wiecie, za chwilę ruszy kolejna edycja i tam... zaczną się wydarzać inne rzeczy, więc to jest wasz gorący czas. Zanim o tym gorącym czasie, to już posłuchajmy tę kompozycję, która w sumie poprowadziła was do półfinału. Yes, prawda? I'm a Sleep.

0: Yes, i I'm Asleep w radiowej czwórce, ale teraz od razu muszę powiedzieć, że przyznam się do czegoś. Olu, pozwól, że to powiem. Jestem ogromnym fanem skrzypiec. Ogromnym. Zresztą swoją edukację muzyczną zaczynałem od skrzypiec, które mimo wszystko kochałem, tak samo jak i nienawidziłem, i pozdrawiam sąsiadów, bo miałem narzędzie zbrodni w rękach dziecka. To nie jest łatwe. Pewnie twoich sąsiadów należy też pozdrowić.
1: Tak, pozdrawiam rodziców, pozdrawiam sąsiadów, pozdrawiam brata.
0: Ale to jest taki instrument, do którego bardzo bym chciał wrócić. I jak słyszę, gdy grasz na skrzypcach, to też taką cegiełkę do tego dokładasz, więc no...
1: Fajnie, trzymam
0: naprawdę
1: kciuki.
0: Fajne może wyczucie w muzyce tak bardzo nieoczywiste i znaleźć dla siebie miejsce, żeby być zauważonym, nie? Nie tylko jako postać na scenie, że stoi i widzimy cię, tylko w momencie, gdy gra. I po prostu twoja uwaga się skupia na skrzypcach, a nie na tym, co się dzieje, wiesz, nie na tym, jak chłopaki wyglądają, grają i śpiewają, tylko nagle pojawia się Ola i to jest jej ten moment, który może trwać nawet bardzo krótko, ale te skrzypce się pojawiają i ta ciarka, wiesz, wędruje i nie dogonisz jej. No, to jest super.
1: Dzięki, to mega miło słyszeć. No, odnalezienie się w takiej muzyce nie jest łatwe.
0: No, na maksa.
1: Wydaje mi się, że idzie mi coraz lepiej, bo jednak przez edukację muzyczną trochę horyzonty mi się po prostu, mam wrażenie, zamknęły w trakcie tej edukacji. No i tak zaczęłam je otwierać później i cieszę się, że tak odbierasz te skrzypce w naszych utworach. To jest bardzo miło, bo to też jest coś nowego dla mnie. Cały
0: czas. Czy dostaliście już propozycję nagrania muzyki do filmu?
2: Jeszcze nie, ale słuchajcie, no, nasze maile są otwarte, cały czas sprawdzamy skrzynkę na Instagramie.
0: Ale czy to by był dla was taki challenge, czy, bo wasza muza jest bardzo filmowa, więc myślę, że na totalnym luzie. Czy to jest takie marzenie, żeby właśnie I'm Asleep napisało muzę do filmu lub serialu?
2: Dla mnie ogromne. Ja bym się czuł jak ryba w wodzie i dla nas to by wyszło, podejrzewam, bardzo naturalnie. Byłaby to kolejna świetna płyta, którą byśmy też grali na koncertach i bylibyśmy, myślę, zachwyceni. Także tak, jeszcze jakby to był jakiś taki dramat, taki wymuskany slow cinema. Mój Boże.
0: Wymuskany dramat.
2: Dobre. Taki fantastyczny.
0: A u was jak to jest? Najpierw muza, później obraz, czy obraz i muza?
2: Myślę, że pewnie to jest bardzo indywidualne. Ja czasem mam tak, że odpalam sobie jakieś krajobrazy i zaczynam zresztą skandynawskie momentami i zaczynam właśnie produkować. Także myślę, że to jest indywidualne bardzo.
0: Mhm. No dobrze, to słuchajcie, zawsze na koniec pada też takie pytanie. Mówiłem o tym kuciu żelaza póki gorące i co? Po wczorajszym wieczorze, albo już wcześniej, wiedząc, co się wydarzy lub co się może wydarzyć, szybko musieliście usiąść do kalendarza i zaplanować to, co powinno się wydarzyć?
1: No my cały czas siedzimy przy tym kalendarzu teraz.
0: Ale to i... siedzieć tu można, ale to trzeba coś zapisywać.
1: Tak, tak, i zapisujemy różne rzeczy. Tam parę koncertów też nam wpadło jeszcze przed finałem i będą w niedalekiej przyszłości. Jesteśmy
0: ale
1: w trakcie
0: co powinno się teraz wydarzyć, żeby podtrzymać tą dobrą passę? Nowe single, płyta?
3: Jeśli chodzi o single, no to tutaj się też nie zatrzymujemy. Mamy cały czas ten sam plan wydawniczy, jaki był przed Must Be The Music. Ale może to się ewentualnie trochę zmienić, bo gdzieś tam mamy taką politykę tą właśnie singlową, że wydajemy regularnie. Trochę nam zostało, żeby powiedzmy zamknąć to jako płytę, ale może właśnie trzeba było pokminić, czy może lepiej od razu wszystkie teraz, bo jest na nas jakiś tam mały hype, czy nie. Tak rzucam tylko. To nie jest uzgodnione z zespołem.
0: Nie, ale możecie to stwierdzić, czy jest hype, czy nie. Nie wiem, po wyświetleniach, po wiadomościach na Instagramie.
3: Statystyki, tak.
0: I tak dalej. Nie wiem, częściej dzwoni telefon, wasza menadżerka po prostu oddzwania i cały czas mówi nie.
2: Nie, nie. Już jest
0: inaczej
2: tak.
0: I teraz wygląda. No.
2: Ja mogę powiedzieć, że to, co na pewno teraz powinno pójść dalej, to praca z naszej strony i to, żeby właśnie to wykorzystać. Ja się czuję trochę jak taki

0: Nasz zespół to jest taki rolnik, który dostał jeszcze jeden skrawek pola, no i musi je zagospodarować, musi jakby zainwestować, zapracować sobie, żeby zebrać plony z tego pola. Także teraz jesteśmy w... Teraz zbieramy plony, czy teraz hodujemy, bo nie umiem.
1: My teraz siejemy.
0: Siejemy teraz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest... Sieje. Mam nadzieję, że to mamy nagrane, że po prostu ta puenta piękna rolników I must live. Ja będę to wykorzystywał. Ja wam przypomnę to za 10 lat.
0: Jak tam nasze hektary za 10 lat pogadamy.
2: No właśnie. Dziękuję wam i bardzo gratuluję, naprawdę. Znaczy, ja bym i tak wam pogratulował mimo tego programu, bo to jest tylko, wiecie, taki dodatek, tylko tak dodatkowa czekoladka na waszej drodze. Fajnie, że się to wydarzyło i przede wszystkim gorąco gratuluję ludziom, którzy głosowali na was.
0: Dziękujemy wam bardzo.
2: I im też dziękuję, że są ludzie, po prostu okazuje się miliony Polaków, którzy słuchają takiej muzy i niech te liczby mają teraz przełożenie na wasze koncerty.
3: Dzięki.
2: Filip, dzięki. Ola, Karol, I'm Asleep w Radiowej Czwórce.
3: Trzymajcie się.
2: Do zobaczenia.
1: Cześć.
3: Do zobaczenia.
1: Cześć.

Ależ to jest elegancja w muzyce. Wrocławskie trio I'm Asleep, Karol, Ola, Filip, ich twórczość zawieszona jest gdzieś pomiędzy wrażliwością a niepokojem, gdzie rzeczywistość traci ostre kontury. No fantastyczny zespół, któremu mocno kibicuje, jak się okazuje. Sporo ludzi w Polsce świadomie operują kontrastami, prostotą i też filmową dramaturgią. Coś podobnego w sobie ma Paul McCartney i czekam na nowy album, który jeszcze w tym roku ma się ukazać.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka,
3: Alicja Michalska,
4: Kamil Jasiński,
5: Kuba Jamrozek,
6: Michał Daniluk,
7: Adam Smolarek,
8: Marcin Hubert, czyli Harper,
9: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
10: Norbert Bożym, DJ Bear.
1: Bądźcie w czwórce. W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
19: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
20: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
21: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lek.

0: Na zegarek 13, tu czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Około 12 stopni nad morzem i na Podhalu, do 15 stopni w centrum, 20 stopni najcieplej może być dziś na zachodzie kraju, ale kurtki nam się dziś przydadzą, a także parasole, bo aura dziś jest wiosenna, bardzo kapryśna. Na północy i na zachodzie jest zdecydowanie więcej przejaśnień, też może być tam sporo słońca, no ale na południu, wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, ale lokalnie mogą pojawić się także burze.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
4: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę.

0: cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Full Vibes. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Witam, witam i zapraszam do godziny 14:00, tu Radiowa Czwórka, kolejna część Soulful Vibes i w tej godzinie będę wam grał. Mamy 16 dzień maja, dużo się dzieje tego dnia, przede wszystkim Noc Muzeów. Polskie Radio dziś jest dla was otwarte. Przybywajcie do nas. Od godziny 19 możecie zwiedzać Polskie Radio. Będą zorganizowane wycieczki. Myślę, że nie będziecie musieli stać w bardzo długich kolejkach, bo będziecie oprowadzani przez różnych dziennikarzy. Poznacie ciekawe miejsca Polskiego Radia. Szczerze mówiąc, jak rozmawiałem z działem promocji i powiedzieli mi, co będzie można zobaczyć, to ja sam nie znam wielu zakątków tego budynku, więc naprawdę ekstra, ale gorąco was zapraszam do studia radiowej czwórki. Tu, w tym miejscu, w którym my na co dzień pracujemy i czujemy się w zasadzie jak ryby w wodzie, bo no, spędzamy tutaj mnóstwo czasu i znamy każdy zakątek radiowej czwórki na pierwszym piętrze przy Niepodległości 77 na 85, to dla was może być to nie lada gratka, bo stąd nas słyszycie, ale nie widzicie, jak to wygląda od wewnątrz, a jest co naprawdę zwiedzać. I będzie okazja porozmawiać też na antenie, powiedzieć coś od siebie. No może z waszej strony padnie jakieś trudne pytanie i dziennikarze się będą musieli z tym zmierzyć, a? To taka moja mała podpowiedź. Możecie się przygotować na to. Więc od 19:00 Noc Muzeów w Polskim Radiu. Gorąco zapraszamy do Polskiego Radia, ale ja gorąco was zapraszam również do radiowej czwórki. Będą sety DJ-skie. Wiecie, co tu będzie się działo? No impreza na maksa. Więc warto też mieć jakieś wygodne obuwie, no bo kto powiedział, że nie można potańczyć? Ha, oczywiście, że można. Trudne pytania i tańce. To jest dzisiaj to. No i oprócz tego, że Noc Muzeów, to dzisiaj też ważny dzień, bo finał Eurowizji, Alicja Szemplińska w finale, która zakwalifikowała się do wielkiego finału po występie w pierwszym półfinale i niespełna dobę po wykonaniu Pray na scenie w Wiedniu. Występ piosenkarki naszej z Polski jest jednym z najchętniej oglądanych nagrań tego półfinału. Gorąco kibicujemy, trzymamy kciuki za Alicję i ja na pewno też, bo byłem jurorem w preselekcjach i wszystkie możliwe punkty. Dzisiaj to mogę powiedzieć. Największą ilość punktów od siebie oddałem na Alicję, więc mocno trzymam kciuki. Więc nie wiem, jakiś podgląd na telefonie, oglądamy Eurowizję, tutaj Noc Muzeów. No, da się pogodzić, prawda? Tymczasem Pray na naszej antenie. Alicja.

Ależ fantastyczny utwór. Joe Armand Jones i One Way Traffic w radiowej czwórce. W Soulful Vibes brzmi jak normalnie nocna jazda przez miasto. Miasto bardzo duszna, też hipnotyczna, bardzo cielesna. Numer, który nie próbuje imponować, tylko powoli wciąga w swój groove. Myślę, że tutaj słychać takie napięcie między jazzową swobodą, a też klubowym pulsem, ale bardzo podoba mi się długość i cierpliwość tego utworu, bo 7 minut bez pogoni, bez zbędnych jakichś refrenów, no na pewno nie jest to TikTokowa forma z hookiem, to bardziej vibe niż piosenka skonstruowana pod algorytm. No myślę, że słychać bardzo tutaj wpływ sceny jazzowej londyńskiej, wyraźny wpływ chociażby Ezry Collective. To mam dla was teraz kolejną nowość od zespołu Brother Walls, You're the Man. Posłuchajcie.

Piątek Szczesniak, Everybody and Soul, nowość od tego artysty, wyjątkowy singiel będący efektem międzynarodowej współpracy artystycznej, a uwaga, już za tydzień w audycji Soulful Vibes po godzinie 12 odwiedzi nas Mietek Szcześniak, by opowiedzieć o swoich nowościach. To tymczasem więcej szczegółów przedstawimy oczywiście za tydzień. Opowiemy o tej amerykańskiej współpracy z muzyką folkową, soulową, przede wszystkim rock'n'rollem, a także bluesem, tym uniwersum poruszającym też przesłaniu w tej kompozycji. To za tydzień. Więcej szczegółów oczywiście za tydzień. Kolejna nowość, no już od kilku tygodni, Almost Monday, No More Regrets. No, ten utwór ma dokładnie w sobie to, z czego ten zespół jest najbardziej znany. Lekkość, ruch, bardzo słoneczny rodzaj nostalgii, indie pop z soulem. Zachód słońca od razu tutaj przychodzi na myśl, gdy słucham tej kompozycji. Piosenka niby beztroska, ale z lekkim cieniem refleksji pod spodem. Bardzo mi się podoba ta piosenka, więc teraz wam zaprezentuję Almost Monday w czwórce.

życzenia miłości. Paula Roma w radiowej czwórce. Zapowiedź nowego albumu, który, uwaga, ukaże się już niebawem, bo 22 maja i tego samego dnia Paula zagra wyjątkowy premierowy koncert w klubie Niebo i mam dla was dwie podwójne wejścióweczki. Warto się wybrać na to wydarzenie i usłyszeć album na żywo, bo to jest jednak oj, zupełnie inne doznanie muzyczne. 22 645 21 00. Dwa podwójne bileciki wędrują do was. Dzwońcie do nas.

22 maja Klub Niebo Paula Aroma na żywo zagra swój premierowy materiał, a kilka dni później pojawi się również w radiowej czwórce, by opowiedzieć o kolejnym wydawnictwie. 22 645 21 00. Martinipolis, Łajka wersji live.

live sesji Martini Police i utwór Łajka zagrane 100% live w polskim Radiu Łódź. Niezwykle ciekawa formacja, która wymyśliła sobie koncept album, gdzie wsiadają do statku kosmicznego i przenoszą się do roku 2068 chyba. O, daleko, tak daleko, daleko. I tam budują jakąś nową przestrzeń muzyczną. W ogóle cała oprawa graficzna ich albumu jest fantastyczna, przepiękna. No i ich muzyka bardzo dobrze brzmi na czarnym wosku, na płycie winylowej, więc polecam, polecam jak najbardziej. Martini Police, formacja, którą też gościliśmy w audycji Soulful Vibes. Myślę, że to jest taki przerywnik, taki przecinek przed nowościami, które niebawem usłyszymy, choć jestem bardzo zaskoczony nowymi producentami muzycznymi, którzy pracują z Martini Police. Ciekaw jestem, co oni tam skombinują, bo producentów mają bardzo innych niż ich muzyka. A może właśnie takie połączenie dwóch różnych światów da coś ciekawego. Kiedyś jeden z muzyków zasugerował coś bardzo mądrego, że współczesne, dzisiejsze kapele heavy metalowe powinny pracować z producentami, którzy na co dzień tworzą hip-hop. To by było coś ciekawego. No dobrze, ale Angelina Jordan pozostaje w swoim klimacie, ma w sobie coś bardzo klasycznego, jednocześnie zaskakująco świeżego. Knowing the Fool, utwór, który brzmi jak współczesna interpretacja starego soul jazzu.

Natalia Mojanga w radiowej czwórce, którą ostatnio również gościliśmy właśnie w momencie, gdy ukazywał się najnowszy singiel Ile snów nam jeszcze zostało. Beznamiętnie to był pierwszy singiel, który zapowiada, no mam nadzieję, że jej album długogrający, bo choć w rozmowie przyznała, że ona chce singlować, to gdzieś jednak na horyzoncie ten album się czai i mam nadzieję, że właśnie tak będzie, bo zawsze krążek jest jakimś domknięciem pewnego etapu, ale na pewno tutaj te piękne partie smyków, które pojawiły się w Ile snów nam zostało, rytmiczne piano i taki retro klimat, no daje tak filmową całość, wręcz bondowski klimat. Z tej okazji Natalię przepytaliśmy z naszą ekipą social mediów, jakie filmy ją inspirują i taką roleczkę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, autorka młodego pokolenia, znana z bardzo wyrazistej charyzmy scenicznej, którą pokochaliście w wielu programach typu Talent Show. Damian Sikorski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Już za moment Alicja Michalska wkracza do studia radiowej czwórki. Będzie ferment kulturalny, dużo dobrego będzie się z pewnością działo, a ja przypominam, że dzisiaj po 19:00 Noc Muzeów, między innymi oczywiście w Polskim Radiu, zapraszamy do czwórki, do budynku Polskiego Radia. Zwiedzajcie, oglądajcie i zaglądajcie w zakamarki, których jeszcze wielu z nas nie widziało, a wy zobaczycie. To jest koniec naszego spotkania. Kinga Hornik, na żółto podkreślana, fajna, ciekawa, młoda wokalistka, soulowa, rośnie nam kolejna gwiazda tej muzyki. Room for Two na koniec. Damian Sikorski, dzięki, cześć.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: A sobotnie popołudnie w całej Polsce deszczowe, na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy i nad morzem. Zdecydowanie więcej chmur, ale będzie raczej ciepło. Termometry wskazują od 12 do 16 stopni na północy i w centrum kraju. Najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam dziś nawet 18 stopni. Najchłodniej na południu niecałe 10 stopni. Parasolka przyda się dzisiaj chyba każdemu. Przelotne opady deszczu wystąpią lokalnie praktycznie wszędzie, z wyjątkiem północy kraju. Trójmiasto dzisiaj nie zazna tej deszczowej aury, ale synoptycy przewidują dzisiaj burze. Ich należy się spodziewać przede wszystkim na Podkarpaciu, w części Małopolski i na Lubelszczyźnie. Mam nadzieję jednak, że ta dzisiejsza pogoda nikomu nie przeszkodzi w nocy muzeów, a wręcz może tym bardziej zachęci. W końcu w muzeach, w galeriach nie pada, tam można się przed deszczem schować, no a przy okazji spędzić bardzo kulturalnie czas, a więc no chyba same plusy.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy.

0: Miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: To był utwór If You Wanna Party, Come Over to My House, albo do nas, do Polskiego Radia, ale to oczywiście po zmroku. Teraz będzie trochę o kulturze.
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, 7 minut po godzinie 14, sobotnie popołudnie w czwórce, a więc czas na kulturę. Przez następne 2 godziny będziemy przyglądać się temu, co słychać w świecie literatury, filmu, teatru, muzyki czy fotografii. No jak to naprawdę.

ferment przystało. Dużo się w tej kulturze dzieje, więc my tu trzymamy rękę na tym kulturalnym pulsie, żeby nic ciekawego was nie ominęło. I mam nadzieję, że oczywiście dzisiaj wszyscy czekamy.

Piękne drewniane drzwi po 19. Zapraszamy Was do siedziby Polskiego Radia tu na Alei Niepodległości. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się, jak wygląda radio od kuchni, no to teraz będzie ku temu idealna okazja. Można przyjść, pooglądać, ale też zbić z nami piątkę, zagadać, bo radiowcy mają, słuchajcie, bardzo ciekawe historie i anegdoty do opowiadania, więc naprawdę warto odwiedzić ten budynek, który niejedną taką historię już słyszał. Można od nas zacząć, można od nas skończyć noc muzeów, kolejność naprawdę dowolna. Będziemy Was oprowadzać po studiach emisyjnych Jedynka, Dwójka, Polskie Radio 24, Polskie Radio Dzieciom czy Radio Kierowców. No i oczywiście po naszym pięknym, żółto-czarnym studiu Czwórki to będzie taka niepowtarzalna, myślę, okazja, no chyba, że dopiero za rok, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, ale mamy dla Was też wydarzenia specjalne, koncerty, muzyka. Nie będzie nudno, na pewno nie u nas w Czwórce, bo przygotowaliśmy dla Was specjalne sety DJ-skie, czy nasz redakcyjny kolega Damian Sikorski zagra dla Was tuż po godzinie 22, więc naprawdę warto być tutaj na miejscu. Ale o tych muzeach, o Polskim Radiu będziemy jeszcze rozmawiać po 19 na antenie Czwórki i w naszych specjalnych audycjach, także jeśli jakimś cudem nie będzie Was tutaj na miejscu, to możecie na spokojnie włączyć Czwórkę. Będziemy Wam w miarę możliwości wszystko relacjonować, to co dzieje się tutaj na miejscu. Jeśli chodzi o dzisiejszy ferment, to my będziemy między innymi dzisiaj Wam polecać dobrą, no ale trochę nieźle zwariowaną książkę na te deszczowe dni. Po godzinie 15 przyjrzymy się z kolei fotografii reporterskiej. Porozmawiamy o tegorocznym edycji Grand Press Photo 2026, a na koniec fermentu zajrzymy jeszcze na chwilę do Cannes, na festiwal filmowy. O tym wszystkim opowie nam Marcin Radomski, który jest tam na miejscu i połączy się z nami, żeby opowiedzieć nam, co tam się w ogóle dzieje. Takie atrakcje przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mówię do Was ja, Alicja Michalska. Będziemy razem dzisiaj do godziny 16. Zapraszam.

0: Do poczytania.
1: Dzisiaj w fermencie kulturalnym zaczynamy od literatury. Mamy dla was coś do poczytania, ale coś zwariowanego, coś nietypowego, bo takie właśnie bywają debiuty i taki też jest debiut literacki, który trzymam w rękach. Książka pod tytułem Girl Dinner, a ze mną jej autorka Justyna Chrycyk, artystka wizualna, animatorka kultury, pisarka oczywiście, torciara, lekarka, co nigdy nikogo nie wyleczyła i oczywiście też dziennikarka. Dzień dobry, cześć Justyno.
2: Cześć, hej, dzień dobry państwu.
1: Napisałaś książkę pod znanym tytułem Girl Dinner. Chodzi tutaj oczywiście o ten słynny internetowy trend. Wyjaśnienie nawet pojawia się już na początku twojej książki. Dla tych, których to ominęło jakimś cudem, chodzi oczywiście o te viralowe filmiki, talerz z przekąskami, składający się z tego, co akurat było pod ręką. Wszyscy znamy ten trend. Chyba jego taka popularność to był 2023?
2: Tak.
1: No generalnie
2: dokładnie.
1: Niedawno.
2: Tak, tak. Połowa 2003 to był moment, kiedy on wybił na TikToku właśnie.
1: Dokładnie, ale za tym trendem, oprócz tego, że był śmieszny, no to oczywiście szedł szereg takich innych metaforycznych znaczeń. Szybko stał się symbolem pewnego wyzwolenia, pozwolenia sobie na jakąś przyjemność, na szybki, nie zawsze wartościowy, pełen białka i zdrowych tłuszczy posiłek. Często robiony też na szybko, bez dbałości o wygląd. I ja sobie tak pomyślałam, że ten tytuł jest naprawdę idealny do twojej książki, bo tak samo wielopłaszczyznowa jak ten trend, z jednej strony trochę śmieszny, z drugiej strony mający naprawdę niezłe przełożenie na nasze życie, jest twoja książka. Tak, tak samo wielopłaszczyznowa.
2: Tak, tak. Ten tytuł się pojawił, wydaje mi się, sam tytuł Girl Dinner też nie ogranicza się tylko do książki, tylko to jest jakiś taki, wydaje mi się, całościowy projekt artystyczny, który trwa w moim życiu od jakichś 3 lat.

0: i powoli, powoli wydaje mi się, że przychodzi czas zamknięcia tego projektu, żeby zrobić czas na coś nowego.
1: Czyli książka to była takim przedłużeniem projektu,
0: który już trwał
1: w twojej głowie.
0: Tak. Teksty powstawały od początku. Najpierw była taka seria obrazów z chipsami duszkami w 2023 roku, w tym momencie, kiedy ten trend zyskał swoją popularność. I do tej serii obrazów powstał pierwszy tekst. Natomiast on nie powstał z intencją napisania książki. Mhm. Kolejny powstał dopiero jakoś po roku, kiedy już byłam w procesie, chodziłam na taki cykl warsztatów prozatorskich w mieście Wrocław, prowadzonych przez wydawnictwo JOT, na które też zapisałam się za namową mojej serdecznej w tym momencie przyjaciółki Emilki Konwerskiej, którą poznałam niedługo wcześniej.
1: Pozdrawiamy, też świetny debiut literacki.
0: Tak. Ja otrzymałam propozycję zapisu na te warsztaty od Jacka Bieruta, który je prowadził, ponieważ wysłałam mu tam próbkę swojego tekstu, natomiast no jak poczytałam, to ten projekt jakby zakładał stworzenie książki. Mhm. Znaczy te warsztaty miały to na celu, a ja tam sobie myślałam na tamtym etapie swoim, że nie, no ja nigdy książki nie napiszę. Ale Emilka mnie tak namawiała, mówiła mi, dawaj, co masz do roboty w sobotę raz na 2 tygodnie. Nie? I stwierdziłam, że w sumie nic nie mam. No i jakby w procesie chodzenia na te warsztaty. Dokładnie, tak. Zaczęłam więcej pisać. Zaczęłam, cały czas szukałam jakiegoś takiego pomysłu i kanału pozwalającego mi pisać o wspomnieniach i relacjach trochę przez pryzmat ciała, bo to jest jakaś rzecz, która jest dla mnie ważna, jakaś taka multizmysłowa synestezja pod kątem wspomnień. No i przyszło do mnie to jedzenie właśnie i w nawiązaniu do tego pierwszego tekstu sprzed roku pomyślałam, że fajnie by było zbudować jakąś kontynuację na zasadzie właśnie spisywania sobie innych wydarzeń w moim życiu, które no, wiązałyby się z jakimś wspomnieniem z kategorii jedzenia po prostu. No i tak powstało menu. Właśnie, tak powstał spis treści. Ono troszeczkę ewoluowało w trakcie pisania pod kątem procesu, ale właśnie rzeczą, która spowodowała, że wybrałam jedzenie na swój jakiś środek przekazu, jest ta jego interzmysłowość i też wielowarstwowość jakaś taka kulturalna, że jedzenie nie jest tylko...
1: Też popkulturowa, prawda? Bo jedzenie, konkretne produkty, konkretne firmy, to
0: dokładnie.
1: Jest coś, od czego nie uciekniemy, szczególnie
0: dokładnie.
1: Dzisiaj. Warto też to powiedzieć, że tytuł Girl Dinner odsyła oczywiście do internetowego memu, ale w książce ten mem szybko przestaje być tylko żartem i jestem bardzo ciekawa, czym dla ciebie jest ten girl dinner? Czy jest to takim właśnie trochę gest wolności, czy jednak tym bieda posiłkiem, może jakąś strategią przetrwania, czy może czymś jeszcze innym? Jak o nim myślałaś w kontekście pisania książki?
0: Dla mnie on jest chyba właśnie tą definicją z początku, czyli takim właśnie szybkim posiłkiem skomponowanym z tego, co akurat jest pod ręką, i to według mnie jest też bardzo ładna metafora właśnie wspomnień i relacji, które są bardzo rzadko te jakieś takie, nie wiem, kluczowe momenty w życiu są strukturalnie planowane. To zazwyczaj jest zbieg jakichś po prostu dziwnych przypadków, który powoduje, że jesteśmy w jakimś miejscu.
1: Tak, i nigdy też, znaczy zazwyczaj, tak sobie myślę, przynajmniej ja, nigdy zazwyczaj tego jedzenia jakoś tak w centrum swojego życia i w centrum swoich wspomnień nie stawiamy, a jednak ono się bardzo mocno i bardzo wyraźnie pojawia i
0: Tak, ono ma też rolę bardzo dużą, no bo jedzenie spełnia oczywiście rolę biologiczną pożywienia tego, dostarczania sobie jakichś wartości energetycznych, bez których nie moglibyśmy żyć, ale kulturowo jedzenie również spełnia wiele, wiele funkcji, funkcję właśnie jakąś taką celebracyjną, relacyjną, jest też jakimś gestem opiekuńczym w stronę innych osób, nie? Więc dla mnie ta warstwa metaforyczna była ważna i też właśnie to, że jakby jedzenie wpływa na wszystkie, możemy go doświadczać wszystkimi zmysłami. Mhm. Możemy je zarówno smakować i jeść, jak i wąchać, jak i patrzeć na nie i też go dotknąć. On ma różne faktury. I to była dla mnie bardzo ważna właściwość tego jedzenia, która właśnie pozwalała mi tworzyć teksty o wspomnieniach i o relacjach.
1: Wspaniałe to jedzenie. Można je jeść, można je wąchać, można go doświadczać, można też o nim pisać książki.
0: Tak.
1: To bardzo dobre książki. Tak też właśnie zrobiła Justyna Chrycyk w swojej debiutanckiej książce Girl Dinner. Na razie zrobiłyśmy tutaj taki mały przedsmak, ale zaraz przejdziemy już trochę bardziej szczegółowo do rozmowy o książce. Zaraz do was wracamy. A teraz zagramy Not My Day.
2: I was feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Ferment kulturalny w czwórce robi Alicja Michalska. Alicja Michalska.
1: Wracamy do Was z Justyną Chrycyk, autorką debiutanckiej książki pod tytułem Girl Dinner. Książka, która opowiada o doświadczaniu, o emocjach i pamięci, nie tylko o jedzeniu, ale o niespodziewanych spotkaniach przy stole, o zmysłowej fascynacji, która może narodzić się nawet podczas smażenia placków. Tak czytamy na tyle książki, o której dzisiaj rozmawiamy, bo jedzenie w tej książce nie jest zdecydowanie neutralne. Bywa tutaj przyjemnością, bywa też wstydem, bywa pewnym obrzydzeniem, ale też pięknym wspomnieniem, czy jakimś takim symbolem wręcz metaforycznym. Jestem bardzo ciekawa, czy od początku wiedziałaś, że jedzenie będzie tutaj językiem do opowiadania o czymś znacznie większym, znacznie bardziej istotniejszym niż sam posiłek? To jaki był zamiar od początku?
2: Tak, tak. To było wręcz tak, że ja właśnie tworzyłam teksty. To były teksty z kategorii opowiadań, które opowiadały o wspomnieniach i relacjach, ale cały czas czułam, że brakuje mi jakiegoś takiego medium, które pozwoli mi opowiadać o tych wszystkich doświadczeniach poprzez zmysły i poprzez ciało. I właśnie w pewnym momencie przyszło do mnie to jedzenie i to też za sprawą jakiegoś takiego wydarzenia, po prostu w którym weszłam do kuchni w schronisku górskim, w którym ówcześnie pracowałam i poczułam po prostu taki zapach, który mnie swajpnął 20 lat wstecz do kuchni mojej babci po prostu, nie?
1: I która to jest kolejna siła jedzenia, prawda? Potrafi za pomocą zapachu, czy nawet wyglądu, smaku po prostu przenieść nas w czasie.
2: Tak, tak. Zwłaszcza te wspomnienia związane z węchem, bo no to też ma biologiczne swoje jakieś tam uargumentowanie, bo neurony z opuszki węchowej po prostu bardzo blisko ciała migdałowe tego biegną w mózgu, które odpowiada za emocje i wspomnienia, więc bezpośrednio po prostu te zapachy potrafią drażnić te neurony, co powoduje, że naprawdę te wspomnienia związane z zapachem wiele osób, tak ma oczywiście nie wszyscy, bo też zmysł płonienia jest różnych osób, ale potrafią nam zrobić taki mocny flashback po prostu. No i to się właśnie wtedy wydarzyło i jakoś tak usiadłam wieczorem tego dnia i sobie pomyślałam, że kurczę, że to jedzenie właśnie jest takie, że potrafi przywoływać wspomnienia i że też no działa na każdy zmysł, no i że też jest takie bardzo pełne, myślę, że nie jest jednoznaczne, nie? Każdy z nas ma rzeczy, które bardzo uwielbia.

0: Ja kocha jeść, ale również rzeczy w tej kategorii jedzenia, które go w jakiś sposób odpychają i też sposób, w jaki można jeść. Można jeść z umiarem, można się objadać. Jedzenie też jest jakimś mechanizmem regulacji emocji dla wielu osób.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Co też jest istotne właśnie z punktu widzenia mojej książki.
1: To też jest ciekawe, że relacje z jedzeniem przekładają się na relacje z naszym ciałem, a więc na relacje z samymi sobą.
0: Tak, tak, dokładnie. I tam też o tym ciele właśnie bardzo dużo jest. I o tym właśnie jakiejś takiej takim obiektalnym pryzmacie wręcz, tego ciała i jedzenia, tej granicy, po prostu mi zależało na tym, żeby, bardzo lubię posługiwać się takimi środkami wyrazu, które zakrawają o jakiś właśnie turpyzm, o to, że coś cię jednocześnie trochę przyciąga, ale też odpycha, co tak właśnie...
1: Tak, to wszystko, co mówisz, ja rzeczywiście to wyczułam od razu w twojej książce, bo tutaj w twoim debiucie Girl Dinner pojawia się właśnie takie bardzo silne napięcie między apetytem a obrzydzeniem, więc pewnie interesowało ciebie też jedzenie jako coś, co właśnie jednocześnie przyciąga i odpycha, no bo tutaj ta granica jest bardzo cieniutka niekiedy.
0: Dokładnie, dokładnie. I też, no to...
1: Szczególnie w rozdziale Mielony z buraczkami.
0: Aha, tak.
1: Tutaj
0: tak,
1: tego
0: tak,
1: było bardzo
0: jeden,
1: dużo.
0: To jest jeden z nich. W ogóle kategoria mięsa jest ważna w tej książce. Ja sama jestem od 13 roku życia chyba. To już większość życia wegetarianką, ale to mięso w tej książce jest pewnym symbolem i jest też takim bezpośrednim nawiązaniem i zbliżeniem się do ciała. Nie? Są rozdziały zestawiające bezpośrednio właśnie to mięso i ciało, które w sumie jest. W sensie mięso jest ciałem, nie żywym ciałem, ale...
1: No jakby nie patrzeć, tak.
0: No, dokładnie, więc te poziomy metafor są dla mnie w jakiś sposób, były dla mnie na przestrzeni tworzenia tych tekstów na pewno w jakiś sposób istotne.
1: Chciałam cię zapytać też o to, jak pracowałaś z tą symboliką jedzenia, bo jedno to o jedzeniu mówić, mieć tę świadomość, że rzeczywiście przenosi nas w czasie i potrafi być czymś więcej niż tylko posiłkiem, a drugie to o jedzeniu pisać poetycko, pisać ładnie, pisać literacko, czy nawet wplatywać jakieś wątki jedzenia do sztuki, no bo w sztuce, w popkulturze jedzenie też się pojawia i jestem bardzo ciekawa, czy ty na przykład wcześniej już mając to doświadczenie, mając te wszystkie refleksje, o których teraz tutaj opowiadasz, czy ty inspirowałaś się wcześniej jakimiś może konkretnymi dziedzinami sztuki, w których właśnie to jedzenie, to popkulturowe nasze wyobrażenie o jedzeniu jakoś się tam przenika z tą sztuką?
0: Ja bardzo lubię w sztuce, wydaje mi się właśnie też to taką intermedialność i wychodzenie poza jedno medium, jeden środek przekazu i też właśnie to, jak sztuka oddziałuje na wiele kanałów odbioru i na wiele zmysłów. Na przykład moją jakąś super fiksacją w ostatnim czasie, to znowu właśnie wrócę do kategorii zapachów i olfaktorii, ale są artystki olfaktoryczne. I jest na przykład taka właśnie artystka norweska, pewnie nie wymówię dobrze nazwiska, ale nazywa się Sissel Tolas i to jest właśnie artystka, która tworzy, no są to też obiekty wizualne, bo to są głównie instalacje i rzeźby, ale każdy z nich jest po prostu dziełem sztuki olfaktorycznej i próbuję syntezować takie doznania, takie zapachy, jak na przykład zapach lęku, albo tworzę właśnie zapachy ciał swoich, jakichś bliskich osób, co w kategorii wspomnień też jest jakieś strasznie, strasznie niesamowite. No i też lubię, jak dzieła sztuki chyba pozwalają, burzą tą granicę pomiędzy odbiorcą a dziełem sztuki, pozwalają wejść w nie. Jakieś takie instalacje, w które można się na przykład zanurzyć.
1: Tak,
0: nie?
1: Ale też cały ten nurt sztuki konsumpcyjnej, prawda?
0: Tak,
1: te wszystkie performansy, czy nawet Natalia LL, która przecież zrobiła ten kontrowersyjny performance o jedzeniu banana. I to też jest sztuka, i to też jest jedzenie, więc to się jakoś też łączy chyba ze sobą.
0: Tak. W ogóle używanie swojego ciała jako narzędzia w kategorii performance'u to też jest rzecz, która bardzo do mnie przemawia. Jest taka artystka, wydaje mi się, że amerykańska też, która się nazywa Janine Anthony i ona na przykład, właśnie ona ma taką technikę, że używa swojego ciała w kategorii narzędzia czy malarskiego, jak na przykład włosów, czy rzeźbiarskiego, gdzie robiła takie rzeźby z 300-kilowych bloków czekolady.

0: i smalcu przy pomocy swoich ust.
1: Ciekawe połączenie.
0: Tak, tak, tak. I te przerzuty w ogóle, z tej przerzutej substancji formowała później czekoladki, które sprzedawała w takim zaaranżowanym przez siebie sklepiku w Galerii Sztuki.
1: O tym, jak jedzenie może być inspiracją do sztuki czy do pisania książek, szczególnie tych debiutanckich. Rozmawiamy dzisiaj z Justyną Chrycyk, autorką książki Girl Dinner. Zaraz wracamy do rozmowy, bo jeszcze parę rozdziałów przed nami, między innymi ten o kawie rozpuszczalnej, czy ten o tych właśnie chipsach, duszkach, które są tutaj bardzo ważnym elementem tej książki, ale o tym za moment. A teraz gramy. Jaded.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Girl Dinner to jest debiutancka książka Justyny Chrycyk, ale też ten popularny trend zapoczątkowany na TikToku w 2023 roku. Bardzo możliwe, że go kojarzycie, jeśli nie, to ja tylko słowem wstępu powiem, że chodziło o te viralowe filmiki, szybko skomponowany posiłek z tego, co akurat było pod ręką, mało wartościowy, nie było tam za dużo białka ani zdrowych tłuszczy. No taki po prostu girl dinner, prześmiewczy lekko. To się stało inspiracją dla Justyny do napisania swojej debiutanckiej książki, w której pięknie naprawdę przeplatasz wątki jedzeniowe z wątkami relacji, świata, życia. Tutaj jedzenie tak naprawdę staje się jedynie punktem wyjścia do rozmów i do właśnie refleksji o tym, na co dzień nie zwracamy uwagi. Też bardzo ciekawe jest to, że w naszej kulturze to jedzenie w ogóle jest bardzo często takie estetyzowane. Te piękne talerze, food porn cały, te instagramowe kadry. Ty pokazujesz też lepkość, resztki, tłuszcz, zapach, przeżuwanie, ten cielesny konkret, to mięso, prawda? I jestem ciekawa, czy to była świadoma taka trochę kontrpropozycja wobec takiej wygładzonej kultury jedzenia, właśnie ten girl dinner?
2: Tak, tak. No mi się wydaje, że to, w sensie mi się wydaje. No jest to jakaś paralela też właśnie do tego ciała, które również jest po prostu jakimś ważnym faktorem w tych moich opowieściach, no, że ciało kulturowo, zwłaszcza ciało kobiety, również jest wygładzane i estetyzowane. Mm-hmm. No i z tym jedzeniem obecnie jest trochę podobnie. A ja chciałam tak bardziej właśnie wejść w tą surowość i porozbijać te warstwy właśnie kulturowo ponakładane, zarówno na to ciało, jak i na konsumpcję, która też jest czymś szerszym o wiele niż jedzenie stricte per se, ale no, również nawiązuje na pewno do jakichś takich feministycznych wartości, które były dla mnie istotne w tych historiach.
1: Jedzenie też w twojej książce, znaczy w ogóle w niej jest bardzo dużo przedmiotów, jest smaków, które właśnie uruchamiają w nas jakieś takie natychmiastowe wspomnienia. Pojawiają się tutaj wątki popkulturowe, są produkty, są marki, są memy, są internetowe skojarzenia, rzeczy takie instant, te przekąskowe. Dlaczego tak ważne było dla ciebie, żeby nie oddzielać literatury od tej właśnie takiej codziennej popkulturowej materii, żeby to tak poetycko wszystko wplatywać ze sobą i łączyć? Nawet wiesz, nawet takie pójście do supermarketu w poszukiwaniu galaretek u ciebie naprawdę urasta do epopei.
2: A to Ani Erno w swojej najnowszej książce też ma cały segment po prostu o chodzeniu do Auchan. I to mi się
1: tak, strasznie... W tej najnowszej książce Życie codzienne?
2: Tak, chyba tak. No bo według mnie literatura nie musi być czymś oddzielnym, nie? W ogóle sztuka nie musi być czymś oddzielnym. Ona jest bardzo mocno zarzębiona z rzeczywistością. To jest jakiś wręcz kanał po prostu do opowiadania o rzeczywistości i mnie chyba w sztuce to najbardziej pociąga i to jest dla mnie największa wartość, żeby widzieć doświadczenia, które są w jakiś sposób uniwersalne oczami drugiej osoby. I dlatego też wybieranie tych rzeczy do jedzenia, które są dobrze znane, z którymi każdy z nas miał w jakiś sposób tam do czynienia, jakiś tam sztampowy obiad z przedszkola, nie? Czy zupki chińskie, czy właśnie
1: każdy
2: chipsy.
1: Miał fazę na zupki chińskie, wydaje mi się, na takie instant produkty. Tak. I też, no przynajmniej osoby urodzone po tym 2000 roku, prawda? Tak. Bo w twojej książce też pokazujesz ten moment przejścia, tej transformacji od momentu, kiedy nie było za dużo rzeczy na tych sklepowych półkach, do momentu, w którym po prostu my się zachwyciliśmy tymi kolorami, tymi smakami tych zupek chińskich. Że można było nawet na kanapie po prostu doświadczać wszystkich smaków świata.
2: Tak. No to jest taka charakterystyczna, wydaje mi się, nostalgia osób urodzonych w 90s. Jeszcze jestem takim pokoleniem... momentem przejścia między milenialsami a zilenialsami, który jeszcze troszeczkę pamięta to, jak było stosunkowo niewiele, a po tym momencie wejścia do Unii nagle było wszystko po prostu. I te instant przekąski są jakąś ważną rzeczą w kategorii opowieści o tym dzieciństwie i wczesnym okresie nastoletnim, na pewno dla mnie w tamtych latach.
1: Jest tutaj bardzo ważny rozdział. Wiem, że dla ciebie jest bardzo ważny. Jest zatytułowany Chipsy duszki. No on dotyczy po prostu tych chipsów. Wiem też, że na twoim Instagramie, na profilowym też masz chyba właśnie to takie, no chyba już można powiedzieć, że popkulturowe dzieło, bo to nawet można na spokojnie

0: Pewnie też. Pewnie może Księ ktoś już to zrobił,
1: jest
0: prawda?
1: Popkulturowym symbolem. Tak. Mi w ogóle strasznie zależało na blerbie od Natalki Suszczyńskiej właśnie z tego względu, że ona ma chipsy duszkę na okładce swojej książki Chipsy dla gości. I jak pisałam, to było moje marzenie wielkie i się strasznie cieszę, że się spełniło, ale w ogóle no ta
0: figura...
1: No to
0: czym w takim razie symbolem, czym w takim razie te chipsy są dla ciebie? Jakim symbolem?
1: To jest historia o jakimś takim... No mocnym momencie w moim życiu, bo rozdział o chipsach duszkach opowiada o pierwszym epizodzie hipomaniakalnym, który się wiąże z diagnozą po prostu choroby dwubiegunowej. Mhm. No i to się wszystko wydarzało właśnie jakieś 3 lata temu, w tym 2003. No i to był taki moment, w którym ja właśnie zamknęłam się w pewnym momencie po zjeździe tego epizodu w domu i... Poszłam raz do sklepu Żabka, pamiętam, i stanęłam przed tą półką z chipsami. No i te chipsy duszki się trochę patrzyły na mnie w tamtym momencie. I pamiętam, że kupiłam wtedy jakieś 3 paczki. No i zaczęłam malować obrazy po prostu związane z tymi chipsami duszkami. Pisać teksty. To był też taki właśnie dziwny moment zmiany faz, kiedy już nie miałam za bardzo siły, żeby z domu wychodzić, ale nadal jakieś takie dziwne ciągi myślowe w głowie miałam i moment też analizy jakiejś takiej relacji pomiędzy tym, co się dzieje, jak tym, co się dzieje z ciałem, jak umysł choruje, to tym, co się dzieje z umysłem, jak choruje ciało. Mhm. Że to jest dla mnie w ogóle jakieś takie istotne, no po pierwsze ze względu na moje wykształcenie, po drugie ze względu na jakieś moje doświadczenia też związane z chorobą, z niepełnosprawnością. No to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy typ zależności. No i ten tekst jest trochę o tym i te chrupki duszki są trochę takim symbolem tego momentu, który potem się właśnie rozpełzł na wiele mediów, których używałam w tworzeniu jakiejś takiej szerszej narracji.
0: Justyna, z racji tego, że to jest twój debiut literacki, to jeszcze bardzo chciałam cię zapytać o to, z jakim uczuciem, z jakimi myślami, z jakimi emocjami chciałaś się zostawić czytelnika, bo ja nie wiem, czy po tej książce ktoś może sobie narobić apetyt na jedzenie, czy raczej to jedzenie może go odtrącić, a może właśnie sobie pomyśli o jakichś takich wspomnieniach w swoim życiu, w których to jedzenie, no może nie było na pierwszym miejscu, ale przynajmniej na drugim.
1: Tak, wydaje mi się, że to chyba właśnie to, żeby to był jakiś taki kanał do zatrzymania, do analizy być może swoich wspomnień, swoich doznań, zastanowienia się, jak ja mam, ale że też tam istnieje jakaś taka klamra, wydaje mi się całkiem dająca jednak mimo wszystko na końcu dobre uczucie i jakąś nadzieję, tak mi się wydaje. Pomimo tych wszystkich historii, które bywają mega dziwne i czasami niekomfortowe.
0: Absurdalne.
1: Tak, i absurdalne. No to, że takie jest życie po prostu i że to jest jakaś taka sinusoida wybuchowa wspomnień i emocji i smaków, których każdy z nas doświadcza, nie? I która gdzieś tam prowadzi.
0: Jest zdecydowanie i mogę na swoim przykładzie tylko powiedzieć szybko, że w trakcie czytania twojej książki właśnie tego rozdziału o tych ważnych dla ciebie chipsach duszkach przypomniało mi się z kolei, jak jako mała dziewczynka u babci na wsi, dosłownie mieliśmy tam jakiś jeden malutki sklepik osiedlowy, na którym była tylko czekolada, jakieś takie bardzo podstawowe batony i pamiętam, że do mojej babci przyjechali goście z dużego miasta i właśnie mieli ze sobą te chipsy duszki. Ja wtedy się tak zachwyciłam. Miałam takie, Boże, co to za jedzenie? Nie z tego świata, dosłownie.
1: One są też, one są niesamowite pod tym względem, że właśnie są bardzo nienachalne. W sensie one są po prostu chrupiące i słone, więc je można, to jest ten rodzaj przekąski, który można po prostu jeść. Ja zazwyczaj jak sobie kupuję paczkę, to po prostu zaraz nie ma całej paczki. A jakichś takich intensywnych chipsów nie jestem w stanie tyle zjeść za jednym razem.
0: Słuchajcie, ja wam życzę, żeby przy lekturze książki Justyny Hrycyk Girl Dinner, żebyście właśnie mieli takie wspomnienia, takie refleksje, żebyście może właśnie trochę, żeby wam ten apetyt wrócił, albo przynajmniej te wspomnienia, przy których jedzenie odgrywało ważną albo bardzo ważną rolę. Justyna Hrycyk z książką Girl Dinner była dzisiaj gościnią w Czwórce w Fermencie Kulturalnym. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: 10 minut pozostało do godziny 15, a jeśli nasza rozmowa z Justyną Chrycyk zainspirowała Was do przeczytania jej debiutanckiej książki Girl Dinner, która jest nie tylko o jedzeniu, ale o emocjach, o wspomnieniach i o relacji z ciałem i już wyszukujecie w najbliższej księgarni tego tytułu, to ja się oczywiście bardzo cieszę. Ale najpierw zadzwońcie do nas, do czwórki, bo mamy dla Was parę egzemplarzy. Podaję nasz numer 226452100. Dzwońcie do nas śmiało, książki czekają, a my wracamy do Was już po godzinie 15. Teraz Was zostawiam z utworem miłego ATZ Rhythm.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka.
3: Alicja Michalska.
4: Kamil Jasiński.
5: Kuba Jamrozek.
6: Michał Daniluk.
7: Adam Smolarek.
8: Marcin Hubert, czyli Harper.
9: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
10: Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Bądźcie w Czwórce.
0: Bądźcie w Czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

0: To był Danny Brown w utworze Best Life, a na zegarach godzina 15. Pogoda. Sobotnie popołudnie w całej Polsce deszczowe, no idealna pogoda oczywiście do zwiedzania muzeów. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na północy kraju i nad morzem najwięcej chmur. Dzisiaj w ciągu dnia całkiem ciepło, termometry wskazują od 12 do 16 stopni na północy i w centrum kraju, najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam nawet 18 stopni, najchłodniej na południu niecałe 10 stopni. Parasolka przyda się dzisiaj każdemu. Przelotne opady deszczu wystąpią lokalnie praktycznie wszędzie, z wyjątkiem północy kraju. Mogą dzisiaj też występować burze. Ich należy spodziewać się przede wszystkim na Podkarpaciu i w części Małopolski. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:45.
1: Autopromocja. Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa.
0: Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 5 minut po godzinie 15. To jest już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Ferment kulturalny z wami jeszcze do godziny 16 w czwórce. Jeszcze przez godzinę przyglądamy się kulturze. Polecamy wam te najciekawsze wydarzenia, chociaż jedno z nich czeka na was już dzisiaj po godzinie 19. Chodzi oczywiście o Noc Muzeów. Po zmroku wiele instytucji, zabytkowych budynków, galerii, muzeów otwiera swoje drzwi dla zwiedzających. Te drzwi otwieramy po 19, także i my, Polskie Radio, przyłącza się w tym roku do Nocy Muzeów, więc jeśli szukacie na waszej mapie Nocy Muzeów jakiegoś nieoczywistego miejsca, które na co dzień nie jest dostępne, to jest ten moment, żeby zobaczyć, jak wygląda radio od kulis. Będziemy was dzisiaj dzielnie oprowadzać po całym budynku, po wszystkich stacjach, po piwnicach, ale oczywiście też i po naszym żółto-czarnym, pięknym studiu czwórkowym będą też atrakcje, będą koncerty, będzie muzyka, sety DJ. To jest też moment, kiedy możecie zbić z nami piątkę, podpytać, jak to jest pracować w radiu, jak to jest zapowiadać pogodę w studiu, gdzie nie ma okien, jakie pytania zadawać gościowi, jakie spektakularne wpadki zaliczyliśmy na antenie. No naprawdę, słuchajcie, sporo takich historii i anegdot radiowcy mają, może dzisiaj się z wami ktoś nimi podzieli. Jeśli nie będziecie tutaj na miejscu, to włączcie czwórkę po godzinie 19. Będziemy cały wieczór nadawać dla was specjalne audycje. O 18.00 przywita was Adam Smolarek i Michał Daniluk, o 20.00 przywitają was Kamil Jasiński i Kuba Jamrozek, a o 22.00 ja z Dominiką Płonką będziemy was też oprowadzać po czwórce, opowiadać, zabawiać, a więc tutaj może się zdarzyć wieczorem naprawdę wszystko. Ale tymczasem jeszcze kulturalnie wracamy do naszych rozmów w drugiej godzinie Fermentu Kulturalnego. Porozmawiamy o fotografii tej reporterskiej. Będziemy rozmawiać o tegorocznej edycji Grand Press Photo, to już za moment w czwórce, a pod koniec Fermentu zajrzymy na moment do Cannes, na festiwal filmowy. O tym wszystkim opowie nam Marcin Radomski. A więc koniecznie zostańcie z nami na tej kulturalnej fali do godziny 16 w czwórce. Zapraszam.

0: Ferment kulturalny w czwórce robi... Alicja Michalska. Alicja Michalska.
1: Sporo było o literaturze w pierwszej godzinie Fermentu, to teraz porozmawiamy o fotografii, ale tej reporterskiej, która też jest bardzo ważną odnogą sztuki fotograficznej, ale nieco inną, bardziej skupioną na opowieści, na otaczającym nas świecie. Ale jak to jest z nią naprawdę, opowie nam już teraz Weronika Mirawska, prezeska Fundacji Grand Press, która jest razem z nami w Studiu Czwórki. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Grand Press Photo jest dzisiaj jednym z takich najważniejszych punktów odniesienia dla fotografii reporterskiej w Polsce. Jestem bardzo ciekawa, co przez te dwie dekady ponad tak naprawdę zbudowało renomę tego konkursu. Czy to chodzi o nazwiska laureatów, czy o rozpoznawalność zdjęć, a może pewne takie zaufanie środowiska, czy po prostu o tą fotografię reporterską?
2: Ja myślę, że w konkursach fotograficznych powinno chodzić przede wszystkim o zdjęcia, więc liczę na to, że nasz konkurs trwa przez 22 już edycje, jest związane z tym, że mamy naprawdę bardzo silny rynek fotografii reporterskiej w Polsce. Mamy świetne autorki i świetnych autorów, a przez to rzeczywiście znakomite zdjęcia, które corocznie po gali ogłoszenia zwycięzców objeżdżają całą Polskę z wystawą i są dostępne dla szerokiej publiczności, czy dla widza zainteresowanego tematyką, którą przedstawiają zdjęcia.
1: To bardzo ważne, co mówisz, bo ja wcześniej powiedziałam o tym, że właśnie ta fotografia reporterska to jest ta sztuka bardziej skupiona na świecie, bardziej skupiona na opowieści, więc tym bardziej się cieszę, że jest taki konkurs, który po prostu tych twórców docenia. Konkurs też jest organizowany od 2005 roku i kierowany do zawodowych fotoreporterów, czy właśnie fotografów prasowych, dokumentalistów, osób, które pracują w redakcjach, ale też właśnie, które opowiadają pięknie za pomocą fotografii o otaczającym nas świecie. Jak zmieniła się przez ten czas sama definicja fotografa reporterskiego na przestrzeni tych 22 lat? Czy może właśnie ta definicja i ta renoma pozostaje tak samo silna?
2: Ja myślę, że fotografowie, którzy zajmują się właśnie tą dziedziną, mają bardzo trudne zadanie obecnie. Wynika to z tego, że są najzwyczajniej w świecie zastępowani przez zdjęcia dostępne w różnego rodzaju stokach, bankach, czy też przez AI. To też wynika pewnie z kondycji polskich mediów. Zresztą nie tylko polskich, też mediów na świecie. Natomiast my trwamy przy tym, co robimy, przede wszystkim dlatego, że uważamy, że praca fotografów, kiedyś mówiliśmy o nich i na naszym konkursie też, że jest to konkurs fotografii prasowej, teraz mówimy reporterskiej, bo też i media się zmieniły i te fotografie pojawiają się już nie tylko w prasie.
1: Ale na portalach, prawda?
2: Ale na portalach, tak. Również
1: na
2: po prostu
1: w social mediach.
2: Tak. W związku z czym ta ich praca nie jest łatwa, ale jest bardzo, bardzo ważna i myślę sobie, że nawet dzisiaj jest ważniejsza o tyle, że może przeciwdziałać fake newsom, co jest bardzo istotne, i dezinformacji, z którą się spotykamy wszędzie. Może dokumentować rzeczywistość, która jest zakłamywana, jak choćby bardzo niestety często, znaczy niestety, nie niestety, że nagradzana, ale niestety, że ten temat wciąż jest. Mam na myśli tutaj wojnę w Ukrainie i to, ile dla opowiadania o tym, co tam naprawdę się dzieje,
1: robi obraz
2: i przede wszystkim nasi polscy fotoreporterzy, których zdjęcia są publikowane na całym świecie i którzy rzeczywiście poświęcili bardzo dużo czasu i też ryzykowali bardzo wiele, ażeby nam i całemu światu to, co naprawdę tam się dzieje, pokazać.
1: To jest bardzo ważne. Ostatnio miałam nawet taką rozmowę, tutaj akurat to była rozmowa z ilustratorem, który tworzy ilustracje do gazet, między innymi nawet do gazet Nasz Polski Wrocławski Rysownik, który stworzył też ilustracje do New Yorkera. On właśnie powiedział o tym, że ten taki element wizualny, to znaczy ilustracje, grafiki, obraz dzisiaj w prasie jest w ogóle bardzo ważna. Ten element właśnie takiej wizualizacji też tych treści, bo obraz dzisiaj jest jednak nieodłącznym elementem też treści i to się dzisiaj tak pięknie uzupełnia, bo czym by była gazeta właśnie bez tych obrazów, prawda? Bez tego elementu wizualnego.
2: Żyjemy bardzo szybko i przewijamy informacje kciukiem wszelakie.
1: Tak, tak.
2: To jest
1: często wchodzimy też w jakiś konkretny artykuł właśnie przez dane zdjęcie.
2: Tak, albo...

0: Wystarcza nam przeczytanie tytułu i lidu i ta ilustracja czy fotografia tak naprawdę opowiada nam to, o czym w tekście jest. To ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby tak nie było i żebyśmy poświęcali więcej uwagi na to, co się dzieje.
1: Przeczytanie całego artykułu.
0: Tak, zdecydowanie tak. I na połączenie pracy fotoreportera i dziennikarza, reportera, dziennikarki, reporterki. Natomiast rzeczywiście ta szybkość życia i przyswajania też no nadmiaru treści, jaką jesteśmy, można powiedzieć, przebodźcowani tak naprawdę codziennie, pewnie też sprawia, że to, co możemy zobaczyć, co jest no, poparte faktami, a nie wygenerowane na przykład przez AI, jest tym istotniejsze, myślę, dla współczesności.
2: W tym roku do finału Grand Press Photo nominowano 214 fotografii i 37 autorów. Co ten wybór mówi o stanie polskiej fotografii reporterskiej w 2026 roku, o jej tematach, o języku, odwadze, no może też o pewnej wrażliwości.
0: Myślę, że ten wybór pokazuje rzeczywiście najlepsze fotografie, jakie wpłynęły na nasz konkurs. My w gronie jurorskim jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem tego, co zostało zgłoszone, a zwłaszcza tego, co udało nam się wybrać. Uważamy, że mamy bardzo silną selekcję. Oczywiście, oczywiście jest to nasza subiektywna opinia i pozostawiamy odbiorcom i samym fotoreporterom i fotoreporterkom tu ewentualny komentarz. Natomiast myślę sobie, że mamy bardzo szeroką tematykę tych fotografii. Mamy bardzo interesująco, czasami wręcz przerażająco, a czasami po prostu pięknie przedstawiony świat. Mamy bardzo dużo fotografii dotyczących tematów wojennych wciąż niestety, ale jest też, są też tematy związane z klimatem, są tematy, które poruszają, pokazują nasze codzienne życie i ludzi w różnych sytuacjach. Mamy też fotografie nawiązujące do wydarzeń sportowych czy kulturalnych, więc rzeczywiście jest tego bardzo dużo i można, myślę, że Grand Press Photo jest takim konkursem, czy te wyniki Grand Press Photo są takim streszczeniem tego, co się wydarzyło w Polsce i na świecie w minionym roku.
2: Jaka jest dzisiaj fotografia prasowa, reporterska, ta skupiona na opowieści, która jest tym nieodłącznym elementem tekstu pisanego? O tym opowiada nam dzisiaj Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press. Za moment wracamy do rozmowy i porozmawiamy już o konkretnych zdjęciach i o tym, jak możemy na przykład zagłosować na nasze wybrane. Ale o tym za moment, a teraz zagramy Just the Way You Are.

0: Ferment kulturalny. Twórca.
1: A dziś w Fermencie rozmawiamy o fotografii reporterskiej, która jest bardzo ważną dziedziną sztuki dziennikarskiej, która i informuje nas o świecie, ale też za pomocą obrazu, emocji, pięknie o nim opowiada, uwrażliwia nas na świat, no bo taka jest moc fotografii właśnie. Z nami cały czas Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press. Rozmawiamy o tegorocznej, 22. edycji Grand Press Photo. Zanim jeszcze cię zapytam o to, co właściwie jest nagradzane w Grand Press Photo, chciałam bardzo zapytać cię o fotografię reporterską, która bardzo często bywa oceniana jednocześnie jako dokument, jako informacja, jako obraz. Gdzie według ciebie jest ta granica między dziennikarstwem a sztuką i czy w ogóle warto ją dzisiaj jakoś ostro wyznaczać?
2: Ja uważam, że nie warto i uważam też, że wszystko to, co robimy, co jest związane z naszą wrażliwością, a o tej wrażliwości myślę przede wszystkim, myśląc o fotoreporterkach i fotoreporterach, jest rodzajem sztuki. Oczywiście w środowisku jest duża dyskusja, czy fotoreportaż na przykład to jest dziennikarska opowieść, czy jednak opowieść, ale artystyczna. Pewnie zależy to też od zamiaru autorki czy autora. Czasem, a nawet bardzo często jest to spójne ze sobą, to znaczy jest to świetna dziennikarska, dokumentalna opowieść i jednocześnie zdjęcia są tak piękne w samej swojej formie czy wyrazie, że możemy mówić o dziełach sztuki. Więc ja bym chyba tego nie rozdzielała, tylko przyjmowała te zdjęcia w całości. I myślę, że to jest też subiektywna opinia osób, tych odbiorców, którzy się stykają z tą fotografią.
1: A czy fotografia reporterska ma dzisiaj trudniejsze zadanie niż kiedyś, skoro żyjemy, tak jak powiedziałaś, w świecie nadmiaru obrazów, czy właśnie fake newsów? No, jaka dzisiaj jest rola tej fotografii reporterskiej? No, wydaje mi się, że ma może trudniejsze zadanie, ale wydaje mi się, że też ma więcej możliwości.
2: Myślę, że jest coraz ważniejsze, tak jak mówiłyśmy w poprzedniej części, ze względu na właśnie na to dokumentowanie świata. Natomiast na pewno ma trudno ze względu na kondycję mediów. Ma też możliwości pewnie szerszego dotarcia poprzez social media. Natomiast dotarcie poprzez social media nie ułatwia życia fotoreporterkom i fotoreporterom, bo likwidowanie choćby ich miejsc pracy powoduje, że jest im coraz trudniej uprawiać ten zawód, więc to jest, ale to jest pewnie szersza dyskusja i trochę w innym temacie i bardziej pewnie o kondycji samych mediów niż o fotografii reporterskiej. Natomiast ja rzeczywiście podziwiam wszystkich tych, którzy mimo trudnych czasem warunków pracy, nie tylko związanych z samym miejscem wykonywania zdjęć, ale też właśnie z może mniejszą ilością zamówień, z mediów, tych zdjęć, oni jednak cały czas trzymają się tego, w co wierzą i dzielą się z nami tą swoją właśnie wrażliwością i swoim świetnym okiem.
1: A wy to zauważacie, doceniacie i właśnie nagradzacie w konkursie Grand Press Photo. Co właściwie jest nagradzane w tym prestiżowym konkursie? Czy chodzi o najlepszy obraz, najważniejszy temat, reporterską obecność w ogóle w miejscu zdarzenia, czy może umiejętność opowiedzenia historii tym jednym kadrem?
2: Myślę, że to, co jest najważniejsze i o tym cały czas mówimy, to jest samo zdjęcie. Czy zdjęcie, przede wszystkim co zdjęcie opowiada i czy opowiada, ale chyba to jest najistotniejsze, abyśmy mieli takie fotografie, które opowiadają bez opisu jakąś historię, intrygują, zatrzymują nas na chwilę. Unaoczniają jakiś bardzo ważny temat.
1: Uświadamiają w ogóle, prawda?
2: Uświadamiają,
1: o pewnym aspekcie naszej rzeczywistości.
2: Tak, trochę też uczą.

0: czy pokazują i właśnie dokumentują. Sama tematyka podczas naszych obrad kapituły jest drugorzędna i oczywiście jeżeli mamy w jakiejś kategorii zdjęcia o podobnej jakości, a o tej samej tematyce, no to wtedy i mniej o innej, to wtedy rozmawiamy, ażeby jednak próbować te tematy reprezentować szerzej niż tylko jeden w danej kategorii. Choć czasem jest to trudne. Mieliśmy tak w ostatnich latach na przykład świetne reportaże z Ukrainy, które bardzo trudno było porównać z jakimikolwiek innymi materiałami, też poprzez ich wyraz i emocje, które towarzyszyły choćby nam przy oglądaniu ich. Pewnie też inaczej patrzymy na pojedyncze zdjęcia niż na przykład fotoreportaże czy projekty dokumentalne. Tam też bardzo dużą uwagę jurorzy zwracają na to, czy są one dobrze wyedytowane, co oznacza, czy spójnie opowiadają historię od początku do końca, czy ktoś myślał o tym, żeby jednak tych 8 albo 30 zdjęć, w zależności od kategorii, były w ten sposób ułożone, ażeby te historie opowiadały spójnie. Więc to są takie myślę, najważniejsze elementy, które są brane pod uwagę podczas obrad.
1: Warto też powiedzieć, że nasz udział tutaj nie jest obojętny. Możemy też przyczynić się do tego konkursu. Wystarczy wejść na stronę. Tam zobaczycie te wszystkie 214 zdjęć 37 autorów. Tutaj są wszystkie sekcje, wszystkie kategorie. Mamy właśnie klimat, o którym mówiłaś. Mamy kulturę, mamy ludzi, mamy trudniejsze, wojenne tematy. Możemy zagłosować do wtorku.
0: Do wtorku 19 maja do 23:59. Wybieracie zdjęcie spośród zdjęć pojedynczych i spośród fotoreportaży. Zdjęcia dokumentalne i Young Poland są wyłączone. Ale tu pozwolę sobie jedno zdanie, bo jesteśmy w czwórce a propos Young Poland. Young Poland to jest ta część naszego konkursu, która jest przeznaczona do młodych, do 26 roku życia. I miewa bardzo różne lata. Raz jest ich dużo, tych zgłoszeń raz mało, więc ja wszystkich tych, którzy myślą o tym, ażeby pracować w przyszłości jako fotoreporterka czy fotoreporter albo są już na takich studiach, bardzo serdecznie zachęcam w przyszłym roku do zgłoszeń. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby się nie bać i też pokazywać te swoje prace, też mieć jakiś feedback ze strony kapituły, a być może później znaleźć się wśród laureatów czy na wystawie.
1: Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press, opowiadała o konkursie Grand Press Photo 22 edycji, skupionej na fotografii opowieści, można powiedzieć, bo fotografia reporterska to jest rzeczywiście ta skupiona na świecie, która przekazuje ważne historie, ale też uwrażliwia nas na nie. Ja tylko przypomnę, że Wielka Gala 28 maja u nas na Ojcowiźnie w Polskim Radiu, a więc wszystko w tej dziennikarskiej rodzinie zostaje. Weroniko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę w czwórce o Grand Press Photo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Ferment kulturalny. Twórca.
1: A teraz w fermencie czas na połączenie międzynarodowe, bo z Warszawy łączymy się z wielkim filmowym światem, z Francją, oczywiście z Cannes, bo tam trwa 79. edycja festiwalu.

0: Festiwalu Filmowego w Cannes. Z nami na łączach Marcin Radomski, który obecnie lansuje się na miejscu z czwórką. Halo, halo.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie.
0: Marcin, ja sprawdziłam pogodę w Cannes, no jest czego zazdrościć. Nie tylko festiwalu, nie tylko tych nazwisk, które tam się pojawiają na czerwonym dywanie, nie tylko tych rozmów, paneli i filmów, no ale też przede wszystkim pogody. No słońce, 21 stopni, dobrze tam ci.
1: Tak, tak, Alicja, wiesz, to jest tutaj piękna pogoda, słońce. Właśnie stoję na takim tarasie festiwalowym, w pałacu festiwalowym, czyli tym miejscu, gdzie odbywają się te główne pokazy z czerwonym dywanem, ale jest też kilka innych sal projekcyjnych i właśnie są takie miejsca, tarasy, z których można podziwiać cały Cannes i powiem wam, że teraz widzę tutaj ten główny bulwar, mnóstwo ludzi idących pod palmami, właśnie pewnie spieszących się na film czy na jakieś spotkanie na targach filmowych, a obok jest plaża i na plaży widzę ludzi, którzy się opalają, kąpią, ale pewnie to mogą być też uczestnicy festiwalu, a dalej są hotele i piękne te widoki, które możecie pewnie podziwiać na zdjęciach, a może jeżeli ktoś tutaj był, to możliwe, że wie właśnie jak to wygląda. No w tej chwili to się zamieniło rzeczywiście w taką stolicę, święto wielkiego, światowego kina i większość osób, które tutaj przebywa, to są ludzie, którzy są związani z branżą filmową i tak jak powiedziałeś, to są gwiazdy, aktorzy, reżyserzy, producenci, wszyscy, którzy dziennikarze, wszyscy, którzy mówią, tworzą, współtworzą jakąś świat filmu z całego świata. Takiego filmu bardziej autorskiego, artystycznego, ale nie tylko, bo tutaj i są filmy i z Ameryki, i z Azji, i oczywiście dużo kina europejskiego, francuskiego. I to kino można tutaj oglądać właśnie w konkursie głównym, gdzie są te najlepsze filmy z całego świata. To jest bardzo prestiżowy festiwal, taki, który wyznacza drogę niektórym filmom też później do tych najważniejszych nagród, czyli do Oscarów. Cały świat teraz patrzy na Cannes. Na te czerwone dywany. No jest to ogromna przyjemność być tutaj. Ja tutaj pracuję, właśnie relacjonuję festiwal i jest to ogromna frajda, właśnie oglądanie tych filmów, spotykanie się z twórcami kina i myślę, że tak będzie też przez najbliższe dni.
0: Wszystko ruszyło we wtorkowy wieczór. Dzisiaj mamy sobotę. Co dzieje się na festiwalu w weekend?
1: W weekend bardzo dużo się dzieje. Codziennie są pokazy filmów konkursowych. Dzisiaj też cały dzień, między innymi będzie kilka filmów, między innymi Gentle Monster Marii Kreutzer. Taki bardzo ciekawy film. My mieliśmy w Gorsecie jeszcze jakiś czas temu, a to jest nowy film tej reżyserki. Także jeszcze wiele będzie też pokaz filmu Almodovara, na który bardzo czekam. Hirokazu Koredy, którego też bardzo lubię. Takich twórców światowego kina i oni jeszcze te pokazy przed nami, ale też ciekawe jest to, co już się do tej pory wydarzyło, bo jednym z takich głośniejszych na pewno filmów, który był tutaj pokazywany, to film Historie równoległe Asghara Farhadiego, irańskiego reżysera, który przecież zrobił filmy, które otrzymały Oscary, Rozstanie czy Klient i teraz on pokazał nowy film, a co ciekawe, on jest z polskim udziałem, bo Maciej Musiał jest jednym z producentów, ale też Krzysztof Piesiewicz, niestety zmarły przed dwoma dniami, scenarzysta, też jest odpowiedzialny za produkcję tego filmu. No i to jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest historia francuska, ale zrobiona właśnie przez irańskiego reżysera i nawiązująca do Kieślowskiego, do szóstego odcinka Dekalogu, krótkiego filmu o miłości, taka nowa wersja tego filmu z Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Pierre'em Nani, z aktorami no, francuskimi, też już światowej sławy, więc to jest taki film o oczywiście odnoszący się do Kieślowskiego, opowiadający historię o relacjach, o miłości, taki świat i trochę realistyczny, ale i taki metafizyczny, tak jak to było u Kieślowskiego, takie nowe spojrzenie na ten film. Miałem okazję rozmawiać tutaj z reżyserem, bardzo ciekawie też opowiadał właśnie o tym polskim kontekście, o kinie Kieślowskiego i nawiązaniu do jego filmów. Mówił, że jego ulubionym filmem jest taki film dokumentalny Gadające głowy. Bardzo dobry, jeżeli ktoś nie widział, to można go zobaczyć na YouTubie nawet, bo jest dostępny.
0: Wspomniałeś o Polsce. Ja o tą Polskę na tych czerwonych dywanach chciałam cię trochę podpytać. Czytałam, że mocny skład z Polski. Jak wygląda reprezentacja tego naszego polskiego świata filmowego?
1: Tak, powiem wam, że w tym roku jest bardzo mocno, bo Paweł Pawlikowski pokazuje swój film w konkursie głównym. Powrócił tutaj, kilka lat temu pokazywał Zimną wojnę, zresztą dostał za ten film nagrodę za reżyserię, a teraz Ojczyzna i to jest piękny film, pięknie zrobiony, taki zamykający trylogię, czyli Ida, Zimna wojna i właśnie Ojczyzna, opowieści o Europie po II wojnie światowej. Tym razem opowiada o pisarzu,

0: Tomaszu Manie, laureacie Nagrody Nobla i jego córce, którzy wyruszają w taką podróż. Jest to opowieść o pisarzu, o jego życiu, też o relacji z córką, ale też przede wszystkim o polityce tamtego czasu. Oczywiście film czarno-biały, w jego stylu zrobiony, taki minimalistyczny, piękny, dosyć krótki też, co jest zaskakujące, bo większość tutaj filmów jest bardzo długich. Ten ma około 80 minut, a większość to 2-2,5 godziny. Ale tutaj bardzo dobrze został odebrany. Bardzo się spodobał praktycznie wszystkim. Ma świetne recenzje, podoba się publiczności, jest piękny. No to jest takie kino, o którym mówi się, że to jest też sztuka. Miałem dzisiaj przy okazji rozmawiać z Pawłem Pawlikowskim i on mówił właśnie o tym, że to jest takie domknięcie tych historii, które on opowiadał, że to jest też osobisty dosyć film, a jednocześnie takie spojrzenie właśnie na naszą przeszłość i że on lubi zanurzać się w takich światach, których dzisiaj już nie ma, bo to rzeczywiście tak wygląda ten film, jako przeniesienie się do przeszłości. No i co ciekawe, ten film będzie już niedługo w polskich kinach, bo w połowie czerwca trafi do naszych kin, więc polecam słuchaczom, że jeżeli lubią to kino, to na pewno warto będzie się wybrać na ten film już za miesiąc praktycznie też w polskich kinach, więc bardzo, bardzo szybko. A tutaj na czerwonym dywanie pojawiła się też aktorka, która występuje w tym filmie, Sandra Hüller, niemiecka aktorka, ale ona ma świetne role, między innymi w Anatomii upadku jakiś czas temu takim filmie, a teraz ostatnio w Projekt Hail Mary, pierwszy amerykański film, więc jest teraz na topie, można powiedzieć, wśród tych gwiazd, no i występuje właśnie w filmie Pawła Pawlikowskiego, więc to jest mocny akcent i też mocny kandydat do Złotej Palmy, czyli do tej głównej nagrody. Zobaczymy, jak będzie, bo tych filmów w konkursie jest dosyć dużo, 22, więc konkurencja jest, ale ten film tutaj, jak powiedziałem, się spodobał, więc jest szansa na to, że w następną sobotę, za tydzień podczas gali rozdania nagród, Paweł Pawlikowski zgarnie jakąś statuetkę. Trzymam mocno kciuki, bo w końcu to jest polski film.
1: A ja będę trzymała kciuki za ciebie, Marcinie. Zazdrościmy ci trochę i tego festiwalu, ale też pięknej pogody. Marcin Radomski z nowinkami z Cannes z 79. edycji. Potem wróci do nas oczywiście do czwórki i będzie jeszcze opowiadał w swojej audycji. Dzięki ci bardzo, Marcin.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie i wysyłam dużo słońca.
1: A my teraz gramy utwór naszego redakcyjnego kolegi Del M w utworze Miłość Wybaczy. Nie wiedziałam, że taki poeta z niego.

0: parę gorzkich słów, potem mnóstwo nowych twarzy. Cóż, miałaś go zostawić, jak już znajdziesz pracę. Ale czynsze teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę.

0: Dzień dobry. A propos Dylema, ja się ostatnio dowiedziałem, że on jest miłośnikiem osiedla Dudziarska w Warszawie, tak jak ja. I chyba jakaś wycieczka
1: rowerowa
0: będzie.
1: Macie wiele wspólnego w takim razie.
0: Miłośnik Kazachstanu, Mołdawii, no jakich to się człowiek ciekawych rzeczy może dowiedzieć o swoich redakcyjnych znajomych.
1: Słuchajcie, ferment kulturalny dobiega końca, ale za 12 minut, za 11 już minut, po godzinie 16 Jędrzej Rosiewicz, zanim zabierze nas na wycieczkę po polskim radiu, zabierze nas na wycieczkę po Europie. Patrz, jak wymyśliłam.
0: No właśnie, bo dziś o godzinie 19 Noc Muzeów w Polskim Radiu, także wszystkich zapraszamy serdecznie. Wbijajcie tłumnie, będzie można zobaczyć wszystkie zakamarki Polskiego Radia, studia, no i będziemy pokazywać, jak się robi radio od środka. Natomiast po godzinie 16 lecimy na wycieczkę, lecimy do centralnej Portugalii, Coimbra. Trzecie największe miasto portugalskie, dawna stolica, miasto studentów, najstarszy uniwersytet portugalski. Tam się właśnie znajduje. XIII wiek wtedy powstał. No i jeden z najstarszych uniwerków tym samym w Europie. Bardzo klimatyczne, ciekawe miasto.
1: No to zostańcie koniecznie z czwórką City Break Europa po godzinie 16. To był ferment kulturalny. Dzisiaj ze mną Renata Żuchowska, Aleks Zaleski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Dzięki, papa.

0: Rádio i podcast. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: your sunshine.
1: Sobota, godzina 16, czwórka, Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Dziś niemal w całej Polsce pada deszcz, no chyba, że mówimy o zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Tam przejaśnienia i można złapać trochę promieni słonecznych, natomiast ściana wschodnia, centrum, południe, tam zachmurzenie duże. Jeśli chodzi o najcieplejsze i najzimniejsze miejsce obecnie w naszym kraju, no to tak, pierwsze miejsce... Przemyśl, najcieplej, prawie 19 stopni, a jakby pojechać sobie na południowy zachód, to dotrzemy do obecnego bieguna Zimna, czyli do Zakopanego. Tam termometry pokazują 8 kresek. Warszawa 13, Łódź 14, Trójmiasto 13, Wrocław 13, w Szczecinie trochę cieplej, 15 i Świnoujściu podobnie. Natomiast dużo chmur dzisiaj, również wieczorem. Natomiast na zachodzie gwiazdy pewnie będzie można sobie obejrzeć. Tamtych obłoków na niebie będzie mniej. Jutro, jeśli zastanawiacie się, co wrzucić na siebie w niedzielę, podpowiadam, że to samo co dzisiaj, bowiem temperatury się jakoś szczególnie nie zmienią, ale początek tego tygodnia zrobi nam się już wyraźnie cieplejszy od środy. Termometry będą pokazywać już znacznie wyższą temperaturę.
2: Autopromocja. Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również radiowa czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka.
4: Alicja Michalska.
5: Kamil Jasiński.
6: Kuba Jamrozek.
7: Michał Daniluk.
8: Adam Smolarek.
9: Marcin Hubert, czyli Harper.
10: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
11: Norbert Bożym, DJ Bear.
2: Bądźcie w czwórce.
0: Bądźcie w czwórce.
2: W Noc Muzeów.
12: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Urodzony w Chile, wychowany w Niemczech, Matias Aguayo y Sentimientos Encontrados.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Zapraszam was wszystkich na wycieczkę. Dwie godziny najbliższe spędzimy w Portugalii. Uciekamy z deszczowej Polski do słonecznego państwa położonego na Półwyspie Iberyjskim. Gdzie konkretnie się dziś przeniesiemy? Do środkowej części Portugalii nad rzeką Mondego, między Porto a Lizboną. Tam leży miasto, które niegdyś było stolicą państwa. Jakieś trochę ponad 100 lat pełniło taką funkcję. No i tam rodzili się portugalscy królowie, tam także powstał najstarszy w tym państwie i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, założony ponad 730 lat temu. Można się poczuć nieco jak w Hogwarcie, a to za sprawą studenckich strojów, bowiem czarne, długie peleryny, w których chodzą studenci tamtejszego uniwerku, zainspirowały J.K. Rowling, autorkę Harry'ego Pottera. No to zdradzam w takim razie już, że przenosimy się do Coimbry. Co zobaczyć, co zjeść i jak dostać się w ogóle do tego miasta? O tym wszystkim będzie w audycji City Break Europa. A ja jeszcze przypominam, że jeśli ktoś z was po tej słonecznej radiowej podróży do Portugalii chciałby trochę słońca radiowego zaznać, trochę gdzieś przytulić się w ciepłym kącie, to zapraszamy do Polskiego Radia Aleja Niepodległości przy metrze Wierzbno o godzinie 19. Rozpoczynamy Noc Muzeów w naszej głównej siedzibie. Będzie wszystko pokazane od kuchni, także przybywajcie tłumnie. Razem ze mną Renata Żuchowska, Aleks Zaleski i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy razem do godziny 18.00.

0: Zastanawialiście się kiedyś, jak wiele można stracić, kiedy mrugacie okiem, ile rzeczy się dookoła wydarzyło. Zespół brytyjski Ladytron zastanawia się nad takimi kwestiami. To był utwór Caught in the Blink of an Eye.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Przenosimy się teraz do centralnej Portugalii. Tam spędzimy najbliższe 2 godziny, czyli w Coimbrze. Trzecie największe miasto portugalskie i razem z nami jest już Natalia Zbroja, która ze swoim partnerem Maćkiem niespełna 3 lata temu przeprowadziła się do Portugalii, konkretnie do Lizbony. Natalię i Maćka możecie znaleźć w internecie pod nazwą Zajarani Życiem. Cześć Natalio.
2: Cześć, dzień dobry, boa tarde, właściwie.
0: Boa tarde.
2: Czyli po portugalsku dzień dobry, tak.
0: Dzień dobry, ja zawsze byłem fanem właśnie języka portugalskiego, zawsze mi się podobał bardziej od hiszpańskiego. Trochę mnie irytowało to seplenienie hiszpańskie, natomiast portugalski tak trochę przypominał mi polski, bo tam trochę tego esz i takie twardsze te niektóre głoski, więc był mi bliższy, choć się go nie uczyłem. No dobrze, to zacznijmy może od jednego z portugalskich powiedzeń, Natalio, które głosi następująco. Braga się modli, Coimbra studiuje, Porto pracuje, a Lizbona się bawi. Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu?
2: No myślę, że po tych 3 latach życia tutaj w Portugalii zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100%. Z tym, że dzisiaj naszym tematem jest Coimbra, więc tak, Coimbra przede wszystkim się uczy, studiuje, bo to jest właśnie miasto najbardziej związane ze studentami. Jeśli chodzi o Lizbonę, no to świętowanie zacznie się niedługo, w czerwcu, więc myślę, że wtedy to przysłowie będzie miało największe znaczenie dla nas, dla osób mieszkających w Lizbonie.
0: A co to będzie za święto? Co to będzie za święto?
2: To będzie święto świętego Antoniego. To jest święty patron mieszkańców tutaj Lizbony i całe miasto właściwie wyjdzie na ulicę po to, żeby właśnie świętować ten wyjątkowy dzień, a właściwie miesiąc, bo będzie to trwało właśnie miesiąc.
0: No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie już o świętowaniu w Coimbrze, dawna stolica kraju, dziś takie reprezentacyjne miasto uniwersyteckie Portugalii. Właściwie mieszkańcy mają się czym szczycić, bo ponad 700 lat historii, jeśli chodzi o tą uczelnię. Wspaniała biblioteka, której strażnikami są nietoperze, co ciekawe, o tym jeszcze sobie porozmawiamy. No i wiele haseł, którymi się określa Coimbra, czyli miasto wiedzy, miasto studentów. Czy ten klimat taki studencki, on jest wyczuwalny od razu, kiedy przyjeżdża się do tego miasta? Czy tam na przykład widać mnóstwo studentów, czy raczej oni są gdzieś pochowani w tych różnych salach właśnie uniwersyteckich w Coimbrze?
2: Myślę, że pochowanie jak najbardziej nie. Kiedy się przyjeżdża do Coimbry, no to od razu czuć ten niesamowity klimat. Studenci są wszędzie, zwłaszcza właśnie jeśli przyjedziemy w roku akademickim. Oni po prostu wychodzą na ulicę i to miasto jest tak naprawdę zawładnięte przez nich i myślę, że to jest najpiękniejsze w klimacie tego miasta, bo nie jest stworzone tylko przez turystów, tylko przez historię, jaką ma, ale właśnie też przez studentów, którzy przyjeżdżają tutaj z całego świata i dają ten niesamowity klimat.
0: A jak to jest, Natalio, z tymi czarnymi, długimi pelerynami? Bo mówi się, że one miały zainspirować J.K. Rowling, którą znamy oczywiście z Harry'ego Pottera, autorkę książek o Harrym Potterze. Czy studenci chodzą na co dzień w tych takich czarnych pelerynach, czy to jest przy okazji różnego rodzaju świąt? Nie wiem, na przykład jakieś portugalskie juwenalia.
2: Chodzą. Tutaj chodzą cały czas i myślę, że to jest właśnie ten dodatkowy element tego klimatu miasta i to jest tak naprawdę oficjalny strój akademicki dla tych studentów tutaj w Portugalii, którzy weszli do tego odpowiedniego grona studenckiego, bractwa. I oni tak, chodzą tutaj w tych czarnych pelerynach. Jest to przepiękne moim zdaniem, zwłaszcza kiedy zwiedza się Uniwersytet w Coimbrze i to skojarzenie z Harrym Potterem jest naprawdę świetne, bo możemy się przenieść do Hogwartu, będąc w Portugalii.
0: No właśnie, możemy się przenieść do Hogwartu, czyli Uniwersytet w Coimbrze jest taką wizytówką chyba tego miasta. Tak też przygotowując się do tej rozmowy, przede wszystkim jak się czyta o tym mieście, pierwsze co, no to oczywiście wszyscy piszą o uniwersytecie, natomiast tam jest też biblioteka, dosyć ciekawa. Wspaniały taki przykład architektury barokowej, jedna też z najbardziej znanych bibliotek historycznych na świecie. Oczywiście dla tych osób, które takimi miejscami się interesują. No i ja tam wyczytałem, że tam normalnie po tej bibliotece latają nietoperze. Widziałaś kiedyś jakiegoś nietoperza w bibliotece?
2: Widzieć nie widziałam, bo one wylatują w nocy. One to swoje specjalne zadanie mają właśnie pod osłoną nocy. Chodzi o to, że one muszą pilnować tych bezcennych 300 000 zbiorów, które są w tej bibliotece.

0: i chronią je przed owadami, żeby te stare pozycje książkowe na półkach po prostu nie uległy zniszczeniu.
1: No właśnie, i to rozwijmy jeszcze ten wątek, bo to jest bardzo ciekawe, że te nietoperze oczywiście, one przede wszystkim działają nocą, są strażnikami tamtejszej uniwersyteckiej biblioteki, no i tam nocą rozpoczyna się polowanie. Tak jak wspomniałaś, że gdyby nie one, to te owady by pewnie tam pozjadały te niektóre kartki w tych książkach, ale po co używać różnego rodzaju chemikaliów, jak można właśnie zaprzyjaźnić się z nietoperzem, który na te owady zapoluje, tam są też, z tego co pamiętam, przykrywane w ogóle te stoły, meble w tej bibliotece, bo no wiadomo, odchody nietoperza też gdzieś muszą mieć swoje miejsce i potem każdego ranka one są z tych mebli sprzątane w tej bibliotece uniwersyteckiej.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj wszystko można powiedzieć, że jest zaplanowane bardzo ekologicznie i myślę, że to jest naprawdę taki świetny dodatek też do klimatu tego uniwersytetu, tego ile ono ma właśnie lat i że te nietoperze są takim nieodłącznym elementem nocnych podróży.
1: Natalia Zbroja z portalu Zajarani Życiem, znajdziecie również jej profil na Instagramie, który prowadzi ze swoim partnerem Maćkiem, jest razem z nami. Rozmawiamy o Coimbrze, czyli trzecim największym portugalskim mieście uniwersyteckim, mieściem wiedzy, o mieście studentów. Za chwilę tam wracamy i porozmawiamy o kolejnych ciekawych atrakcjach.

0: 24 minuty po godzinie 16:00 słuchacie Czwórki Polskiego Radia. Wracamy do Coimbry.
1: To jest audycja City Break Europa w Czwórce.
0: Czyli najbardziej prestiżowego ośrodka akademickiego w Portugalii. Wszyscy do Lizbony, wszyscy do Porto, a może by tak właśnie wybrać się do Coimbry. Miasteczko położone między tymi dwoma wielkimi portugalskimi metropoliami. Tam jest naprawdę łatwo się dostać. Jeszcze o tych kwestiach organizacyjnych sobie porozmawiamy. Na razie poruszamy kwestie związane z atrakcjami Coimbry, a razem z nami jest Natalia Zbroja. Zajarani życiem, tak? Taka nazwa po wpisaniu w internecie pokażę wam Instagrama Natalii i portal, który prowadzi ze swoim partnerem Maćkiem. Natalio, no to o uniwersytecie w Coimbrze można by zrobić pewnie

0: całą osobną audycję o tej historii, o tych burzliwych losach, bo to też w ogóle zaczęło się od Uniwersytetu Lizbońskiego, prawda? 1290 rok, tam jakiś chaos, różny królestwo, walki, niewalki i w końcu przeniesiono go do Coimbry, a 2013 rok wtedy został uniwersytet wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co jeszcze poza tą uczelnią można zobaczyć w Coimbrze?
1: Przede wszystkim studentów. Ja myślę, że to obserwowanie tego studenckiego życia jest naprawdę bardzo fajną atrakcją, taką niematerialną, którą warto obejrzeć. Ale tak naprawdę, jeśli nawiązać do tej historii Coimbry, no to Igreja de Santa Cruz, czyli najważniejszy kościół właściwie w mieście, jest to jeden z najważniejszych historycznych miejsc w Coimbrze i taka kolebka portugalskiej monarchii. I tam właśnie pochowani są pierwsi królowie Portugalii, na przykład pierwszy król Afonso. Myślę, że dla Portugalczyków to jest bardzo ważne miejsce i bardzo symboliczne miejsce. Całe Stare Miasto jest naprawdę bardzo malownicze, właściwie najbardziej klimatyczna jest to część tego miasta. Wąskie uliczki, bardzo strome schody, małe ukryte bary, muzyka i właśnie ten studencki klimat to jest takie miejsce, gdzie zawsze warto się zgubić. Coimbra leży nad rzeką Montegu, tak jak już wspomniałeś wcześniej. Myślę, że to też jest bardzo fajne takie serce codziennego życia mieszkańców, bo jest to świetne miejsce na spacer, ale też na po prostu odpoczynek nad rzeką, obserwowanie tego życia, jak to wszystko tam się toczy właśnie wokół rzeki. Dodatkowo w Coimbrze jest też ogród botaniczny, który znajduje się za skłą akweduktu świętego Sebastiana i to miejsce jest bardzo ciekawe, bo wejście jest tam darmowe, a sam ogród jest wyjątkowy, bo jest to jeden z najstarszych w Europie ogrodów, pełniący funkcję takiego żywego muzeum dla różnych gatunków roślin z całego świata. No i myślę, że to taka fajna zielona oaza miasta, do której zawsze warto zajrzeć.
0: No za darmo to uczciwa cena, zawsze. Natomiast zastanawia mnie kwestia muzyki. To już tutaj padło na antenie kilka chwil temu. Powiedziałaś o muzyce i właśnie chciałem nawiązać do fado, czyli do takiego gatunku muzycznego, który z Portugalii się wywodzi, z tych właśnie biednych dzielnic portowych, przede wszystkim miast Portugalii. Ale choć Coimbra nad oceanem się nie znajduje, choć nie ma własnego portu, no to tam fado też jest obecny. Taki symbol kulturowy tego kraju, gatunek muzyczny. Jakbyś mogła opowiedzieć, czym jest fado i czy słychać, widać to fado na ulicach miasta Coimbra?
1: Także tak, fado to jest w Portugalii przede wszystkim tęsknota, żal, smutek, przede wszystkim tęsknota właśnie za tym, co utracone, co już nigdy nie wróci. I w Lizbonie to fado jest takie bardziej melancholijne, przepełnione tą tęsknotą. Taki klimat jest tego fadu w Lizbonie. Natomiast w Coimbrze jest ono trochę inne. Jest to taka melancholijna pieśń, ale studencka, akademicka, też nierozerwalnie związana z tym uniwersytetem. Śpiewana bardzo często właśnie przez męskie głosy, przez studentów. I myślę, że jest ona przez to też trochę bardziej weselsza, opowiada takie pieśni o studenckiej miłości, o tęsknocie za domem, o lokalnych legendach, czyli właśnie podkreśla też to specyficzne życie i klimat tego miasta. Myślę, że to jest właśnie największa różnica w fado z Coimbry.
0: Czyli studenci, do tego muzyka, śpiew. Czy fado również zawiera elementy tańca?
1: W Coimbrze tańczą, tak, to jest prawda. Bardzo często można spotkać studentów właśnie na ulicach miasta, którzy robią takie mini spektakle ze swoimi repertuarami i oczywiście tak tańczą.
0: No to jest miasto, które coraz bardziej zaczyna mnie interesować. W planach oczywiście Portugalia, Lizbona i te sprawy, natomiast Coimbra to wydaje mi się jest miasto, które gdzieś tam jednak pozostaje w tyle, jeśli chodzi o planowanie podróży przez Polki i Polaków. Natomiast warto się tam wybrać, bo muzyka, wino, taniec, śpiew na ulicach, studencki klimat i o tym klimacie opowiada nam Natalia Zbroja. Zajarani życiem, pod taką nazwą znajdziecie jej profil na Instagramie. A my za chwilę wracamy do rozmowy. 29 minut po godzinie 16.
2: To jest nowość czwórki.
3: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: To Krzakło Łkania i utwór Akta, a my wracamy do portugalskiej Coimbry.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Już stary uniwersytet w Coimbrze, ale stara jest także drużyna piłkarska, która się wywodzi właśnie z tego miasta, Associação Academia de Coimbra, czyli portugalski klub piłkarski z siedzibą w tym mieście. Data założenia 1887 rok. Została założona ta drużyna najpierw w 1876 jako taka amatorska organizacja studencka Uniwersytetu w Coimbrze. No nie osiągała tak wielkich sukcesów jak ta wielka trójka, czyli FC Porto, SL Benfica czy Sporting z miasta Lizbona, ale ma na swoim koncie jedno wicemistrzostwo i dwa puchary kraju. W sezonie 2008-2009 drużyna występowała nawet w rozgrywkach Primeira Liga. Tyle jeśli chodzi o to sportowe oblicze Coimbry, to teraz trochę o ludziach porozmawiamy, już nie tylko o studentach, ale tak w szerszej perspektywie o mieszkańcach Coimbry. Razem z nami jest Natalia Zbroja, zajarani życiem. Pod taką nazwą znajdziecie jej profil na Instagramie. Natalio, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o ten klimat i o mieszkańców? Tak poza już studentami, czy łatwo jest w ogóle z lokalsami nawiązać kontakt, łatwo jest nawiązać rozmowy, czy to są osoby chętne do takiego sobie właśnie pogadania o tym, o życiu, o takich prostych sprawach, bo jednak Portugalia to jest kraj no, południowy, patrząc z naszej polskiej perspektywy, więc zakładałbym, że to będzie społeczeństwo w miarę otwarte na konwersacje.
2: Tak, tak, masz dokładnie rację. Ja się też tutaj z tym cały czas spotykam, że z jednej strony jestem obcą osobą w tym kraju, jakby nie było, z innego kraju, natomiast nigdy nie miałam sytuacji, że czułam się gdzieś obco, nawet jeśli byłam gdzieś sama. Portugalczycy są bardzo otwarci do rozmów, zwłaszcza jeśli jest to mała kawiarnia, pijemy kawę, nawet przy stolikach obok siebie, nie musimy się nawet znać, ale ten small talk zawsze gdzieś jest w tle i on jest po prostu tutaj normalny. Każdy się do siebie uśmiecha, jest życzliwy, jest otwarty i myślę, że ta życzliwość Portugalczyków właśnie tak bardzo nas wszystkich przyciąga.
0: A to miasto zostało już właściwie odkryte przez turystów? Jest ich sporo, czy raczej jeszcze można przejść się w miarę swobodnie uliczkami bez jakichś dzikich tłumów?
2: Myślę, że to zależy od sezonu. Myślę również, że jeśli są to zorganizowane wycieczki, to one przyjeżdżają w takich swoich konkretnych godzinach, na przykład przedpołudniowych, spędzają tam 2-3 godzinki i po prostu jadą dalej, więc to zależy właśnie, jaki to jest typ turysty. Ja oczywiście zawsze polecam, żeby

0: spędzić tam chociaż jedną noc i zobaczyć po prostu, jak to miasto żyje przez cały dzień, od samego rana do samego wieczora, bo wtedy można najbardziej zobaczyć ten klimat.
1: A tryb zwiedzania, właśnie, porozmawiajmy o takim rozplanowaniu sobie tego wszystkiego, no bo jesteśmy w audycji City Break, czyli taki krótki, zazwyczaj weekendowy wypad, załóżmy, że w piątek wylatuję, rano najlepiej, a w niedzielę późnym wieczorem wracam. Rozumiem, że najpierw udajemy się na uniwersytet, a potem cała reszta. Jak byś rozplanowała w ogóle ten cały szlak po Coimbrze? Jak się poruszać?
0: No ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że zawsze właśnie od razu z przystanku autobusowego idę sobie na górę, na samą górę. Jest to dosyć strome wzgórze, ale uniwersytet znajduje się właśnie na tym stromym wzgórzu. Idę tam dlatego, bo chcę zobaczyć całą okolicę, całe miasto z góry. To jest naprawdę przepiękny widok, który bardzo polecam. I później właśnie daję sobie ten czas, żeby zgubić się w tych uliczkach, bo to jest najlepsza rada na zwiedzanie Coimbry, Lizbony czy Porto. Zgubić się w tych uliczkach, średniowiecznych uliczkach i zobaczyć właśnie, co one mają takiego ciekawego nam do pokazania. Koniec końców Coimbra jest dosyć małym miastem, zwłaszcza ta część, którą zwiedzamy jako turyści, dlatego zawsze wyjdziemy albo nad rzeką Mondego, albo właśnie w samym centrum, na samym dole, więc tamto zwiedzanie jest raczej takie kompaktowe, tak bym mogła to określić.
1: W Coimbrze obecnie w miarę słonecznie, 21 stopni, także całkiem przyjemna pogoda. O tym też, kiedy najlepiej odwiedzić to miasto, o wydarzeniach, festiwalach, może coś tam się jeszcze dzieje, jeśli chodzi o koncerty, muzykę, filmy, a może komiksy, bo komiksowo tam się naprawdę dzieje i działo się niedawno i dziać się będzie nawet w przyszłym roku. O tym porozmawiamy za chwilę. Jesteśmy cały czas w Coimbrze, a razem z nami jest Natalia Zbroja. Za 23 minuty godzina 17. Przypominamy, dziś o godzinie 19. Noc Muzeów w Polskim Radiu, Aleja Niepodległości przy metrze Wierzbno. Zapraszamy.

0: Kanadyjski duet Bob Moses i utwór Time of Your Life.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Natalia Zbroja. Spędzamy ten czas popołudnie, sobotnie w Portugalii, w centralnej części Portugalii. To miejsce nazywa się Coimbra. Nie Lizbona, nie Porto, nie Braga. Trzecie największe miasto portugalskie, czyli Coimbra, dawna stolica Królestwa Portugalii, która szczyci się swoim najstarszym uniwersytetem i bardzo dobrze, bo naprawdę jest tam prestiżowo. Jest pięknie, jest barokowo, perełka architektoniczna, jeśli chodzi o ten kompleks uniwersytecki i o samą uniwersytecką bibliotekę. Ale teraz porozmawiamy sobie

0: by kiedy w ogóle Coimbrę najlepiej odwiedzić. Obecnie jest w miarę ciepło, krótki rękawek, słoneczko, także bardzo przyjemnie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie wydarzenia, być może żeby pojechać w jakimś celu, nie tylko pochodzić po mieście, ale coś zobaczyć. Natalio, jak to wygląda? Czy tam jakieś festiwale, koncerty, wydarzenia się odbywają?
1: No, oczywiście bardzo dużo, bo Coimbra żyje tak naprawdę swoim rytmem całego roku. Przede wszystkim to, co było ostatnio w maju, to takie ogromne święto studentów i ono właśnie jest zawsze organizowane w maju, nazywa się Queima da Świtasz i to jest takie symboliczne zakończenie studiów i jedna z największych tak naprawdę akademickich imprez w Portugalii. I Coimbra tak naprawdę zamienia się w jeden wielki festiwal, są koncerty, parady, takie tradycyjne stroje akademickie, pochody ulicami miasta, jedno słowo impreza do białego rana, w której biorą udział studenci i jest to dla nich bardzo, bardzo ważny moment, takie wejście w dorosłe życie. Drugie wydarzenie też związane ze studentami to Latada i to jest święto rozpoczynające znowu rok akademicki. Ono jest najczęściej organizowane jesienią dla nowych studentów. Dla nowych studentów też są oczywiście organizowane takie charakterystyczne prasze, czyli rytuały, w których inicjuje się to, że oni zaczynają ten rok akademicki, dostają oczywiście od starszych roczników specjalne zadania, muszą je rozwiązać. Naprawdę w mieście się wtedy bardzo dużo dzieje, ale z takich bardziej wydarzeń niezwiązanych ze studentami to święto królowej Izabeli Portugalskiej, patronki tego miasta i odbywa się zawsze w lipcu. Jest to bardziej taki religijny charakter tego święta. Są oczywiście jakieś procesje, które przechodzą przez całe miasto, ludzie zbierają się na modlitwie i myślę, że też warto to zobaczyć, bo Coimbra wtedy stroi się bardzo mocno na to święto i w zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć te obchody i byliśmy naprawdę bardzo zaskoczeni, jak pięknie to wszystko wyglądało.
0: A jak tam jest właśnie z klimatem? Bo to jest miasto oddalone jednak od oceanu, z tego co pamiętam, o 50-60 kilometrów. Czy w lipcu są tam upały, czy jednak na to święto, na to wydarzenie, o którym opowiadasz, warto się wybrać i no nie umrzemy po prostu z tych wysokich temperatur, z tych upałów?
1: No niestety albo stety, no w Portugalii ten klimat zawsze będzie tak naprawdę gorący, zawsze tutaj będą upały, zwłaszcza w sezonie letnim. Teraz z tego co widzę, to ta średnia temperatura z roku na rok jest coraz wyższa. W tym roku też mają paść jakieś rekordy, więc myślę, że zawsze lipiec to będzie bardzo gorący okres. Ale mimo wszystko właśnie ze względu na położenie Coimbra nie jest aż tak narażona na te upały i zawsze będzie tam troszkę chłodniej niż w Lizbonie, o na przykład 2-3 stopnie.
0: A, w ten sposób. Mnie się wydawało, że w Lizbonie będzie chłodniej. No to żeś teraz ciekawą rzecz naprawdę powiedziała. Ja dodaję od siebie też, bo tutaj wydarzenie w Coimbrze, Coimbra BD, czyli jeden z takich najważniejszych festiwali poświęconych komiksowi. Ważny bardzo festiwal w Portugalii dla fanów właśnie dobrej kreski. Miesiąc temu odbyło się to wydarzenie. Tam też były polskie akcenty, bo była Anna Poszepczyńska, która takie komiksy właśnie też płodzi. No i tam na portugalskim rynku komiksowym pojawia się też coś, czego dotąd nie było, bo cała seria polskich komiksów wydana w jednym zaplanowanym cyklu wydawniczym. No i to wszystko w języku portugalskim. Jeśli ktoś naprawdę lubi dobry komiks sobie przeczytać, pooglądać, wziąć do ręki, powąchać, no to w przyszłym roku kolejna odsłona na przełomie kwietnia i maja i to wszystko w Coimbrze. O Coimbrze rozmawialiśmy z Natalią Zbroją, zajarani życiem, pod taką nazwą szukamy Natalii i jej partnera Maćka, którzy prowadzą portal, którzy mają profil na Instagramie poświęcony przede wszystkim właśnie Portugalii, ale ta wycieczka jeszcze po Coimbrze trwa. Po godzinie 17 kolejny gość i będziemy eksplorować to miejsce. Dziękuję ci serdecznie, Natalio, za rozmowę i wszystkiego
1: bardzo
0: dobrego.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję, wzajemnie, do widzenia.

i utwór Old Dog, stary pies, żaden hot dog, stary piesek, no właśnie, a ja mam kota, który ma 15, już w sierpniu będzie miał 16 lat, pozdrawiam cię kochana Kokosiu, natomiast my wracamy do Coimbry, będziemy spędzać najbliższy czas w tym trzecim największym portugalskim mieście. Jeśli ktoś z was w ogóle był w Portugalii, chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, może był właśnie w Coimbrze, może zjadł coś tam smacznego, albo zwędził komuś tę pelerynę studencką, bo była taka fajna. Ciekawe zresztą, z jakiego materiału jest ta peleryna. O to też będziemy pytać. Będę pytał Annę Wiśniewską, która już po godzinie 17 się z nami połączy. Ania jest przewodniczką po Portugalii. Natomiast wracając do waszych doświadczeń, 22645-2100, 22645-2100. To numer do czwórki. Dzwońcie do nas, żeby dzielić się waszymi portugalskimi doświadczeniami, a już niebawem, już wielkimi krokami zbliżamy się do Nocy Muzeów w Polskim Radiu, to o godzinie 19. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Będzie można zobaczyć choćby to miejsce, w którym właśnie siedzę, czyli nasze studio, studio czwórki, tu gdzie robi się radio. Noc Muzeów 2026 w Polskim Radiu od godziny 19. Zapraszamy.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lacium?
2: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: Nie, no to jakiś Hans Zimmer chyba musiał skomponować Ray i utwór Click Clack Symphony i to był rzeczywiście Hans Zimmer. Pierwszy raz usłyszałem ten utwór na własne uszy. Jest godzina 17.
1: Pogoda.
0: Burzowo, deszczowo, mało słonecznie, tak wygląda dzisiejsza Polska. Przede wszystkim płaszcz przeciwdeszczowy przyda się w Krotoszynie, ale także Jasło. Tam też pada, no i Suwałki z województwem podlaskim. To samo, tutaj wschodnia Polska będzie naprawdę bardzo, bardzo mokra. Radzeń Podlaski z kolei, tam burzowo, więc no jeśli ktoś lubi tego typu pogodę, może zacierać ręce, bo jutro też nie będzie znacznie cieplej. Obecnie najcieplejszym miejscem jest Przemyśl, tam cały czas 19 stopni, Zakopane zaledwie 8. Jutro temperatury bardzo podobne, natomiast początek przyszłego tygodnia już znacznie cieplejszy, także powoli, powoli już będziemy mogli się przyzwyczajać do tego, że krótki rękawek, shorty, sukienki, spódnice to będą elementy stałe naszej garderoby.
1: Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Justyna Dźwik-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka,
4: Alicja Michalska,
5: Kamil Jasiński,
6: Kuba Jamrozek,
7: Michał Daniluk,
8: Adam Smolarek,
9: Marcin Hubert, czyli Harper,
10: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar,
11: Norbert Bożym, DJ Bear.
2: Bądźcie w Czwórce.
12: Bądźcie w Czwórce.
2: W Noc Muzeów.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Czwórki.

0: Takim energicznym rytmem wchodzimy w drugą godzinę audycji City Break Europa. Jest 7 minut po godzinie 17.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: No już zgłodniałem. Ja dzisiaj tylko o śniadanku z trzech jajek na boczku i tyle właściwie. I jakaś kanapeczka taka trochę biedna, więc pewnie za kilkanaście minut zrobię się jeszcze bardziej głodny, bo porozmawiamy sobie o lokalnej kuchni, o kuchni portugalskiej, o tym, co je się w Coimbrze, czyli w portugalskim mieście, który jest trzeci największym pod względem populacji. Już za chwilę połączymy się z Anną Wiśniewską, która jest przewodniczką po Portugalii. Portugalia dla Ciebie! Pod taką nazwą znajdziecie ją w internecie i na Instagramie. I jeśli chodzi już o te przysmaki portugalskie, być może w Coimbrze też takie się jada, no to przede wszystkim portugalskie słodkości. Coś przepysznego. Pastel de nata, które, jak zauważyłem, coraz częściej pojawia się w sprzedaży w polskich miastach. Pastel de nata, czyli to jest takie ciasteczko, taka tarta z kremem, portugalski klasyk, i on jest właśnie, ten krem, który w sobie zawiera, jest znakomity. Do tego bolo venezuelano. I uwaga, bolo venezuelano to jest ciastko sekret. Tak właśnie jest, bo ja szukałem informacji o bolo venezuelano, miałem okazję spróbować tego na Maderze. Ciekawe, czy w tej Portugalii kontynentalnej też je się bolo venezuelano, ten wątek też się pojawi. To jest taki sponge cake, czyli w sumie tłumacząc na polski, takie gąbczaste ciasto. W środku jest taki budyń, są wiórki kokosowe i to jest absolutnie fantastyczne. Coś pysznego. Można to kupić w każdym markecie, przynajmniej na Maderze, to pamiętam. Kawusia też tania. Ciasteczko z kawusią, tak trzeba żyć. No i właśnie o tym kulinarnym obliczu Coimbry, między innymi, ale też o różnych innych ciekawostkach związanych z Coimbrą, porozmawiamy z Anią Wiśniewską, a my teraz gramy Jamie XX. To jest druga godzina audycji City Break Europa. It all started one summer night in London.

0: Panowie z JWP wrócili ze świeżymi utworami. Byli niedawno u nas w czwórce w audycji Bartka Czarkowskiego. Zapraszamy wszystkich, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać tej rozmowy, bo wbili praktycznie całą ekipą czwórka.online.
1: City Break Europa.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a to jest druga odsłona audycji City Break Europa, w której odkrywamy w tej audycji różnego rodzaju ciekawe miejscówki na starym kontynencie. No i właśnie tutaj się pojawia na przykład przy okazji rozmów naszych redakcyjnych problem z Turcją, która jak wiadomo dzieli się na tę część europejską i tę część azjatycką. No Stambuł jeszcze przejdzie i te małe mieściny gdzieś tej europejskiej części, ale Ankara już nie. My tymczasem dziś wybraliśmy się do Coimbry, czyli do portugalskiego miasta. No i w drugiej godzinie audycji City Break Europa będzie opowiadać o nim Ania Wiśniewska, przewodniczka po Portugalii. Witaj, Aniu.
2: Boa tarde.
0: No i w takim razie znamy już podstawowe zdanie w języku portugalskim. Czy lecąc do Coimbry, czy będąc tam na miejscu, przyda nam się poszerzyć nam zakres tego portugalskiego słownictwa, czy mieszkańcy Coimbry mówią po angielsku?
2: Na pewno się przyda. Portugalczycy bardzo doceniają, jeżeli ktoś używa ich język. Natomiast poziom języka angielskiego jest całkiem dobry, także nie ma większych problemów z porozumiewaniem się w języku angielskim na terenie w zasadzie całej Portugalii.
0: Aniu, a jeśli chodzi już o właśnie atrakcję Coimbry, jakie słowo najlepiej opisuje to miasto i czy Coimbra to przede wszystkim uniwersytet? Bo my rozmawialiśmy tutaj w pierwszej godzinie z Natalią, ogród botaniczny, jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich. Natomiast dwa pytania teraz ode mnie, czyli słowo, które najlepiej opisuje Coimbrę i miejsca, których nie znajdziemy w przewodnikach.
2: To ja myślę, że zdecydowanie uniwersytet, tak? Bo to jest jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, najstarszy uniwersytet w Portugalii, założony w roku 1290. Typowe miasto studenckie, więc myślę, że bez dwóch zdań uniwersytet.
0: No i to jest ciekawe, bo ja się mogę założyć, że największe polskie uczelnie typu Uniwersytet Warszawski albo Uniwersytet Jagielloński na 100% mają jakieś umowy podpisane z Uniwersytetem w Coimbrze. Ja swego czasu sprawdzałem na przykład, kiedy sam byłem młodym człowiekiem, nadal nim jestem oczywiście, duchem i ciałem, natomiast sprawdzałem sobie i te właśnie umowy uniwersyteckie i Uniwersytet Warszawski miał umowę podpisaną z uczelnią na przykład na Maderze i można było sobie na taką wymianę studencką polecieć, więc Coimbra jestem przekonany, że też się w tym katalogu znajdzie. Ja tutaj mówiłem, Aniu, trochę o jedzeniu. Czy mamy jakiś lokalny przysmak w Coimbrze?
2: Tak, jest to na przykład szampana. To jest takie typowe danie z Coimbry i też takie danie, które Portugalczycy w centrum kraju jadają w okresie wielkanocnym. I to jest jagnięcina. Zazwyczaj jest przygotowywana w takim garnku glinianym. Wcześniej jest doprawiona, zazwyczaj dzień wcześniej i często ona jest w czerwonym winie. Także takie typowe danie, jeśli chodzi o Coimbrę. I jeszcze są też takie ciasta Santa Clara, bola de Santa Clara. I to są takie ciasteczka, które kiedyś też były takimi tradycyjnymi ciasteczkami, jak w przypadku większości słodkości w Portugalii. Kiedyś było tak, że słodycze były wypiekane przez zakonników bądź siostry zakonne.

0: I białka były wykorzystywane do krochmalenia szat zakonnych, a żeby nie marnować żółtek, to powstawały różne ciasteczka. I w Koimbrze powstały takie ciasteczka Santa Clara. I to są ciasteczka, które są słodkie, jak typowe portugalskie słodycze. Mają taką masę z migdałów i z żółtek. Więc to są takie właśnie dwa typowe.
1: A to cwaniaczki ci zakonnicy. Zamiast się modlić, to ciasteczka sobie wypiekają. Nie, no żartuję, pewnie po modlitwie przyszedł czas na pieczenie.
0: Pewnie tak, jeszcze oszczędnie, żeby nie marnować.
1: No właśnie, to jest akurat bardzo dobre podejście. A jak to jest z tymi słynnymi pastel de nata, czyli ta właśnie, te ciasteczka, te tarty takie małe z kremem w środku. Czy w Coimbrze też się spożywa?
0: W całym kraju, tylko wtedy jest pastel de nata, ciasteczka śmietanowe, tak można by przetłumaczyć. Natomiast oryginalna wersja tych ciasteczek to są ciasteczka, które pochodzą z Lizbony. I w Lizbonie one są sprzedawane tylko w jednym miejscu od roku 1837 i tam nie nazywają się pastel de nata, tylko pastel de Belém, co można przetłumaczyć jako ciasteczka betlejemskie. I tutaj podobna historia. Hieronimici wypiekali te ciasteczka, czyli żółtka były wykorzystywane do ciasteczek, a białka do krochmalenia szat zakonnych. I tam jest takie miejsce, gdzie tylko i wyłącznie można kupić oryginalne ciasteczka, gdzie jest dodawany jeden dodatkowy składnik, o którym się nie mówi. Natomiast w całej Portugalii jest ta druga nazwa, jakby pastel de nata, i one są dostępne wszędzie. To jest jedno z najpopularniejszych ciasteczek w kraju.
1: No właśnie, ja nawet pamiętam znakomite ceny tych ciasteczek, jak poszło się do takiego typowego marketu. Ja chyba kupowałem kilka lat temu za 2,50 euro, takie w pudełku plastikowym, cztery takie ciasteczka, natomiast w Polsce wiadomo, za jedno trzeba zapłacić tyle, co za cztery w Portugalii. I jeszcze co było naprawdę ciekawe, to że w tych takich najzwyklejszych marketach, sieciówkach, tam w tym pudełku była jeszcze skroplona woda. One były jeszcze dosłownie ciepłe i to już w ogóle smakowało no nieziemsko. Ania Wiśniewska, przewodniczka po Portugalii, jest razem z nami. Za chwilę wracamy do Coimbry.

0: Jeśli zauważycie kiedyś w tłumie czerwoną czuprynę, być może będzie to Arlo Parks, która właśnie nam tak ładnie zaśpiewała na antenie czwórki, a 18 listopada wbija do Polski i będzie koncertować w Teatrze Palladium.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: My jednak z Teatru Palladium z Warszawy wracamy do Coimbry, czyli trzeciego największego portugalskiego miasta, a razem z nami jest Ania Wiśniewska, przewodniczka po Portugalii, która opowiedziała nam trochę o tym, co się je w Coimbrze. Być może ktoś z was jadł pastel de nata albo jakieś słodkości portugalskie, albo bolo venezuelano. No to dzwońcie do nas 226452100. Aniu, no to jeszcze takie pytanie, które nam domknie temat kulinarny Coimbry. Tam raczej na słodko czy na słono? Czy różnorodnie, jeśli chodzi o kuchnię?
2: Różnorodnie.
0: Różnorodnie. I tym samym mamy rozwiązaną kwestię kulinarną Coimbry. No to teraz kwestia pieniężna. Ile kosztuje jedzenie na mieście?
2: Generalnie Coimbra jest tańsza niż Lizbona, niż Porto, niż te miasta turystyczne, więc jeśli chodzi o taki posiłek, proto do dia, czyli danie dnia, ceny zaczynają się od około 10 euro.
0: 10 euro, no to teraz tak sobie przypominam, ile tutaj u nas w Polsce największe miasta, największe aglomeracje porównywalnie. Czy tam jest jakieś podejście właśnie kulinarne do tego, że najpierw zupka, jakaś przystawka, potem drugie danie, na koniec deser? Czy Portugalczycy jadają w jakiś inny sposób?
2: Tak, dla nich godziny posiłków są bardzo ważne. Zaczynają najczęściej śniadanie. To śniadanie oni bardzo często jedzą w drodze do pracy, wchodzą do jakiejś kawiarni, zamawiają kawę i zazwyczaj coś na słodko albo jakieś tosty. Potem jest przerwa około godziny i wtedy jest tak, że Portugalczycy wychodzą do restauracji, rzeczywiście zamawiają pełne danie i potem jest kolacja. I ta kolacja w zasadzie to jest jakby taki w naszym gdzieś tam polskim mniemaniu drugi obiad. I najczęściej na stołach pojawiają się przystawki. Te przystawki tutaj w Portugalii są dodatkowo płatne. To mogą być oliwki, to może być masło, to mogą być jakieś sery, pieczywo. Potem pierwsze danie. Pierwsze danie może być zupa, może być sałatka. I potem drugie danie. I następnie deser. I po deserze kawa. I tutaj jest też taka różnica. Portugalczycy kawy nie piją do deseru. Tą kawę, najczęściej espresso, zamawia się już po deserze, zarówno w czasie lunchu, jak i później tej kolacji. Także nie ma znaczenia, że kolacja, do której Portugalczycy zasiadają około godziny 19:30, ona zazwyczaj trochę trwa, to i tak na koniec po posiłku Portugalczyk zamówi espresso na dobre trawienie i nie powie, że nie będzie mógł zasnąć.
0: To jest bardzo ciekawa kwestia kulinarna, którą poruszyłaś. Ja jeszcze wrócę na sam koniec tutaj tego tematu, jeśli chodzi o ten temat związany z jedzeniem w Portugalii. Powiedziałaś, że przystawki są dodatkowo płatne, no to wtedy tak. Trzeba podkreślić, że jeśli ktoś planuje budżetowo wybrać się do Coimbry i zobaczy jakieś oliwki albo serek na stole, no to trzeba uważać, żeby mu nie naliczyło dodatkowych kosztów na rachunek. A jest coś takiego jak coperto, tak jak na przykład we Włoszech, za tę obsługę przy stole. Istnieje coś takiego w Portugalii?
2: Generalnie nie, ale zdarza się, że w takich restauracjach bardziej turystycznych zaczęło się pojawiać, że jest po prostu jakby opcjonalny napiwek dodany do rachunku. Także coraz częściej już zaczyna się pojawiać.
0: No to uważamy w takim razie na ceny, sprawdzamy rachunki, szczególnie jeśli ktoś leci do Portugalii, do Coimbry na przykład i nie chce wydawać za dużo pieniędzy. O Coimbrze opowiada nam Ania Wiśniewska, przewodniczka po Portugalii. Za chwilę o tym, jak poruszać się po mieście, czy mają metro, autobusy, trolejbusy, tramwaje, a może jeszcze innego rodzaju pojazdy transportu miejskiego. No i przede wszystkim, jak do tej Coimbry z Polski się dostać?

To wszystko za chwil kilka na antenie czwórki w pół do 18. Już zbliżamy się wielkimi krokami do Nocy Muzeów 2026 w Polskim Radiu. Zapraszamy, Aleja Niepodległości, niedaleko metra Wierzbno.

0: No i wracamy do Coimbry.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie i tak zapatrzyłem się na realizatora Aleksa, który posłał bardzo szczery uśmiech. Nie wiem, coś tam chyba na komputerze ciekawego zobaczył. Będę go pytał, co tam sobie znalazł po audycji już, natomiast teraz o Coimbrze rozmawiamy z Anią Wiśniewską, przewodniczką po Portugalii. No i w ogóle Portugalia to jest fascynujące państwo. Wydało na świat przeróżnych odkrywców świata, lądów, szlaków. Vasco da Gama przecież, czyli człowiek, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii, opływając Afrykę od południa, czy Ferdynand Magellan. Pamiętamy wszyscy ze szkoły człowiek, który zorganizował wyprawę dookoła świata, natomiast nie udało mu się niestety dopłynąć.

0: płynąć. Tam na Filipinach, z tego co pamiętam, zginął w walce z lokalsami Cristiano Ronaldo, ale to jest Portugalczyk pochodzący z Madery. To jest wyspiarz. Dobrze, Coimbra przed nami, jeszcze niespełna pół godziny. No i Ania Wiśniewska opowiadała nam o jedzeniu, to teraz czas na poruszanie się po mieście. Aniu, czy Coimbra jest na tyle kompaktowym miastem, że da się zwiedzić ją na piechotę?
1: Jeśli chodzi o centrum, to zdecydowanie. Wszystko jest w jednym miejscu, także spokojnie na piechotę można zwiedzać.
0: No dobrze, a jak z trolejbusami, tramwajami i innymi środkami transportu miejskiego? Jeśli ktoś jest trochę leniwy albo nogi odmawiają mu posłuszeństwa, to czym jeździmy po Coimbrze wtedy?
1: To jest ciekawa opcja, bo to jest jedyne miasto w Portugalii, gdzie rzeczywiście działają trolejbusy.
0: Naprawdę? Ja tak sobie zażartowałem tylko, ale trafiłem.
1: Są. I są też takie malusieńkie busiki, bo Coimbra ma taką architekturę, że tam są kręte uliczki, wąsko, więc to też jest fajne, żeby przejechać tymi busikami. One się dosłownie przeciskają przez te strome ulice Coimbry, więc to też taka dodatkowa atrakcja.
0: To ja widzę, że ja z tobą mógłbym się wybrać na taką wycieczkę autobusową, bo ja bardzo lubię właśnie takie ryzykowne trasy. Pamiętam to od razu, tutaj się odniosę znowu do tej wycieczki na Maderze. Podjazdy, zjazdy, już wydaje się, że ten autobus leci w przepaść, a w ostatniej chwili kierowca autobusu jak gdyby nigdy nic kręci sobie szybciutko tą kierownicą w lewo, w prawo i świetnie pokonuje te serpentyny. Ile kosztuje bilet, jeśli chcielibyśmy korzystać z komunikacji miejskiej? Czy są to drogie atrakcje, czy jednak można zaoszczędzić, nawet jeśli ktoś chciałby właśnie poruszać się transportem miejskim, nie na piechotę, to ile za taki bilet podstawowy musi zapłacić?
1: Za jeden przejazd to jest niecałe euro, 90 centów, jeżeli kupi się wcześniej, natomiast tutaj w Portugalii, jeżeli kupuje się bilety u kierowcy, to zawsze płaci się więcej, więc to jest około 2 euro. Natomiast bilet miesięczny w Coimbrze to jest 30 euro.
0: A autobusy się spóźniają? Czy są na czas? Czy to jest takie południowe podejście do jazdy?
1: Bardzo często się spóźniają i tutaj bardzo często, jeżeli jesteśmy na przystanku, widzimy rozkład jazdy, to tam nie jest wskazana dokładna godzina, o której przyjedzie autobus, tylko jest średni czas oczekiwania. Więc na przykład jest podany 7 minut, więc nie wiemy, czy będziemy czekać 15 minut, czy na przykład 5. Nie zawsze, ale często jest podawany średni czas oczekiwania. W jednych godzinach może to być na przykład 15 minut, a potem może to być na przykład 10 minut, więc nigdy nie wiadomo tak naprawdę.
0: Ale moim zdaniem to jest bardzo uczciwe podejście do sprawy, że podaje się niedokładną godzinę, tylko właśnie czas oczekiwania. Ja myślałem, że powiesz jeszcze coś w stylu, że na tych rozkładach widać hasła typu może przyjedzie, a może nie przyjedzie. No ale to jest naprawdę, to tutaj plusik duży dla Portugalczyków za takie podejście. No to na koniec jeszcze w takim razie, Aniu, porozmawiajmy o tym, jak do Coimbry się dostać. Są loty z Polski, są tanie linie lotnicze, można dolecieć do Porto, do Lizbony i co dalej? Jak z tego Porto czy z Lizbony mam do Coimbry się dostać?
1: I potem można portugalskim przewoźnikiem Rede Expresso, działa też Flixbus, jest też pociąg. Ja bym poleciła jednak ten portugalski przewoźnik, bardzo wygodny, to jest bardzo dużo autostrad, bilety niedrogie. Coimbra jest świetnie skomunikowana z tymi większymi miastami, gdzie są lotniska, czyli z Porto czy z Lizboną.
0: I z tego, co widziałem, z Porto jest trochę szybciej, bo pociągiem, autobusem można się dostać, no tak, od godziny do półtorej. To jest akurat super czas, nie nasiedzimy się za długo, nie zmęczymy się. Z Porto do Coimbry jedzie się szybciej, ale z Lizbony można też zrobić półtorej godziny, także wszystko w porządku. Bardzo ci dziękuję, Aniu. Anna Wiśniewska, przewodniczka po Portugalii, była razem z nami. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o portugalskich sprawach, o ciekawostkach, o podróżach, no to wbijajcie na Instagrama Ani. Portugalia dla ciebie, pod taką nazwą ją znajdziecie. 20 minut do godziny 18.

Na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa. Jak twoje spojrzenie, bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu. Odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia. Dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem. Jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię, bo przewidziałem przyszłość. Na koniec

0: Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia. Na zawsze razem już do końca życia.
1: Audycja City Break Europa powoli dobiega końca. Zmierzamy już no do brzegu, bo 13 minut do godziny 18 i panowie w czerni mnie odwiedzili. Adam Smolarek, Michał Danilu.
2: Dzień w odróżnieniu dobry. Od pana redaktora, tak, my w czerni faktycznie.
1: No ja
2: my
1: w granacie dzisiaj.
2: A my w mundurach.
1: A wy w radiowych mundurach, ale Adam Smolarek tutaj poza anteną sprawdzał jeszcze w reżyserce. 100% bawełenki masz na sobie.
2: Tak, bluza Polskiego Radia na stulecie. Nie bez powodu, to dlatego, że no tak, faktycznie Polskie Radio obchodzi swoje stulecie. Obchody są długotrwałe i mam nadzieję, że jeszcze dużo nas czeka. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj, myślę, że Jędrzej o tym mówiłeś, noc muzeów przecież.
1: No oczywiście.
2: Można nas odwiedzać. Można nas odwiedzać, zaglądać.
1: Można zobaczyć całą radiową kuchnię. Michał, przewidujesz, że będzie jakaś petarda, coś tu się wydarzy, jakiś słuchacz coś zrobi, czy raczej myślisz, że na spokojnie będzie to zwiedzanie?
3: Nie będzie spokoju, tu się będzie ciągle coś działo, nawet zanim słuchacze przyjdą, to my już zaczynamy hałasować, bałaganić, a to za sprawą naszego gościa i tematu, który będziemy poruszać, to już po 18.
2: Jerzy Sienkiewicz, wokalista, gitarzysta, basista zespołów Alarma, Faraway, no jeszcze by się znalazło kilka różnych okazji. Człowiek wielu talentów oraz człowiek, który zawiaduje projektem Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię na OFF Festiwalu, czyli słynna płyta Siekiery, jedna z najlepszych polskich płyt zdaniem zagranicznych słuchaczy również, taka, która faktycznie poniosła się po świecie. Zostanie odegrana.
3: Która też obchodzi równą rocznicę swojego wydania, bo ona ukazała się 40 lat temu. To już 40 lat, a ten album naprawdę brzmi dzisiaj świeżo i nie czuć, że jest taki przestarzały. I nadal młodzi słuchacze sięgają pod taką muzykę.
1: 40 lat minęło jak jeden dzień.
2: No, poczułeś się jak w domu, co?
1: Poczułem się prawie jak w domu. Natomiast no, to jest ważna sprawa. 100% bawełny. Ja akurat dzisiaj też się przebiorę, ale ja mam akurat skarpetki czwórki na sobie. Wszystkie standardy unijne są spełnione. Chyba 78% bawełny, ale
2: skarpetki
1: wiadomo.
2: Skarpetki zdrowe, bezuciskowe?
1: Bezuciskowe, ale musi być trochę poliestru, żeby się rozciągała. No dobrze, panowie przejmują w czerni, panowie w czerni po godzinie 18, natomiast ja się już z wami żegnam. Renata Żuchowska, Aleks Zaleski i Jędrzej Rosiewicz. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i słyszymy się jutro o 12 w audycji sportowej.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.

0: Jest 18.
1: Pogoda.
0: Na tę chwilę najcieplej jest w Zamościu, tam 18 stopni, najchłodniej równo o 10 mniej w Zakopanem 8. Możliwe opady deszczu na wschodzie kraju jeszcze dzisiaj i w nocy podobnie. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu, a nawet burze, wysoko w Tatrach, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna to w nocy od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 będzie w centrum, do 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Jutro popada też, tylko nie tyle na wschodzie, ale też na zachodzie. Taka mała odmiana, temperatura maksymalna od Śląska po Podlasie w takim pasie przez cały kraj od 10 do 14 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie. Tam do 20, a nawet miejscami będą 23 stopnie Celsjusza. Przyszły tydzień nie zapowiada się słonecznie. Poniedziałek deszcz, wtorek deszcz w zachodniej części kraju, środa deszcz, czwartek deszcz, a w piątek prognozują deszcz na południu kraju. Czekamy na taką ciepłą wiosnę.
1: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Zespół Pastry z najnowszym swoim utworem, świeżutkim kawałkiem Czarna Woda. Chciałoby się powiedzieć, że zapraszamy na sprzężenie zwrotne, ale dzisiaj wyjątkowy dzień.
1: Noc muzeów w czwórce.
2: Do pierwszej będziemy z wami w zmiennych składach. Będziemy świętować stulecie radia, świętować wasze odwiedziny, bo czekamy na was tutaj też w czwórce, zarówno też w innych stacjach Polskiego Radia. My będziemy z wami do godziny 20, ale będą to dwie zupełnie różne godziny.
0: Tak, w tym momencie w studiu naprzeciwko mnie
2: Michał Daniluk.
0: A ja nazywam się Adam Smolarek. Realizuje nas Aleks Zaleski, ale usłyszycie dużo, dużo głosów w najbliższych dwóch godzinach. Przede wszystkim już za moment naszego gościa, Jurka Sienkiewicza, ze znanego, dobrze myślę, z zespołów takich jak Alarmy czy Faraway, ale też odpowiedzialnego za projekt Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię na OFF Festiwalu. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy wyciągać od Jurka informacje. Postaramy się przynajmniej. Zobaczymy, ile nam zdradzi. Czy będzie twardy, czy będzie się mocno trzymał. Także Jurek z nami za moment, ale już możemy zapowiedzieć też szereg innych osób, które są tu z nami, bo tak, Noc Muzeów to jest wyjątkowy wieczór, wyjątkowa noc, chciałoby się powiedzieć. Można zaglądać do Polskiego Radia, nie tylko tak jak zwykle, gdy włączycie sobie kamerę i pooglądacie, co się u nas dzieje. Można przyjść

fizycznie i odwiedzić zarówno nas, jak i pozostałe różne studia w naszym budynku przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. Także posłuchamy na pewno głos

0: Siekiera. Teraz już będziemy tak przede wszystkim grać. Jurek jest z nami. Cześć.
1: Cześć.
0: Witamy się ponownie w tym studiu.
1: Witam, witam. Miło wrócić.
0: Tak, tym razem nie rozmawiamy co prawda o zespole Faraway, ale będzie być może taki moment, na pewno będzie okazja, żeby tę muzę pograć. Dzisiaj rozmawiamy wokół projektu Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię. No, to jest ciężkie brzmienie.
1: Czy ja wiem, czy to jest ciężkie brzmienie? To jest ciężkie zadanie, ale
0: też
1: brzmienie bardziej zimne niż
0: brzmienie
1: ciężkie.
0: Też. Wiesz co, nie, ja mam wrażenie, słuchając tutaj tego, jak brzmią surowo te gitary, ciężkie brzmienie, no dobra, alarmę może sobie da z tym radę, to powiem podobne słowo, ale inne, ciężkie brzmie.
1: A, ciężkie brzemię, oj, tu już jak najbardziej, wiesz, to niezależnie co powiesz, co zrobisz i jak to zagrasz, to zawsze znajdzie się ktoś, kto może to zawetować, nawet jak sobie przejrzysz komentarze na Facebooku pod ogłoszeniem samym, że będziemy grali tę płytę, to już masz, już są pierwsi sceptycy, także brzemię naprawdę duże, to jest legendarna płyta, znana też nie tylko w Polsce, ale mająca legendę i poza Polską.
0: To może porozmawiamy.

0: o tejże legendzie, no bo skąd siekiera się wzięła i jak się wzięła? Dlatego, że w zasadzie mamy... No, trzeba zacząć od tego, że siekiery są dwie.
1: No, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Pankowa i falowa.
0: Tak, pankowa i falowa. No ale jak to było? Oni są z Puław. Nowa Aleksandria to zresztą jest właśnie stara nazwa Puław.
1: To jest z Zaborów nazwa.
0: Tak, zmieniona, więc tu mamy już pewne odwołanie historyczne u samego zespołu. No ale dobrze, no jak to się stało, że powstał taki zespół? Zwłaszcza tak właśnie inny na swoich dwóch etapach twórczości.
1: Znaczy w ogóle, jeśli się mówi o siekierze, moim zdaniem warto jest zacząć od cytatu Tomka Budzyńskiego z właśnie tej punkowej siekiery i opowiedzenia o tym, że w siekierze teksty są bardzo obrazowe. W siekierze punkowej to będą jak obrazy Hieronima Boscha, bardzo takie absurdalno-makabryczne, a w siekierze z kolei tej falowej, tej odpowiedzialnej za Nową Aleksandrię, bliżej jestem mu do Beksińskiego, to znaczy bardziej w odczuciu niż w samej treści, bo treści tam jest niewiele, bardzo dużo trzeba sobie dopowiedzieć i ma to w sobie taką nutę, moim zdaniem, takiej ludowej opowieści przekazywanej z ust do ust, że tam jest bardzo dużo na niedopowiedzeniu zagrane.
0: Treść jest taka, że w dużej mierze mamy pojedyncze wersy tak naprawdę, powtórzone wielokrotnie. Tutaj bardziej się liczy właśnie to, jak opowieść jest prowadzona dźwiękiem, przynajmniej ja tak to zawsze czułem w przypadku siekiery. Na mnie zawsze to robiło duże wrażenie, jak ten album brzmi, bo on brzmi apokaliptycznie. To jest płytkie strasznie skojarzenie, no ale tak jest. To po prostu tak jest, bo tak, chodzi o to, że wiesz, to jest określenie, którego wszyscy używają trochę wobec tego. Jak mamy, że to idziemy przez las, którego też zresztą słuchaliśmy właśnie, no to jest w samym tym, jak jest zrealizowany wokal, jak jest pogłos, jak jest zrealizowana gitara, to brzmi, no właśnie tak, chciałbym powiedzieć, w sumie fabrycznie, trochę jak mieliśmy w kinie, nie? Reprezentacja kina obrazu ruchu, czy coś, że zachwyt tą całą mechaniką, jakby jak wygląda mechaniczność miasta, to tutaj moim zdaniem oddane to zostało w muzyce.
1: Znaczy jest tam na pewno taki pierwiastek miejski, chociaż dla mnie ta maszynowość tej muzyki wychodzi bardziej z motoryki krautrockowej.
0: Okej.
1: I tak naprawdę ten ciężar tego powtórzenia jest fuzją motoryki Killing Joke'a i właśnie bardziej takich krautrockowych sytuacji, bo tam jest mniej o tym, że jesteśmy trybami w maszynie, to nie jest Brygada Kryzys, tylko tu masz właśnie snucie bardziej jakiejś opowieści. To jest opowieść o ludziach, wiesz, którzy żyją w miastach obok fabryk, ale...
0: Nasze domy obok fabryk, no.
1: Dokładnie, tak. To wiesz, sprawne nawiązanie, ale tam jest dużo więcej właśnie takiego opowiadania o tym, to nie jest reportaż, tylko to jest jakaś legenda o tych ludziach.
2: I warto wspomnieć jeszcze o samym środowisku i mieście, bo może się ono tak na początku wydawać może nieoczywiste, jeżeli nie znamy tego kontekstu historycznego, czyli Zakłady Azotowe Puławy, nie taka wielka miejscowość, a która jednak poprzez te swoje robotnicze środowiska wykształtowała taką scenę i stworzyła, nie wiem, takie warunki środowiskowe do tego, żeby takie dźwięki tam powstawały. Po części możemy trochę to porównywać z tym, jak powstała punkowa scena w Ustrzykach Dolnych. No tutaj jednak miasto znacznie większe, ale jest w tym na pewno jakiś fenomen.
1: Znaczy trzeba też powiedzieć, że członkowie siekiery i to całe środowisko to nie jest klasa robotnicza. To znaczy tam było dużo fascynacji filozofią, szkołą frankfurcką.
0: Zasadzie, tak.
1: To były jednak ciężkie, intelektualne też klimaty, więc...
0: Stąd tak, odwołanie obrazów, nie?
1: Tak, no dokładnie. Tam zresztą najlepszym tego przykładem będzie książka Fala Rafała Księżyka, gdzie tak naprawdę spotkania głównie odbywały się na jednej ławce i była to wielka kontestacja sztuki. I ilekroć się nie czyta o Adamskim w różnych, który tak naprawdę jest duszą Nowej Aleksandrii, to ilekroć się o nim czyta, to właśnie rygor zdobywania wiedzy i poszerzania jakichś horyzontów jest tutaj bardzo, bardzo widoczny.
2: Zgadzam się. Dlaczego rozmawiamy o tej płycie? Bo to jest 40 lat od jej wydania, stąd też zgaduję wydarzenie, ten koncert, jaki zaprezentuje twój projekt Ludzie Wschodu na OFF Festiwalu. Jak tak osobiście uważasz, co przemawia za tym, że my tej muzyki tak chętnie słuchamy po 40 latach? Mam ze sobą czarną płytę, którą mogę kupić w dyskoncie z owadem obok, nie wiem, klasyków jakichś rapowych.
0: R&B rapowych.
2: Tutaj się okazuje siekiera.
1: Znaczy to, historia tego, że ta siekiera tam jest, to jest podziękujmy MTJ.

0: No to widzę.
1: Rozumiem,
0: to,
1: rozumiem.
0: Ale wiesz co, wiem o co chodzi. Generalnie dla mnie to jest skodyfikowany po prostu sygnał o naszej rzeczywistości, to co zawiera ta płyta w sobie i oczywiście mamy zupełnie inne realia i nie będę się tu silił na porównanie, że mamy drugie ATC-y w tym momencie, bo nie mamy z wielu powodów. Te czasy są inne, aczkolwiek myślę, że na wielu poziomach wrażliwości ta płyta bardzo trafia. Na pewno do mnie i do wielu osób w moim otoczeniu. I dlaczego też o niej rozmawiamy, to od razu trochę odpowiem, bo wziąłem na warsztat próby coverowania, odtwarzania właśnie tej siekiery i tego ducha i wypadałoby na 40. rocznicę oddać temu należyty hołd, to znaczy też nie chodzi zupełnie o jeżdżenie i granie z tym teraz, bo tributy do siekiery już istnieją, ale tak naprawdę, żeby złapać tego ducha i móc to pokazać komuś jeszcze. Bo ja oczywiście tego nie przeżyłem, ale ta energia mnie niesamowicie ciągnie i myślę, że warto jest oddać temu należyty hołd.
2: To o tym duchu, o tej filozofii, która za tym idzie, porozmawiamy za moment po utworze, który musi wybrzmieć w przypadku tego projektu, czyli po kawałku Ludzie Wschodu. Nowa Aleksandria, Siekiera, to właśnie gramy dzisiaj w Radiowej Czwórce, a z nami jest Jurek Sienkiewicz.

0: I byli to oni, byli to Ludzie Wschodu, zespół Siekiera. Nie bez powodu ten konkretny utwór. To co, przejdźmy do już samego powstawania, samej idei, która towarzyszy graniu tych utworów po raz kolejny. No bo tak, to nie jest odgrywanie po prostu, tylko to jest szukanie ich ducha, tak? Na tym skończyliśmy.
1: Tak, no tak naprawdę to, na czym mi najbardziej zależy, to uchwycenie szczegółu w tej płycie. Bo oczywiście nie można odrzucić tutaj inspiracji wcześniej wspomnianym Killing Joke'iem. To tam jest, tylko że moim zdaniem trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy Killing Joke jest szalenie siermiężny czasami. To jest takie walcowate, często wykrzyczane, takie wybluzgane w zasadzie, jeśli chodzi o wokal Jazza Colemana, a tutaj mamy do czynienia z dużo bardziej subtelną historią, pomimo że transową, zimną i taką, jak o niej opowiadaliśmy wcześniej, tak jest tu dużo więcej subtelności. Na tym chciałbym się skupić przy Ludziach Wschodu, na wyciągnięciu tych wszystkich smaczków, które inni do tej pory pomijali, po prostu tak jak przy próbach coverowania, po prostu raczej się skupiają na luźnym odwzorowaniu struktur, a tam tak naprawdę właśnie w szczegółach leży duch tej płyty i na tym chciałbym się skupić.
2: To jak wyglądają partie basowe, za które jesteś odpowiedzialny? Gdzie tam szukamy smaczków, albo może inaczej, gdzie są te momenty, które cię bardzo poruszają, albo te, które sprawiają naprawdę dużo trudności? Bo ten bas tam chodzi w tym utworze, w Ludziach Wschodu, ale znajdziemy takich momentów naprawdę wiele.
1: Tych momentów jest mnóstwo. Taki jeden ze smaczków, który lubię najbardziej, którego nikt do tej pory, mam wrażenie, nie odkrył, przynajmniej w coverach. To jest w utworze Na Zewnątrz. Są takie piękne flażolety na basie w głównym temacie i nikt ich nie gra, ale tak naprawdę głównie w przejściach, bo strukturalnie to są często bardzo powtarzalne utwory, ale takie drobne przejścia, takie walkiny na basie, to jest coś, co mnie najbardziej tam kręci w połączeniu ze śpiewaniem. To jest gruba jazda. Czasami próbuję coś rozłożyć na czynniki pierwsze, próbuję do tego śpiewać i zatrzymuję się na chwilę, myślę, wow, jakim cudem Malinowski to zaśpiewał, bo trzeba pamiętać, że większość utworów śpiewa właśnie basista Dariusz Malinowski. Więc to mi sprawia też największą trudność. Misiowie puszyści to jest wyzwanie. I paradoksalnie też coś, co jest takim turbo smaczkiem, ale flażolety w Ja Stoję, Ja Tańczę. Tam jest takim
0: Z misiami puszystymi dał sobie radę Olaf Deriglasow. Myślę, że ty też dasz sobie radę.
1: No tak, ale Olaf to jest, wiesz, wysoka poprzeczka. To jest tak zwana pierwsza liga, ja bym powiedział.
2: A mam pytanie, jak już rozmawiamy o tej sferze wykonawczej. Czy wokal jakoś będzie efektami modulowany, żeby był bardziej zbliżony, czy sam naturalnie potrafisz się zbliżyć do tego, żeby to brzmienie było takie, jakie chcesz?
1: Wiesz co, to chyba nie mnie do końca oceniać, czy to jest najbardziej zbliżone, bo ja też niestety podzielam jedną cechę z Adamskim, to znaczy jeśli chodzi o jakość, często żyłuję swoich współpracowników i koledzy z zespołów to wiedzą, że ich potrafię przekatować graniem jednego utworu w kółko. Także tu raczej się skupiam na samej energii tego głosu, bo on jest często prawie że szeptany i myślę, że na ten moment daję sobie z tym w miarę radę. Jeszcze jest jedna osoba, którą chciałbym zaprezentować w ramach Ludzi Wschodu. Jest to Oleg Zajdel z Metra, który też gościnnie wystąpi wokalnie, bo tak jak jedna z niewielu osób jest w stanie moim zdaniem wejść na ten poziom.
0: Mamy zatem pierwszy wyciek, moi drodzy, tak, zrobił to. Ja byłem przy tym, jak wstępnie umawialiśmy tę rozmowę i pewna osoba powiedziała do ciebie: nie! Nie będziesz, nie zdradzasz tajemnic. Ale jednak coś się udało. Także zespół Metro polecamy swoją drogą, bardzo fajna muza. No to jeszcze, ja bym tu znowu chciał wrócić do tych rzeczy, może nie tak najbardziej technicznych, tylko, bo to są oczywiście super ciekawe aspekty. Natomiast ja jako nie grający na instrumentach zastanawiam się często nad tym, co stoi za graniem, co stoi za tą ideą, bo coverbandy mają też jeszcze jeden problem, moim zdaniem, nie zawsze, ale często, czyli bardzo płytkie podejście, że

0: do brzmienia jak cię mogę, ale do tego, co stało za zespołem ideologicznie, już gorzej. Więc jeśli rozmawiamy o tym, że Siekiera wyszła z takiego właśnie inteligenckiego etosu jednak, rozmawiamy o tym, że jest to obraz ludzi w danym miejscu, jak podejdzie do tego twój zespół?
1: Wiesz co, też jest dużo dbałości o szczegół. Miele partie, zastanawiam się, gdy już próbujemy, zastanawiam się nad brzmieniami, bo kolejnym, tak naprawdę jedynym głównym dodatkiem poza instrumentarium, syntezator, bas, gitara, perkusja i wokale, jest saksofon, który implementuje w tę płytę, i to jest moja tak naprawdę największa ingerencja w ten materiał. Jaką on będzie rolę spełniał, tego na razie nie powiem. Ale cały czas jesteśmy na etapie meandrowania pośród tego, co i gdzie dodać, żeby tego ducha jak najbardziej z tego wyciągnąć.
2: A my przypomnijmy, rozmawiamy o projekcie Ludzie Wschodu, który wykona materiał prezentowany, nagrany 40 lat temu przez zespół Siekiera. To wszystko na tegorocznym OFF Festiwalu. A my słuchamy kolejnego utworu z Nowej Aleksandrii. Tak dużo, tak mocno.

0: Siekiera w utworze Tak dużo, tak mocno, a już niedługo, bo w sierpniu Ludzie Wschodu zagrają tę kompozycję na OFF Festiwalu i nie tylko tę, ale też inne utwory z albumu Nowa Aleksandria. Z nami jest Jerzy Sienkiewicz, odpowiedzialny za ten projekt. Rozmawialiśmy tutaj trochę w czasie słuchania tego utworu, również o tym, w jaki sposób opracowujesz te utwory, gdzie szukasz, nie wiem, opracowań, czy w jaki
1: tabulator
0: sposób...
1: Tabulator chociaż.
0: Tabulator, w jaki sposób to się dzieje, że docierasz do tego momentu, kiedy słyszysz, że ta wersja jest okej.
2: Trzeba zacząć od tego, że próbowałem zajrzeć do źródła, skontaktować się z Tomaszem Adamskim przez wiele frontów. Niestety bezskutecznie. Z tego miejsca wielkie pozdrowienia dla Tomka Świtalskiego, który mi pomagał. Robię to na słuch, konsultując się też z resztą zespołu, jeśli mam wobec czegoś wątpliwości, ale staram się trenować swój słuch i ciągnąć z płyty, plus na wersji CD rozszerzonej, wydanej przez MTJ jest jeszcze demo z Domu Chemika i ostatni koncert Siekiery, ja też z materiałów bootlegowych ciągnę informacje, bo okazuje się, że na żywo, a płytowo to były dwa inne zespoły trochę.
3: To, moi drodzy, gdyby ktoś z was słuchających miał kontakt do Tomasza Adamskiego, prosimy w imieniu Jurka o pomoc, bo zawsze lepiej się dopytać u źródła, chociaż jestem ciekaw, na ile on, kiedy już od tak wielu lat, przypomnijmy, 40 lat minęło od wydania tego albumu, na ile on byłby w stanie ci pomóc dzisiaj?
2: Nie wiem, na ile byłby mi w stanie pomóc, bo wiem, że jest rozczarowany odbiorem Siekiery z epoki i od tego się zaczęło jego zamknięcie na świat zewnętrzny, więc nie wiem, na ile do tego materiału w ogóle wracał, czy ma to jakoś opisane, zawsze warto by było zapytać, ale wiem, że pan Adamski jest postacią raczej zamkniętą i rzadko kontaktującą się ze światem zewnętrznym.
3: A mam takie bardzo luźne pytanie, czy będziecie sięgać wyłącznie po Nową Aleksandrię? To dlatego, że parę lat temu, no już paręnaście, był taki projekt Nowe Sytuacje, który wykonywał no, Republiki utwory. Tam byli na wokalu Budyń, Tymański i Rogucki. I nie chodzi o to, żeby teraz tu zapytać, czy nam się to podobało, bo ja byłem na tych koncertach i przyznam, że Budyń radził sobie całkiem nieźle. Natomiast na koniec koncertu zawsze, wiadomo, ludzie czekają być może na bis. Na co Budyń, patrząc na ludzi, takim teatralnym szeptem do wszystkich: kombinat! I grali kombinata, mimo że to przecież nie ta płyta.
2: Tutaj akurat sięgamy po materiał jeszcze z singla, który niedawno się ukazał we wznowieniu, i to są utwory Misiowie Puszyści, Jest Bezpiecznie, Ja Stoję, Ja Tańczę oraz jeden utwór, który jest moim zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o te, które nie weszły na płytę, czyli utwór Serce, który chcę wykonać i uważam, że jest w ogóle pominięty, jeśli prowadzimy rozmowę o tym zespole. Bardzo go lubię. Na wznowieniu się ukazał pierwszy raz na winylu, więc wiesz, mam też źródło, żeby sobie teraz lepiej to zanalizować.
0: Dostrzegasz jakieś analogie między, wrócimy znowu do tych lat 80., ale między tamtą sceną punkową, później przerodzającą się w scenę nowofalową, a tą sceną i tym środowiskiem, w jakim działasz dzisiaj i w jakich zespołach? Mówimy tutaj o tych ideach i tak dalej.
2: Trudno jest bardzo porównywać te sceny, to znaczy wtedy nie istniało coś takiego jak scena niezależna. Wszystko odbywało się oficjalnie w domach kultury i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że Siekiera zagrała bodajże tylko 6 koncertów. I z prawie każdego została zbuczana i go nie dokończyła. Także warunki mamy obecnie zupełnie inne i chociażby sam fakt, że mogłem z jednym z zespołów pojechać na trasę po Europie, wskazuje na to, że jest inaczej, bo wtedy to było zupełnie niemożliwe. Ale jeśli chodzi o klimat, ideały, to wydaje mi się, że obecnie jedynie scena mocno zaangażowana, punkowa wokół Skłotu Syrena mi się kojarzy z czymś, co by było najbliżej tam.
3: Gdybyśmy chcieli być true, można by było zadać pytanie, czy scena zaangażowana wokół obecnego Skłotu Syrena to nadal jest to samo. Nie wszyscy muszą wiedzieć, mowa o warszawskim Skłocie, który kilka lat temu miał dosyć duże przeboje ze swoim sąsiednim przychodnią.
2: Tak, no z tego co wiem, to tam się...

0: troszeczkę powymieniał skład osobowy, bywam tam na koncertach dosyć często i widzę, że tam są ludzie po prostu z bardzo otwartymi głowami.
1: Close Call tam organizuje koncerty?
0: Między innymi, ale też tutaj wielki, wielki shoutout dla bookingu Konstantis, którzy ściągają najciekawsze kapele około punkowe, ale po prostu jest tam taki często podniosły klimat, jak się czeka na jakiś zespół, to mi zawsze przypomina, jak ludzie mogli się czuć, gdy, nie wiem, czekali właśnie na to, że wystąpi się Kiera, Brygada, czy cokolwiek. To jest taka wielka niewiadoma i tak nigdzie nie spotkałem czegoś takiego.
2: Piękne to jest swoją drogą, bo ja mam wrażenie takie, że to jest coś, co mi się już mimo wszystko rzadko zdarza, takie odczucie, ale pytanie też brzmi w sumie, można cię zapytać, skoro jesteś tu przedstawicielem młodego pokolenia i grasz tego rodzaju muzykę. Co jest w tym ciekawego, jak sądzisz? Bo fakt faktem, że gdy parę lat temu patrzyliśmy sobie na scenę niezależną, naszą polską, no to było dużo inspiracji jakichś post-hardkorowych, w pewnym momencie się przewinęło bardzo dużo takich indie emo zespołów, one nadal istnieją oczywiście, ale to jest moje wrażenie, przynajmniej na podstawie tego, jakie wiadomości, jakie rekomendacje otrzymuję, bardzo dużo osób czerpie teraz z muzyki właśnie punkowej, post-punkowej, gotyckiej, bardziej w tę stronę. Jak myślisz, dlaczego?
0: W tych obszarach, o których rozmawiamy, można znaleźć bardzo szczery sposób na opisanie rzeczywistości, w jakiej się funkcjonuje, bo tak jak też kiedyś mówiłem w jakimś innym wywiadzie, że jakby dla nas generowanie tego hałasu i myślę, że dla wielu też szczególnie składów około punkowych nie jest tylko formą na wyżycie się z emocji, jak to jest często w przypadku emo, tylko to jest takie poszukiwanie drogi, gdzie nie musisz się z tym zmagać już i wydaje mi się, że ta muza świetnie po prostu gra jako element tej podróży, więc dlatego do tylu osób to trafia i no trzeba powiedzieć też, że funkcjonujemy w niezbyt przyjemnych czasach na wiele sposobów i to może być też ukojenie, gdzie się szuka innych rzeczy po prostu.
2: No to widzisz, jesteś kolejną osobą ostatnio, która mi właśnie w ten sposób mówi, że tak, że jakie czasy taka muza trochę i że po prostu okoliczności, w jakich funkcjonujemy, mają znaczenie dla muzyki, jaką prezentujemy.
1: To teraz będziemy słuchać utworu Misiowie Puszyści, to już na zakończenie naszego spotkania, a później Faraway, nowy album i ja wybrałem utwór Habibi Funk. Chciałbyś zapowiedzieć słuchaczom?
0: Bardzo zapraszam do odsłuchu utworu Habibi Funk z świeżo wydanej płyty Radio Orient formacji Faraway.
1: A my słyszymy się po 19:00 i my też zapraszamy na OFA, na koncert Ludzi Wschodu.
3: Oh! Oh!

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.

0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto Morza, Cuda Wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, Letnia Noc Urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
2: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
5: Czwórka.

0: Zamrok, Konstanty Kostka ze swoim najnowszym utworem solowym, już nie jako klawo, nie za żadnym innym zespole, nie tylko na klawiszach, ale na gitarze i na wokalu. Zamrok, zarówno nazwa gatunku, jak i też utworu. Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Dziś, jakby nie patrzeć, jest trochę cieplej niż w ostatnich dniach. To dlatego, że w tym momencie na południu nawet do 17 stopni, w centrum od 13 do 15, a na krańcach zarówno północnych, jak i południowych 7,5 do 9. Cały czas na plusie i cały czas deszczowo. Takie też będą najbliższe dni. W tym momencie deszcz jeszcze nam nie daje spokoju, ale nie ma tego złego.

0: Warto wyjść na miasto, zwłaszcza dziś, w Noc Muzeów. Warto zajrzeć do nas, do Polskiego Radia lub do wybranych oczywiście instytucji. To dlatego, że drzwi oczywiście mamy otwarte. Także niestety, najbliższe dni nie przyniosą poprawy. Także trzeba skorzystać z tego, że dziś można sobie pochodzić, pozwiedzać, pooglądać. Tak jak u nas na Nocy Muzeów w czwórce. Jutro 15 do 18 stopni, miejscami nawet do 23. Może być nawet cieplej, ale ponawiam, cały czas będzie padać.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: panie i panowie, chłopcy i dziewczęta i wszyscy gdzieś pomiędzy oraz w drodze. Jest z nami DJ Bert.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, zagrajmy dżingiel.
2: Noc muzeów.
3: Noc muzeów w czwórce.
0: Moi drodzy, my już w pełnym konferencjerskim nastroju, w doskonałych, z uśmiechami. To dlatego, że w tym momencie już nie sprzężenie zwrotne, a faktycznie w pełni noc muzeów w radiowej czwórce. W tym momencie za szybą bardzo dużo osób. Alicja Michalska, Kuba Jamrozek, Marta Zinkiewicz, Aleks Zaleski, Magda Żelazowska, a w studiu cały czas z wami.
4: Michał Danilow
0: i Adam Smolarek, ale teraz już w towarzystwie DJ-a Berta. Bert, będziesz nam grał.
1: Będę grał, w zasadzie. Tak jest, będę grał, przygotowałem zestaw utworów. Na początek trochę disco, ale myślę, że sięgnę po polskie nagrania. Zmieniła mi się koncepcja przed chwilą w głowie i stwierdziłem, że trochę pogram polskich numerów.
0: A to jak to wygląda, że możesz sobie tak zmienić koncepcję na żywo i stwierdzić, że o dobra, nie, jednak wrzucam zupełnie inne traki?
1: No właśnie, o to właśnie chodzi w tym wszystkim, że to nie jest przygotowany set, nie jest, chociaż w przypadku krótkich setów można sobie przygotować, przynajmniej ułożyć jakąś playlistę, natomiast tu mam tych playlist mnóstwo i mogę sobie sięgnąć do którejś z poprzednich moich playlist, na przykład z muzyką polską.
4: Rozmawiając o dzisiejszym święcie, o nocy muzeów i o polskim radiu, które obchodzi 100 lat. Razem z Adamem mieliśmy takie przemyślenia, czy polskie radio to muzeum, bo z jednej strony ma 100 lat, a z drugiej strony do dzisiaj ono pełni bardzo ważną funkcję, przynajmniej jak rozmawiamy o tym,

0: jak ważne jest dla nas, jeżeli chodzi o odkrywanie nowych brzmień. A czym dla ciebie jest radio, to współczesne?
1: Dla mnie radio to też archiwum polskiego radia. To jest cały ten dorobek muzyczny. Mógłbym określić radio wieloma aspektami, ale dla mnie ważne jest to, że istnieje tu polskie radio. To jest instytucja kultury, która

0: scenie w polskim radiu, że jest tam dużo rzeczy muzycznych do odkrycia.
1: Okej, okay, czyli dziedzictwo, archiwum, ale w zasadzie można by powiedzieć galeria bardziej, nie? Ja tak lubię o tym myśleć, że cenię sobie naprawdę to. Myślę, że możemy się odnieść do czegoś, co wiem, że tobie jest bliskie, czyli do Renaty Lewandowskiej na przykład,
0: no,
1: nie?
0: Oj, tak.
1: No to przecież ta płyta słynna to jest coś, co, no nie wiem, mam wrażenie, że to jest ekstra wartość dodana polskiego radia, że można odnaleźć tego typu rzeczy. Można odnaleźć nagrania Henryka Debicha też na przykład, tak? I one zostają po wielu latach wydane, takie perełki polskiej muzyki. No i to się dzieje, no nie samo z siebie, tylko również za sprawą takich osób jak ty, prawda?
0: I tych nagrań jest jeszcze mnóstwo. To jest naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeszcze mamy do odkrycia mnóstwo. Trzeba pogrzebać, podigować, poszperać w tych taśmach po to, żeby wyciągnąć to i zaprezentować ludziom.
2: To my życzymy powodzenia i w tym szperaniu w archiwum i dzisiaj w tym secie. Jak powiedziałeś, nieco jeszcze zmienianym, ale już ten zarys, ten podstawowy plan już się stworzy.
0: Wszystko jest w głowie.
1: Będziemy uważnie słuchać. DJ Bert gra dla was cały czas, a my zostajemy w radiowym studiu.
3: Noc muzeów. Noc muzeów w czwórce.

0: muzeów. Noc muzeów w czwórce.
1: Halo, halo, czwórka Polskie Radio, z tej strony. Dzień dobry, jak nas słychać w studiu obok?
2: Halo, program Pierwszy Polskiego Radia z tej strony. Ten sam korytarz, tylko przeciwne strony, a nigdy nie mieliśmy okazji się spotkać, no ale dzień wyjątkowy to i spotkanie wyjątkowe. W programie pierwszym słyszą nasi słuchacze Adama Smolarka, Michała Daniluka, prowadzących audycję w radiowej czwórce. Dzień dobry, panowie. Męski skład, zdaje się, że za dekami tam jeszcze już też DJ gra.
1: W tym momencie tak, DJ Bert, z nami Karolina Rożej na łączach oczywiście, a jeśli chodzi o to, kto za nami gra za nami DJ Bert, tak jest, ale to nie jest jedyna osoba, która dzisiaj występuje w radiowej czwórce. To dlatego, że jeszcze po 20 wpadnie do nas DJ-ka Cougar oraz po 22 Harper, również DJ, także u nas cały czas impreza dzisiaj, co? Do pierwszej w nocy w zasadzie, można powiedzieć.
2: Jak na radiową czwórkę, w ogóle mnie to nie zaskakuje, że wy dla naszych słuchaczy i dla swoich słuchaczy i wszystkich tych, którzy odwiedzą wasze studio, przygotowaliście imprezę. Jesteście gotowi na trudne pytania? Od słuchaczy?
3: Zobaczymy.
1: Jesteśmy. Powiem tak, bardzo często przybywają do nas wycieczki szkolne w takich godzinach, powiedzmy, wczesno-popołudniowych i tam zwykle uczestnicy mają dużo pytań. Zależnie od tego, czy są to dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czy już później nastolatkowie, zawsze jest coś ciekawego do opowiedzenia i bardzo często pada to pytanie: Adam, powiedz, czym wy się właściwie zajmujecie? I wtedy trzeba porozmawiać. To jest bardzo fajne zawsze. Zawsze każdy, ktoś ma ciekawe pytanie. A jak to jest u was?
2: Jeśli chodzi o pytania od słuchaczy, no ja po pierwsze, na razie cały czas czekam na tę pierwszą grupę, która do nas dotrze, ale rzeczywiście takich spotkań podczas różnych plenerowych audycji jest bardzo dużo. Najczęściej jest wyrażone zdziwienie, że jednak się wygląda tak, jak się wygląda, mimo social mediów i tak dalej. No ale tych pytań przede wszystkim o kulisy, o to, jak się przygotowuje audycje, o to, kto wybiera muzyki, czy odpowiadamy za bloki reklamowe. No, od razu mogę powiedzieć, że nie.
1: Nie, no, absolutnie nie. A powiedz mi, czy gdy ty byłaś jeszcze w swoim życiu przedradiowym, pozaradiowym.
2: To było dawno temu.
1: Też zaskoczyłaś się kilkukrotnie, widząc, jak wygląda speaker czy speakerka?
2: Myślę, że tak. Wiele głosów potrafi w wyobraźni być dosyć odrębnych, jeśli chodzi o fizis, które miało okazję się poznać. Natomiast ze swojego doświadczenia i dzięki temu, że znam ludzi, z którymi pracuję już tyle lat, mogę powiedzieć, że osoby, które udzielają, dają swoich głosów, są jeszcze wspaniałe.
4: My już pokrótce przedstawiliśmy, jakie atrakcje dla zwiedzających ma czwórka, a co tam w jedynce będzie się dziać do północy?
2: Dużo fantastycznych rzeczy. Po pierwsze, jeszcze do godziny 20 ekspres jedynki, za chwilę pojawią się goście. Po godzinie 20 klub książki, Wojciech Mielasz, Ziemowicz, Szczerek też będą na żywo w naszym studiu, a po 21 spektakl na żywo. Mateusz Damiński, Karolina Gruszka, Sławomir Orzechowski. No i to jest tylko część tej pięknej nocy muzeów, która w Polskim Radiu czeka na wszystkich odwiedzających. Słyszałam, że kolejka jest już spora. Panowie, pięknie wam dziękuję za to takie ponadradiowe spotkanie. Adam Smolarek, Michał Daniluk, radiowa czwórka w radiowej jedynce, bo wyjątkowy dzień, czyli sobotnia noc muzeów 16 maja. My mamy 25 minut po godzinie 19 i za chwilę kolejny gość pojawi się w naszym studiu.
4: I my dziękujemy Karolinie Rożej za wizytę w radiowej czwórce.
1: Pozdrawiamy serdecznie, słuchacze jedynki, naturalnie, jak zawsze. Sama sympatia międzyantenowa tutaj. Fajnie jest w ogóle, masz takie doświadczenia. Jeździmy na przykład na showcase'y, prawda? Byliśmy na Next Feście i spotykamy naszych kolegów, koleżanki z innych stacji. To zawsze jest sympatyczne, prawda?
4: Tak, są to zawsze miłe, sympatyczne spotkania. Jeszcze jak już mówisz o sympatiach, o tych dobrych emocjach, nie mogę się doczekać tych pierwszych odwiedzających, którzy zaraz będą do nas machać zza szyby. To też są zawsze dobre spotkania, które budzą pozytywną energię.
1: To ja muszę zdradzić, że gdy tutaj szedłem na tę audycję, to kilka osób stało przed

0: wynagrodzeniem tutaj naszym Polskiego Radia. Furtka jest otwarta oczywiście. I tak spoglądały te osoby na ten plakat Nocy Muzeów z taką nieśmiałością. A ja przechodząc koło nich mówię, zapraszamy, zapraszamy. I oni wtedy wszyscy się przemogli. To 6-7 osób, które stało w tym momencie. I powiedziałem im, że jeśli do nas wpadną, jeśli wytrwają w kolejce, wpadną do nas, to do zobaczenia w radiowej czwórce naturalnie.
1: A my powoli wracamy do selekcji DJ-skiej DJ-a Berta i słyszymy się za kilka minut. Ciekawe, kto do nas wpadnie.

0: Noc muzeów.
1: Noc muzeów w czwórce.
2: Są takie osoby, które przesiadują w studiach, tak jak ja i Michał. Są takie osoby, które są też w studiu jedynki, jak Karolina Rożej. Ale jest taka osoba, która biega, kręci się w terenie. Alicja, gdzie jesteś? Alicja Michalska.
3: Halo, halo, dzień dobry, albo nawet dobry wieczór. No ja nie wiem jak u was w studiu czwórki, ale ja jestem przed budynkiem Polskiego Radia, jestem na zewnątrz. Tutaj stoi, słuchajcie, wielka kolejka, żeby wejść do Polskiego Radia, do całego budynku, żeby odwiedzić Polskie Radio, konkretne anteny, a może nawet konkretnych dziennikarzy. Nie wiem, zaraz zapytam, za czym ta kolejka stoi. Jest naprawdę piękna pogoda, nie pada, warto przyjść do Polskiego Radia. Sama kolejka świadczy o tym, że naprawdę jest co oglądać, jest za co przychodzić. Ja pomyślałam, że może popytam parę osób, które stoją w kolejce, tak naprawdę czego szukają w tym Polskim Radiu. Dzień dobry, czy można tutaj do Państwa? Chciałam się zapytać, co sprawiło, że przyszliście właśnie tutaj do nas, do Polskiego Radia, a nie na przykład do Muzeum Narodowego? Czemu akurat tutaj?
4: Szczerze?
3: Tylko szczerze.
4: Z dziećmi przyszliśmy. I atrakcje dla dzieci nas tutaj przyprowadziły. A w zasadzie też autobus z miejskiego tutaj zakładu, przepraszam, przywiózł nas niedaleko, więc dlatego jesteśmy.
3: No jak dzieci, to w takim razie do Polskiego Radia dzieciom. Tam też można, są cukierki, widziałam, jest mnóstwo atrakcji. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze idę dalej podpytać się, za czym ta kolejka stoi. Dzień dobry. Czy do Polskiego Radia sprowadza Pana konkretne wydarzenie, konkretna antena, może jakiś konkretny dziennikarz?
5: Kompletny przypadek. Akurat znalazłem miejsce parkingowe pod budynkiem, więc stwierdziłem, że wstąpię. Kolejka szybko idzie, pogoda na szczęście się poprawiła, także jest naprawdę przyjemnie.
3: I to jest też taki przypadek, który pokazuje, że można przyjść nawet przypadkiem do Polskiego Radia, ale zostać razem z nami, bo tutaj atrakcje będą jeszcze do godziny 24. Każda antena otwiera dzisiaj swoje drzwi na zwiedzających. Ja jeszcze idę dalej pytać. Dzień dobry, można tutaj do pań. Co was sprowadza do Polskiego Radia dzisiaj w Noc Muzeów?
6: Program wydawał się interesujący. No i nigdy nie byłyśmy w radiu i bardzo chciałyśmy zobaczyć, jak funkcjonuje od środka.
3: Ja widzę, że jesteście młode, więc koniecznie musicie przyjść do studia czwórki. Polecam naprawdę, możecie przyjść, zbić piątkę z jakimiś dziennikarzami, popytać o swoje jakieś ulubione aspekty radia. A ciebie co sprowadza dzisiaj do Polskiego Radia?
7: A w ogóle a propos czwórki, to bardziej dla ciebie, to nie mieliście kiedyś całej audycji o K-popie?
3: Bardzo możliwe, że mieliśmy
2: kiedyś. Była.
7: To kiedyś. Tak, no tak mi się przypomniało tylko po prostu.
3: No i właśnie o takie rzeczy można popytać, jeśli przyjdziecie do studia, przynajmniej do nas, do czwórki. Tutaj naprawdę każdy stoi. Jest nawet wielki telewizor, na który można obejrzeć nasze widowisko muzyczne, które oczywiście było zorganizowane z okazji stulecia Polskiego Radia. Są leżaki, są namioty, jesteśmy my, dziennikarze, także naprawdę tutaj się bardzo, bardzo dużo dzieje.
2: Alicja Michalska bardzo dzielnie na zewnątrz pod budynkiem Polskiego Radia pytuje ludzi. My cały czas jesteśmy z wami w studiu. Michale, słucham.
8: I czekamy na kolejnych gości, czekamy aż się pojawił i będziemy do nich machać zza szyby. Jeszcze pytanie do Alicji, takie krótkie. Czy widzisz koniec tej kolejki? Bo trzymamy kciuki w takim razie za pogodę. Ta pogoda, często się mówi złośliwie, że w radiu bywa najważniejsza. Dzisiaj ona też ma bardzo duże znaczenie, szczególnie jeżeli ta kolejka sięga aż za dach, aż za budynek Polskiego Radia. Czy widzimy jej koniec?
3: Właśnie idę sobie tutaj wzdłuż tej kolejki i widać teoretycznie koniec, tylko on cały czas się, słuchajcie, tutaj przedłuża i rozszerza. Naprawdę kolejka jest bardzo duża. Też ludzie cały czas dochodzą, bo dzisiaj furtka Polskiego Radia jest oczywiście otwarta. Także ja jestem powoli, już się zbliżam do końca kolejki, ale ja widzę...

0: że ona tutaj jest coraz dłuższa, także jeszcze będę was nękać różnymi anegdotami, historiami, ciekawostkami. Będę też pytać osoby już potem, może w środku Polskiego Radia, za czym konkretnie dzisiaj się udają na Noc Muzeów do nas, do Polskiego Radia.
1: Alicja Michalska dzisiaj w roli reporterki. Dziękujemy ci bardzo i do zobaczenia już niebawem na korytarzu.
2: Noc Muzeów w czwórce.
3: Yeah.

0: Moi drodzy, 22 minuty do godziny 20, a w tym momencie za nami, za szybą, pierwsza wycieczka już jest w naszym koncertowym studiu Radiowej Czwórki. Mam nadzieję, że uda nam się kogoś zaprosić za moment do studia. Może będziemy mieli dla nich zadania, może będziemy mieli zagadki, ale z pewnością będziemy działać sobie i będziemy... No co, obserwować, jak też ludzie się bawią u nas w Radiowej Czwórce. To dlatego, że to dopiero pierwsza z szeregu wycieczek u nas. Super, cieszę
1: się. Tak, bardzo się cieszę. Jak zagapiłem się po prostu za szybę, bo obserwuję tam Kubę Jamrozka, który tłumaczy to wszystko tym osobom, które są szczęśliwe, uśmiechnięte. I to jest piękne, bo jak myślę sobie tutaj o polskim radiu, o Radiowej Czwórce oczywiście przede wszystkim, to myślę właśnie o tym uśmiechu, o takim zadowoleniu i energii, dobrej, nie? Energii. Tak. Dobrej energii. Czwórka to dobra energia.
0: Tak, zdecydowanie tak jest. Zapraszamy. Przypomnijmy, do północy otwarci jesteśmy tutaj. Sety w sumie do pierwszej, także być może nawet troszkę dłużej możecie do nas, u nas przebywać. Zapraszamy. Będzie granie na żywo. Będą redaktorzy na żywo. Można się z nami spotkać. I do zobaczenia.
2: Gdzie pojawił się Kosma Król, gdzie pojawiła się Natura 2000. My mamy dużo muzyki elektronicznej, mamy też niesamowity program, a właściwie cykl, który nazywa się 12 cali i to jest taki cykl, za który odpowiedzialny jest Ber.
3: 12 cali na godzinę to audycja, która promuje DJ-ów w formie audycji i w formie też setów wideo, nagrywanych setów wideo. Z naszego studia z lat 60. na poziomie minus 2, może zobaczycie to dzisiaj, to studio. Przepiękne studio w drewnie, stylowe i tam nagrywamy nasze sety.
2: Wyobraźcie sobie, że w tym naszym dużym studiu radiowym odbywają się też bardzo ogromne dyskusje, dlatego że mamy taką audycję, która nazywa się Otwarte Studio Czwórki. 2 godziny gadania, przychodzi tu 40 osób i każdy może zabrać głos. Ostatnio w czwartek na przykład robiliśmy zbrodnie na lekturach i zastanawialiśmy się, które lektury powinniśmy usunąć z kanonu. Ja niestety nie jestem fanem Krzyżaków, więc musiałem to powiedzieć, ale teraz widzę po minach, że niektórzy być może fanami Krzyżaków są. Słuchajcie, czwórka to jest też taka antena, którą charakteryzuje otwartość. Otwartość na słuchacza. Do nas można zadzwonić, złapać za telefon i opowiadać. 226452100. Gdyby ktoś z was już teraz chciał zapisać ten numer, to naprawdę warto. Ja prowadzę taką audycję, która nazywa się Pogadajmy, a gadamy o wszystkim. Ostatnio rozmawialiśmy na przykład, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź.

0: odpowiedź na pytanie, gdzie podziały się twoje pieniądze z komunii? Przyznacie, że to jest takie pytanie, które wraca co roku, kiedy pojawi się w rodzinie jakiś nowy komunista, pytanie, które trafia do rodziców, pytanie, które trafia też do dziadków. Więc my jesteśmy otwarci na was. Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli do nas zadzwonić, zachęcam, żeby to robić. Ja widzę, jakich młodych Żabka przyprowadziła. Żabka to też jest człowiek czwórki. Od lat ilu? Trzech prawdopodobnie, a tak naprawdę?
1: Trzech i pół, tak naprawdę. No od początku swojej pracy w radiu, pracuję w radiu, pracuję w czwórce. 20
0: Słuchajcie, o liczbach mówi się trudno, natomiast o wtopach mówi się bardzo przyjemnie. Największa radiowa wtopa, jaka kiedykolwiek ci się w czwórce przydarzyła.
1: Ej, weź teraz tak na gorąco mam sobie przypomnieć. No,
0: przypominaj.
1: No największa wtopa to jest taka, jak zapomnisz gościa, którego masz i na przykład weźmiesz nie tego gościa na dole. I miałam taką sytuację ostatnio, że poszłam na dół po panią Karolinę. No i wiedziałam, że ma przyjść do audycji, więc schodzę na dół. Dzień dobry, pani Karolina. Tak, pani Karolina. No cześć Marta, idziemy na górę i po schodach idąc gadamy. Mówię, no to słuchaj, porozmawiamy o tym. Ty tam w tym lesie chodzisz, tam coś opowiadasz o lesie, to mówię, porozmawiamy. I ona coraz większe oczy. I nagle schodzi z góry jakiś facet z jedynki. Mówi, o, dzięki, że mi gościa prowadzisz. Ja mówię, ale to Karolina. No Karolina, ale nie ta Karolina. Ta moja siedziała na dole. No,
0: słuchajcie,
1: to...
0: To ja miałem bardzo podobną historię, bo przygotowujemy audycję o wymianie międzypokoleniowej i łączymy się z panią Elżbietą z Krakowa. Ja byłem święcie przekonany, że ona prowadzi blog Stara Baba Nie Rdzewieje. I powiedziałem na antenie, że już za moment połączymy się z autorką bloga Stara Baba Nie Rdzewieje. Powiedziałem to 5 razy. Wchodzimy na antenę, a pani Elżbieta mówi tak. Wszystko fajnie, tylko tak pana słucham od kilku minut i ten blog nie nazywa się Stara Baba Nie Rdzewieje, tylko Fajna Baba Nie Rdzewieje. Powiem wam, że czegoś podobnego nie przeżyłem, natomiast to jest taka historia, która wraca do mnie przy okazji świąt, bo każdy mnie prosi, opowiedz jeszcze raz, trochę jak w Szreku. I takie rzeczy się dzieją, bo to jest radio, to jest żywy kontakt ze słuchaczem. My większość audycji mamy, właściwie wszystkie mamy na żywo, więc kiedy dzwonicie, możecie być pewni, że po drugiej stronie jest człowiek, jest radiowiec. Czwórka jest bardzo ciekawie zbudowana, dlatego że jesteśmy w studiu koncertowym. Jeśli popatrzycie sobie tam, to jest nasze studio emisyjne, studio podstawowe, w którym są prezenterzy, jest Adam. Tak, panowie, pomachajcie, my też im możemy pomachać. Oni są teraz na antenie, więc są bardzo zadowoleni z tego powodu.
2: To my jesteśmy teraz na antenie. Teraz właśnie tutaj. Kuba Jamrozek nas zapowiedział z naszego koncertowego studia, a my tak, jesteśmy, łączymy się, jesteśmy z wami cały czas. Adam Smolarek, Michał Daniluk i w tym momencie towarzyszy nawet osoba bardzo istotna, chociaż zwykle gdzieś niewidoczna, Cezary Piwowarski, fotograf. Także jesteśmy w bardzo szerokim składzie.
3: Teraz ci, którzy nas słuchają, mogli się poczuć tak samo jak te osoby, które są w dużym studiu i które słuchają tych opowieści, anegdot Kuby, anegdot Żaby. My też was pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że tutaj jesteście i że możemy się zobaczyć. Również tak, nie tylko operować głosem i mówić do was, ale również zobaczyć wasze uśmiechy. Bawmy się dalej.
2: Może ktoś z was chciałby tutaj wpaść? Do nas.
3: Zapraszamy.
0: Kto odważny, kto się podejmie tego wyzwania, kto chce iść do czwórki.
2: Zapraszamy serdecznie na antenę. Jesteśmy tutaj dla was.
0: Zaprowadzi cię zaraz Żabka, a ja was zachęcam.
2: Doskonale.
0: Zachęcam was jeszcze do jednej rzeczy. Popatrzcie, co dzieje się tutaj. Tam jest Alek, tam są ludzie czwórki. Wszyscy jesteśmy tutaj dla was. Słuchajcie, jeszcze jedna prośba. Dlatego, że czwórka to jest też Instagram, to są media społecznościowe, więc chcielibyśmy, żebyście dzisiaj razem z nami zostali gwiazdami naszego Instagrama. Zabawa polega na tym, że musimy się ustawić jak do zdjęcia takiego klasowego na wycieczce, czyli ktoś musi mrużyć oczy, ktoś musi dłubać w nosie, wiadomo jak to jest. My zaraz do nich dotrzemy, spokojnie, chodźcie tutaj, staniemy sobie obok Berta, zapraszam na scenę.

0: Bardzo jest tutaj gęsto. Jesteśmy tutaj w bardzo poszerzonym składzie w tym momencie. Już nie nasza trójka, tylko ojej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się nazywasz?
1: Mam na imię Renata i tutaj powiem o takiej nietypowej sprawie dotyczącej właśnie Polskiego Radia. Bo Polskie Radio to nie tylko słuchowiska, muzyka, programy, również Polskie Radio aktywnie udziela się w akcjach charytatywnych.
0: To prawda.
1: Takich jak...

0: tak, między innymi akcja krwiodawstwa, która jest organizowana co roku 14 lutego. Jest to tak zwana walentynkowa akcja krwiodawstwa.
1: To prawda, to się odbywa,
0: przed
1: stoi tutaj
0: Polskim Radiem
1: wtedy.
0: Stoi ambulans, w którym można oddać krew.
1: Ja nawet raz oddałem krew w ambulansie. Bardzo cenne i takie pozytywne doświadczenie.
0: Tak.
2: A tutaj pan, widzę, nachylony do nas. Zapraszamy. Mikrofon numer 3. Alex.
3: No właśnie.
2: Cześć.
3: Wpuściliście kilka osób z Nocy Muzeów.
2: Tak jest.
3: Jest to zupełnie nietypowa sytuacja w radiu, gdzie zwykle macie prosty, łatwy scenariusz, a tu nagle kilku troli. Tak i ja.
2: Czym mnie zaskoczysz? Tylko nie przeklinaj.
3: Czym cię zaskoczę?
2: No.
3: A tym, że nie przeklnę.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
3: A po jaku?
2: O, rozważnie.
3: Jaką nie przeklinać?
2: Nie wolno.
1: Ja mam może taką jeszcze propozycję tutaj do wszystkich zgromadzonych w studiu na 3-4. Proponuję, żebyśmy tak krzyknęli dosyć głośno: Noc Muzeów w czwórce. I uwaga!
3: Noc Muzeów!
4: Noc Muzeów w czwórce.

0: W biegu do nas Kuba Jambrozek.
1: To teraz jest prawie słowiański przykut.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy zauważyliście.
2: Prawie, bo są pięty oderwane.
0: Czekam,
2: więc
0: się ile wytrzymasz. Musimy teraz zrobić bardzo długie wejście.
2: Może chodzi o kolankę do wujka.
0: Kamil Jasiński już też tutaj szydzi.
1: Już mi tu prawe kolano wystawia, ja się boję.
0: Tak, dobrze, zobaczymy. Dzisiaj Kuba robi trening nóg.
1: Nie wiem, czy długo wytrzymam. Panowie, jedziemy?
0: Zobaczymy.
2: Ale nie musisz przysiadów robić, tylko po prostu się utrzymać. Nie musisz tego robić.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że Kuba już tutaj tańczył za szybą wcześniej, więc tańczyłem. Jest rozgrzany absolutnie.
1: Ale słuchajcie, ja muszę przywitać wycieczkę, wiecie o tym?
0: Ojej, no to zaraz przywitasz.
2: Leć.
1: No dobra.
0: No dobrze, to leć zatem.
2: Dobrze, ja zostanę, będę godnie reprezentował.
0: Jak widzicie, Kubę. Dzieje się bardzo, bardzo dużo dzisiaj w Radiowej Czwórce i będzie się działo cały czas jeszcze przez parę dobrych godzin. Kamil, co wy planujecie po 20?
2: Wiesz, to Kuba wysłał taki scenariusz. On się tym zajął. Jakie wątki powinniśmy poruszyć?

0: w naszej audycji.
1: To otwórz go teraz i zobaczymy.
0: Mam go w telefonie.
2: Jeszcze nie otworzyłem.
0: Ale z tego, co widzę, co tutaj się dzieje w studiu, to chyba jednak do śmietnika pójdzie ten scenariusz. To znaczy, chcieliśmy porozmawiać sobie o wycieczkach, wyjazdach, tych wycieczkach szkolnych, bo dzisiaj całkiem sporo tutaj ludzi na pewno się pojawi. Męskie wyjazdy, wieczory kawalerskie, wspomnienia. Liczymy na telefony od słuchaczy. Ale czy będzie na to miejsce, bo tutaj widzę, że goście odwiedzają co chwilę nasze studio. Może coś powspominają, jakieś najbardziej hardkorowe akcje ze wspólnych wyjazdów, ale zapraszamy do dyskusji. Mamy nadzieję, że to będzie audycja pełna tutaj odwiedzających nasze studio głosów.
2: To chyba jesteście przyzwyczajeni.
3: To z jednej strony jest ta rola, którą też przyjmujecie na antenie, kiedy odbieracie telefony od słuchaczy i rozmawiacie z nimi i też zachęcacie do tego, do tej interakcji. Dzisiaj się z nimi spotkacie na żywo. Niby ta sama rola, ale jednak nieco inna. Jak się w niej czujesz?
0: Zobaczymy, bo tak mi się zdarzyło, że jakieś były konkursy, zgadywanki i sobie dworowałem ze słuchaczy, jak dzisiaj pojawi się w realu.
3: Zobaczymy, jaki cwany jesteś.
0: Kozak szczęście... w radiu, a wiadomo, w realnym świecie.
2: Na dole jest wykrywacz metalu, więc wszystko powinno być bezpieczne.
0: Natomiast... A tak zwany liść na odmułę, absolutnie nie zachęcamy do tego. To jednak lepiej też nie.
2: Tak. Ale Kamil, ty w sumie miewasz doświadczenia ze spotykaniem się tak ze swoimi, można powiedzieć, sympatykami, słuchaczami. Mhm. Mam na myśli zloty fanów hejterskiej.
0: To jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Ale zawsze jest okupiona dużym stresem z mojej strony, bo nie wiadomo, czy jak to się potoczy.
2: Czy ktoś z gniłym jajem nie rzuci w redaktora?
0: Może nie aż tak bardzo, ale różnie to bywa, ale przy tym ostatnim spotkaniu, że ludzie pozjeżdżali się naprawdę z całej Polski. Niektórzy tak długo jechali i tak byli podekscytowani, że już nie mieli siły, żeby uczestniczyć w tym spotkaniu. Później bardzo żałowali, ale tak, no po to się robi radio i w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Noc Muzeów i to jak dużo słuchaczy odwiedziło nasze studio, to jednak taka podwójna albo właściwie i poczwórna taka dawka energii się pojawia, że warto to robić i warto prowadzić audycję.
2: Warto słuchać radia, warto być w radiu. My tak zerkamy wszyscy co chwila za szybę, bo faktycznie mamy już kolejną wycieczkę, także zakładam, Kamil, że będziesz miał tutaj niedługo towarzystwo w tymże
0: studiu. Ja później
2: również.
0: Też będę oprowadzał wycieczki. No, u mnie jest harmonogram na dzisiaj taki. 2 godziny z Jamrowskiem, nie wiem jak z nim wytrzymam, a później 2 godziny z wycieczkami i wtedy... To już
3: odbiję sobie.
0: Tak.
2: Dobrze.
0: Więc jeżeli ktoś teraz jeszcze się zastanawia, czy warto tutaj się pojawić, to warto. Co prawda długa jest kolejka, bo widziałem przed radiem, że zawija się ogonek, ale warto, naprawdę, można jeszcze wpaść. No taka sytuacja, nie wiem kiedy się powtórzy, ale po dzisiejszej frekwencji mam nadzieję, że za miesiąc.
2: Pełnia wrażeń w Radiowej Czwórce i w ogóle w Polskim Radiu dzisiaj, także wpadajcie, ale ja niepodległości 77/85 w Warszawie. To jest nasz adres. Przez te 2 godziny byliśmy z wami w składzie.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek. Aleks Zaleski zostaje z wami dzisiaj do końca, a za moment antenę przyjmują Kamil i Kuba.
0: Zapraszamy.
2: Do usłyszenia, miłej sobotki, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: No cóż, pogoda jest idealna na noc muzeów. Nie za zimno, nie za ciepło, nie ma co zostawać w domu, ale też długi spacer nie jest wskazany, no bo jednak może być trochę za zimno. Jedyne rozwiązanie to podjechać komunikacją do muzeum, a właściwie to najlepiej do Polskiego Radia. Zapraszamy Was bardzo serdecznie.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w Twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i do

0: dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Noc muzeów w czwórce.
1: Nie wiem jak ty, ja bym chciał, żeby ta noc trwała wiecznie, bo to faktycznie będzie bardzo, bardzo długa noc przed nami. Noc muzeów, słuchajcie, w Polskim Radiu i w czwórce między innymi.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Kuba Jamrozek.
1: Kamil Jasiński.
2: Ja bym jeszcze z tym się wstrzymał, żeby to trwało wiecznie, wiesz, bo różnie może się sytuacja potoczyć.
1: No słuchaj, jeśli chodzi o moją nogę, gdybyś mnie spytał, co ona robi, powiedziałbym tańczy dla mnie, a z tańcem jest tak, że w pewnym momencie ten taniec męczy, chociaż myślę, że akurat dzisiaj taka atmosfera, że to się nie wydarzy.
2: A dlaczego o twojej nodze teraz rozmawiamy?
1: No dlatego, że tupałem do muzyki, którą serwuje DJ Bird.
2: Właśnie, ale już nie serwuje DJ Bird, więc twoja, chociaż nie.
1: W naszym dużym stylu.
2: Dalej będzie tupane.
1: Tylko do Cougar.
2: Tak, była zmiana. Cougar, nasza nowa redakcyjna koleżanka za dekami i przez całą noc w czwórce muzyka na żywo, więc na pewno super tanecznej muzyki możecie się spodziewać. Można tańczyć, jeżeli ktoś jest w drodze do naszego studia, bo ja nie widzę innego rozwiązania.
1: Można tańczyć, ja nawet zerkam na tych wszystkich młodych ludzi, nie tylko młodych, którzy są w naszym dużym studiu, bo akurat ich widzę i od razu przypominają mi się wszystkie wycieczki, które w swoim życiu odbyłem, szczególnie te pierwsze bez rodziców. Cześć, cześć kolego w czapce.
2: Pomachał do mnie.
1: No to może koleżanka do mnie pomacha?
2: Tak, machamy.
1: Do jednego.
2: Zaraz nastąpi interakcja tutaj z wycieczkami. I jak wspominasz te swoje wycieczki bez rodziców?
1: Pamiętam pierwszą wycieczkę bez rodziców, to była zielona szkoła. Pojechaliśmy do takiej małej miejscowości obok Kielc, ale to było trudne to doświadczenie.
2: Napowiem ci egzotyczny kierunek. Pod Kielce pojechać na wycieczkę, można się zrazić na podróżowanie.
1: Słuchaliśmy scyzoryka przy okazji, natomiast dla mnie najtrudniejsze było to, że nie wziąłem ręcznika i wstyd mi było się przyznać i przez 7 dni wycierałem się koszulką.
2: Ale myłeś się.
1: No myłem.
2: Wiesz co, moim zdaniem bardziej rozsądne byłoby nie mycie się, niż wycieranie koszulką. Ale mamy higienistę.
1: Nie chciałem kłócić się z kolegami, bo myślę, że pomimo tego, że byli dość liberalni w podejściu do różnych zapachów, to różnie mogło być.
2: No dobrze, jeżeli wy macie jakieś historie związane z wycieczkami, wyjazdami, wakacjami, no, albo wizytami nawet w Polskim Radiu, to zachęcamy was. Możecie zadzwonić do naszego studia 226452100, a jeżeli komuś skończyły się impulsy, to po prostu można tutaj przybiec do naszego studia i wypowiedzieć

0: się na żywo w naszym studiu. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Kolejka jest, kolejka zawija, ale zapraszamy was.
1: Będziemy donosić kanapki.
0: Zapraszamy. Smacznego, dziękuję, dobranoc. Jesteśmy z wami przez najbliższe 2 godziny.

0: Noc muzeów.
1: Noc muzeów w czwórce.
2: Dwóch panów się zgubiło, ale pojawili się w naszym studiu. Gdzie macie opiekuna waszej wycieczki? Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry,
4: zjedliśmy. Czy jest 18 lat, panowie?
3: Jest. Ja już na dzisiaj w tym studiu byłem.
2: Michał Kowalonek, Damian Sikorski, ludzie, którzy przejmą już niedługo studio koncertowe Szpilmana, które znajduje się na poziomie zero właściwie w Polsce.
3: Zaraz na...
4: Nie, wysoki na... poziom jest w tym studiu.
3: Zawsze wysoki poziom.
2: Poziom wysoki.
4: A wy nie macie jakiejś próby? Tutaj tacy...
3: Jesteśmy właśnie świeżo po próbie.
4: Wyluzowani przed koncertem. O której gracie?
5: O 22, ale my jesteśmy wylosowani, bo wczoraj graliśmy w Opolu, więc jesteśmy na takiej rozbiegówce dobrej. Wróciliśmy o 3 w nocy. Ja zawitałem do czwórki poprowadzić audycję od 12 do 14, a później graliśmy próbę w Szpilmanie od 14.30 do w sumie 16.30.
3: Dokładnie. Także piękna noc w muzeum nam się szykuje. Ja dzisiaj planuję jeszcze do Poznania dojechać.
4: I tam jeszcze jakieś muzeum odwiedzić, czy już...
3: Nie, tam już odnaleźć
5: domowe.
3: Muzeum domowej.
4: No dobrze, widzieliście, co dzieje się na dole? Dużo jest ludzi.
3: Jest bardzo dużo ludzi. Stanęliśmy na chwilę w kolejce, zagadaliśmy i wszyscy są bardzo tacy podekscytowani. Wow.
4: Długi będzie wasz koncert, bo bardzo dużo się dzieje i ten program jest napięty jak nie powiem co, no, ale napięty.
5: Dużo będzie się działo. Z pewnością odegramy najnowszy album Tysiące Chwil, cały Oddechy do Dechy. Zagramy też kilka utworów z wiosny, z mojego debiutanckiego krążka. Na scenie pojawi się oczywiście Penelof, Michał Kowalonek, gościnnie wbije do nas też na dwa numery Marta Zalewska. Pojawi się również Delem, który zaśpiewał, zarapował w utworze Dziękuję. No to tak myślę, że grubo ponad godzinę będziemy grali.
2: Marta Zalewska w ogóle zarobiona chyba teraz, dziś.
5: No za 20 minut zacznie swój koncert autorski i zagra przedpremierowo swój najnowszy krążek.
4: A później gościnka u was.
5: Tak jest.
4: A później tak się kaszle, tak się robi. Tak się tam koncert, to może do was na dwie piosenki.
3: Ale warto.

0: Śpiewa dwie piosenki.
1: Ale warto się na Martę wybrać, bo miałem okazję, jak sobie tak drzemałem na chwilę w garderobie, Marta zagrała mi tak czysto akustycznie i taka jest intencja całego koncertu. Bardzo, bardzo po amerykańsku, songwritersko, żadnych pick-upów, żadnych samplerów,
2: tylko
1: jest
2: głos,
1: gitara i takie zbierające, tak,

0: pierwszej wycieczce bez rodziców.
1: New Kids on the Block.
2: Nie, to jest takie pytanie, które zdradza PESEL, więc uwaga.
1: No to zdradziłem.
2: Ja fagaty słuchałem. Fagaty. Tak,
3: i moja pierwsza wycieczka...
0: Chyba, że się zadrapałeś, to wtedy dilema wchodziła.
3: Moja pierwsza wycieczka bez rodziców to było... To
1: jak śpiewałeś Muzlowic?
3: To było dopiero... Nie, to już było z rodzicami, ale to było, pamiętam, chyba pierwsza klasa liceum i wtedy nauczyłem się grać na gitarze. Nauczyłem się 4 akordy, te podstawowe, i graliśmy wszystkie numery z chłopakami, z kumplami z liceum. Elektryczne gitary, wilki.
2: To dziewczyny nie przyszły klasyki. Jak taki repertuar?
3: Dziewczyny żyły sobie wtedy swoim życiem, a mamy cały właściwie tydzień w Bieszczadach spędziliśmy w pokoju, graliśmy, ja się uczyłem na gitarze, a oni pisali teksty.
2: Panowie, czy fakt, że tak dużo się dzieje dzisiaj w radiu, to was nakręca pozytywnie, czy trochę właśnie się stresujecie?
1: Ale tutaj jest, ale... Nie, no zawsze jest taki dreszczek emocji, no zawsze jest jakiś delikatny stres, no jednak jesteśmy w trasie koncertowej, gramy nowy materiał i gramy stare piosenki, pojawiają się goście, więc no troszkę stresu jest, ale myślę, że taka pozytywna adrenalina nam towarzyszy. Tak jak wspomniałem, no wczoraj graliśmy naprawdę świetny koncert w Opolu, więc jesteśmy tak pozytywnie naładowani, prawda? Mimo takiego zmęczenia, bo jednak o 3:00 w nocy wylądowaliśmy w Warszawie, ale...
3: Myślę, że też nie piękne będzie to, że będą tutaj ludzie trochę złapanki, trochę przypadkowi, więc jakby to tak też zawsze jest jakby dla muzyki fajnie, że może
2: ty powiesz
3: kogoś
2: złapanki,
3: zaskoczyć.
2: Ja powiem, no i fani.
3: Fani też, ale widzę też podczas tego koncertu, który teraz jest, że ktoś wchodzi, zerka,
1: osób,
3: siada, wychodzi. No tak, jest to dla nich nowe wszystko,
0: panowie,
3: więc jaramy się.
0: Wiem, że jesteście zmęczeni. W Polskim Radiu dzieciom są cukierki, więc gdybyście po drodze zaczepili, zawsze można spróbować.
1: Dzisiaj.
3: Gdzie to jest? Poprowadzisz mnie, Kuba?
1: W Polskim Radzie.
2: Preludium do kawki. Panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Dzięki,
2: udanego koncertu. Wszystkich słuchaczy zapraszamy.
0: Michał Kowalonek, Damian Sikorski, wielkie dzięki. 226452100. Pytamy dzisiaj o wasze wspomnienia.
1: Myślałem, że twój numer podaje.
3: Ja też już zapisałem.
2: Zaraz numer dzwonię. Buta.

0: No i proszę bardzo, jakie sympatyczne panie redaktorki pojawiły się w naszym studiu. Olga i Ania. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Panie fitują w ogóle, zobaczcie, zobacz na jak wyglądają.
0: Kolorystycznie, ale nie jesteście spokrewnione i dopiero dzisiaj się poznałyście, tak?
1: Tak.
2: Dopiero
1: tak.
2: Dzisiaj będziecie rodziną.
0: Aniu, jak ci się podoba nasze studio?
3: Jest bardzo fajne.
0: Tutaj trochę bliżej mikrofonu, jak mogłabyś się przesunąć? O, proszę bardzo, już bliżej nie można. Bardzo fajne?
3: Tak.
0: Które fajniejsze, to czy tamte?
3: Tamte.
0: Tak, dlaczego? Większe, nie?
3: No.
0: Dużo tam się dzieje, prawda?
3: Tak, bardzo dużo.
0: Dużo fajne wycieczki,
3: mm-hmm.
0: Tak? Już wszystkie studia widziałaś dzisiaj, czy to jest pierwsze?
3: Już chyba wszystkie.
0: I to najfajniejsze, prawda? To najfajniejsze.
3: No.
0: Zgadza się, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem.
2: Olga, a to jest twoja pierwsza wizyta w radiu, czy nie?
1: Tak, zdecydowanie pierwsza.
2: Jak wrażenia?
1: Jestem bardzo podekscytowana, bardzo mi się to podoba. Kiedyś marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką, także ta pani, która dziś wyciągnęła mnie prawie, że na siłę coś zobaczyła chyba w moich oczach, że chciałabym tego wypróbować.
2: To jest Ala i tak właśnie działa wydawca w radiu. On wyciąga po prostu ludzi i nie pozwala im wyjść potem z naszego studia, więc też musisz zostać z nami mniej więcej do pierwszej w nocy.
3: Super.
0: Ale Ania też zapowiada się na przyszłego radiowca, bo tutaj poprawiła mikrofon, prawda? Więc czujesz się chyba jak u siebie, swobodnie jest tutaj.
3: Tak.
0: A siedzisko wygodne?
3: Tak.
0: Dobrze, dajemy radę.
2: Słuchajcie, my w ogóle mamy taki leitmotiv naszego spotkania, to znaczy rozmawiamy dzisiaj o wycieczkach. Wy na takiej wycieczce jesteście, ale staramy się też wspominać. Wasza ulubiona wycieczka, może szkolna, może z rodzicami, jakieś wyjście do kina, do teatru, coś, co będziecie wspominać zawsze. Olga, zaczynasz?
1: Ja niestety nie jestem typem, który lubi wycieczki i wszyscy zawsze reagują
0: chyba, że do
1: takim,
0: polskiego radia.
1: Chyba, że do polskiego radia, bo tu jest super, bo męczy mnie całe życie choroba lokomocyjna, ale dałam radę do Chorwacji i to samochodem, także może to jest to wspomnienie i ta lepsza wycieczka.
2: Pociągi i samochody po polskim radiu nie jeżdżą, więc u nas jest bezpiecznie.
0: Aniu, a jak u ciebie? Byłaś już na jakiejś wycieczce?
3: Tak.
0: No i gdzie byłaś? Opowiedz nam.
3: Byłam na takiej farmie. Mhm.
0: I na tej farmie były zwierzęta czy coś innego?
3: Tak. Karmiłam lamy, było bardzo dużo do zwiedzania.
0: Okej.
3: Okay. Tak samo jak tutaj.
0: No, a u nas nie ma takich zwierzątek, ale też jest chyba.
3: Tak, jest bardzo
0: fajnie. Prawda? Mhm. No dobrze, to gdybyś musiała wybierać do końca życia karmić lamy czy pracować w radiu?
3: Pracować w radiu.
0: Jest, udało się.
2: Ale chciałem powiedzieć, że radiowcy też mogą wyjechać na wakacje i karmić lamy, więc dwie dobre informacje dla ciebie dzisiaj.
0: Można spróbować też nagrać lamę z takim przenośnym mikrofonem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Udanej nocy muzeów.
2: I mówcie wszystkim, że w czwórce najlepiej.
0: Najlepiej, czwórka najlepsza.
3: Jasne.
0: Czwórka najlepsza.
3: Dobrze.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Panie redaktorki, Olga i Ania były razem z nami. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękujemy.
3: Do widzenia.

0: Noc muzeów w czwórce. Zapraszamy do naszego studia. Cały czas można przychodzić przez całą noc. A to tak pięknie nam przygrywa DJ Cougar, czyli nasza nowa redakcyjna koleżanka.
1: Odezwie się dzisiaj, odezwie.
0: Taneczne rytmy przez całą noc, więc można tańczyć, można zwiedzać. Trochę sztuki, trochę muzyki, to jest to.
1: Jak się jest takim DJ-em, to w ogóle się chyba podróżuje sporo i niejedną wycieczkę jest się w stanie zaliczyć. Ty DJ-em nie jesteś, chociaż trochę jesteś takim radiowym.
0: Ale nie chciałbym tak podróżować jak DJ-a.
1: Wolisz wspomnieniami do
0: czasów podstawówki. Cały weekend w pociągu, to jest tak, jeszcze jesteś taki wymemłany, różnie to bywa, nie ma jak przycupnąć. To są ciężkie warunki pracy, jak niektórzy grają po 8 godzin, łup, łup, łup, łup, na stojaka. Pomyśl sobie o tym. To wcale nie jest taka przyjemna praca.
1: Chyba, że zarabiasz tak dużo, że cię wożą. Są podobno tacy gdzieś na świecie.
0: No dobra, ale i tak później musisz na stojaka. Musisz
1: potem
0: chwilę,
1: musisz na stojaka.
0: Musisz podygać chwilę. Tak, ja sobie wspominam te wycieczki szkolne i w okresie gimnazjalnym, jak te pierwsze wyjazdy się pojawiały, to ja i koledzy byliśmy pod mocnym wpływem takiego programu Jackass. Nie wiem, czy pamiętasz. CKY też był, Dirty Sanchez. I oni, na samym początku tego programu zawsze pojawiała się informacja: nie wysyłajcie do nas swoich nagrań, bo i tak tego nie będziemy oglądać. My może nie nagrywaliśmy, ale robiliśmy taki trening. To były straszne głupoty. Straszne numery tam wywijaliśmy. Tam pojechaliśmy taki jeden ośrodek. Starsi państwo nas obserwowali. Co wy wyczyniacie? Nie będę teraz mówił dokładnie, co robiliśmy, ale jak to się skończyło, może nie będę o tym mówił, ale w grę wchodziło mleko, bardzo dużo mleka i kto więcej. I jakie mogły być tego efekty? Kto więcej pod każdym aspektem.
1: Pamiętam, że miałem kiedyś taki obóz sportowy, skoro mówisz o mleku, założyliśmy się z kolegą, że będziemy płacić złotówkę za to, jak będzie jadł przy śniadaniu kostkę masła. Nieduża kostka była, no ale jedz sobie dzień
0: kostka,
1: masło.
0: Prawdziwa kostka masła?
1: No taka trochę mniejsza, ale miał jeść bez chleba i bez żadnych dodatków. Dał radę. Pierwszy, drugi i trzeci dzień.
0: Czy mówisz o takim małym opakowanku masła?
1: No dobrze, ale jak masz jedno masełko, drugie, trzecie, jak czwarte.
0: Jak płacą, człowieku?
1: No płacą, tylko czwartego dnia przyjechali po niego rodzice.
0: Już nie dał
1: bardzo
0: rady.
1: Ciekawe.
0: Nie dał rady. Delikatny.
1: Ale wiesz, co po ciebie Jackass inspirował i twoich kolegów? Ja niestety swój

0: czas podstawówki, on przypadał w czasach, kiedy ich troje było na topie i niestety to bardzo często dominowało nasze wycieczki,
1: i
0: szczególnie
1: wtedy byłeś
0: też żeńską.
1: W swojej erze czerwonych włosów i kolczyków w nosie.
0: Tak, teraz jestem platynowym blondynem, natomiast wtedy miałem czerwone włosy i niestety wszystkie nasze koleżanki płakały do tego Michała Wiśniewskiego, a my byliśmy zawiedzeni tym, że nie płaczą do nas.
1: Ale jakoś sobie poradziłeś.
0: Jakoś sobie poradziłem, otarłem łzy i w liceum było lepiej.
1: Jeszcze pamiętam, że dużo innych robiło się rzeczy, ale za każdym razem sprowadzało się do tego, żeby facetka nie widziała. Było trzeba tam kręcić i dlatego siadało się w ostatnim rzędzie, bo tam pięciu chłopa mogło siąść. To był wyjazd.
0: Ale też było czasem tak, że jak ktoś miał chorobę lokomocyjną, to z tego ostatniego rzędu szedł na pierwszy fotel.
1: Zależy od czego miał chorobę lokomocyjną.
0: To też prawda.
1: Różne przypadki były.
0: A miałeś coś takiego, że jak był pierwszy postój i tam była toaleta, a obok był taki mały sklepik, to te całe 50 zł, które dali ci rodzice, wydawałeś w tym pierwszym sklepiku na kamienie i miecze drewniane?
1: Nie robiłem tego, bo miałem bardzo dużą wałówę i mi z reguły byłem w stanie wytrzymać. Nawet czasami słodycze sprzedawałem i wracałem z większą ilością gotówki.
0: Ale ja tam nie kupowałem jedzenia. Nie kupowałem jedzenia. Tylko drewniany miecz i jakaś kulka, która
1: ja
0: bym czegoś
1: raczej na takie gadżeciki nie leciałem. Nie wspominam tego jakoś tak spektakularnie. Chyba, że może jakaś figurka akcji.
0: No, ale... że tak. Jak ktoś z was wspomina i takie wspomnienia ma, to zachęcam do tego, żeby zadzwonić. Zachęcamy. 226452100.
1: O, i proszę bardzo, kolejna wycieczka pojawia się w naszym dużym studiu, a was zachęcamy do dzwonienia. 226452100.
2: Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Tu czwórka, trwa noc muzeów. Zarówno w czwórce, jak i w całym polskim radiu czekamy na was. Dzisiaj można podróżować naszymi korytarzami, które są bardzo, ale to bardzo kręte. A te korytarze prowadzą między innymi do dużego studia czwórki, a tam jest Dominika Płonka i nie sama. Czy twoi goście mogą zrobić teraz hałas taki ogromny?
1: No dobrze, to w takim razie szybka mobilizacja. 3, 4.
0: No to teraz nam wierzycie, że oni naprawdę tam są.
1: Jesteśmy. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Z tej strony Dominika Płonka, ze mną tutaj odwiedzający Polskie Radio, a w tym momencie odwiedzający duże studio czwórki. No i ze mną jest również jeden z odwiedzających. Cześć.
2: Cześć.
1: Jeszcze raz proszę o przedstawienie się.
2: Łukasz.
1: Łukaszu, powiedz mi, jak wrażenia z całego tutaj budynku Polskiego Radia? Czy jest coś, co przykuło twoją uwagę, może już w studiu czwórki tutaj wchodząc, bo rzeczywiście nasze studio jednak troszeczkę się wyróżnia na tle tych innych.
2: No przede wszystkim żółty kolor i mikrofony Neumanna robią wrażenie. Magnetofony Studera, które widzieliśmy przed chwilą. Generalnie no, to pierwsza wizyta w studiu w Polskim Radiu i wszystko robi duże wrażenie. Fonoteka również, archiwum. Tak, jesteśmy pod dużym wrażeniem.
1: Miejmy nadzieję, że to też nie ostatnia twoja wizyta tutaj w Polskim Radiu. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj razem z nami, że odwiedzacie tłumnie, licznie. Co chwilę pojawiają się nowe grupy tutaj u nas w studiu. No, są też tacy wybrańcy, którzy wchodzą w ogóle na antenę tutaj ze studia, w którym Kuba i Kamil. Bardzo wam dziękuję, że mogliśmy chwilę tutaj porozmawiać. To może jeszcze raz na koniec ogromny hałas.

0: Was. Uwaga, 3-4. Dzięki wielkie.
1: Oni naprawdę tam są, Kamil, nie wiem, czy zauważyłeś. Łukasz wie więcej o naszym sprzęcie niż my.
2: Nie wiedziałem, że to jest ta marka. Widziałem czerwone logo. Jeżeli ktoś z wycieczki jest chętny i chciałby wejść na antenę i z nami porozmawiać, to zapraszamy. Śmiało, pyk, korytarzykiem, naprawdę 3 kroki i my tutaj cały czas siedzimy. Kto jest chętny, można się wypowiedzieć. 3 słowa do ojców prowadzących. Zapraszamy.
3: Czwórka, radio i

0: I bardzo szybko wycieczka, nie w okrojonym składzie, ale przetransportowała się do naszego mniejszego, żółtego studia. Ale chyba tutaj jesteście w stanie zrobić trochę więcej hałasu niż w tamtym studiu. Na 3-4. 3-4!
1: Słuchaj, hałas jest, ale my jeszcze nie poznaliśmy waszych imion. To jest Kamil, ja jestem Kuba i teraz na 3 każdy jak najgłośniej krzyczy swoje imię. 1, 2, 3.
2: Daniel!
1: Tak się rodzą prawdziwe przyjaźnie.
0: Jeszcze głośniej, jeszcze głośniej. Jak wam się nasze studio podoba?
3: Fajne.
0: Fajne?
4: Fantastyczne.
0: Fajne. No. A który wam się bardziej podoba? Niebieskie czy żółto-czarne?
3: Chyba żółto-czarne.
0: Żółto-czarne. Tutaj jest tak przyjemniej, prawda? Bo tamte drugie studio jest studiem koncertowym. Można oczywiście stamtąd prowadzić audycję, ale też, jak widzieliście, tam jest znacznie więcej miejsca i tam bardzo często pojawiają się nawet większe grupy niż wasza dzisiejsza wycieczka właśnie przy takich wydarzeniach jak koncerty, na przykład na Rap Scenie Czwórki. Bardzo ciekawi artyści u nas zawsze występują.
1: U nas jest radośnie, jest optymistycznie. Słuchajcie, kiedy wpadają do nas wycieczki, to zawsze jest wielkie zainteresowanie jednym guzikiem, który na konsolecie ma Kamil. Nie wiem, że powinienem o tym mówić, no ale to ludzka rzecz przecież.
0: Nie przy dzieciach.
1: Nie przy dzieciach, dobra, to nie mówię. Zostawmy to po 22.
0: Ten guzik. Ale tutaj jest konsoletka, możecie zobaczyć wszystkie guziki. Jak tutaj naciśniemy guzik, to będziemy rozmawiać z Alkiem, który jest po tej stronie, a jeżeli tutaj naciśniemy guzik, to będziemy rozmawiać z Alicją. Ale teraz nie możemy naciskać tego guzika, bo palą się wszystkie czerwone lampki i jesteśmy na antenie. I słuchają nas w całej Polsce i na całym świecie.
1: Słuchajcie, powiedzcie jeszcze, dlaczego zdecydowaliście się przyjść dzisiaj do Polskiego Radia? Dlatego, że jeśli chodzi o Noc Muzeów, no to propozycji jest mnóstwo. A jednak wy zawitaliście do naszych progów. Opowiadajcie.
3: Ja przyszłam dlatego, że bardzo chciałam wystąpić na antenie telewizyjnej.
0: Ale wystąpiłeś na radiowej, czyli połowa sukcesu.
1: Ale trochę w telewizji też, bo nas widać w internecie.
3: Byłam w 24.
0: Okej, dobrze, ale chyba u nas fajniej, prawda?
3: Tak samo.
0: Tak samo? Tutaj takie światełka jaśniejsze, trochę tak żywiej.
3: Trochę fajniej.
0: Trochę fajniej, trochę. No dobrze, zawsze jeden punkcik do przodu.
1: Olek jest na kolanach Krzysztofa. Krzysztofie, dlaczego tu jesteście?
5: Usłyszeliśmy w audycji w Polskim Radiu Dzieciom, że będzie możliwość wejścia i dlatego tu jesteśmy.
0: Dobrze, słuchajcie, tutaj ważne informacje dostałem na słuchawki. Kolejna wycieczka. Naprawdę jest dzisiaj bardzo duży ruch. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Piękny radiowy debiut. Wszystkiego dobrego i udanej Nocy Muzeum.
1: I jak kogoś spotkacie, mówcie, że u nas najlepiej. To jest nasze takie hasło tutaj.
0: Czwórka najlepsza. Możemy na 3-4 krzyknąć. Gotowi? 3-4.
2: Czwórka najlepsza!

0: 22 minuty pozostało do godziny 21. Nocka jeszcze młoda. Młoda jest też Alicja Michalska, która przed naszym
1: Nie wierzę.
0: Cześć Alicjo.
2: Halo, no pięknie mnie wywołałeś, Kuba. Rzeczywiście noc jest jeszcze młoda. Parę młodych osób w kolejce też się znajdzie, bo tutaj naprawdę są i rodziny z dziećmi, są paczki znajomych, są osoby, które przyszły tutaj zupełnie z przypadku, a są osoby, które wiedziały, bo znały na przykład nasz program już wcześniej. Ja myślałam, że jak robiłam wejście do chłopaków, do Adama i Michała, to ta kolejka już teraz będzie mniejsza, ale słuchajcie, ta kolejka się nie zmniejsza. Tu naprawdę jest bardzo dużo ludzi cały czas. Ja stwierdziłam, że podejdę chociaż do kogoś zapytać. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, czego dzisiaj szukacie w Polskim Radiu? Macie jakieś konkretne oczekiwania? Przyciągnął was program, konkretne redakcje, może konkretni dziennikarze?
3: Mnie przyciągnął gmach, bo zawsze taki był wielki, mnie zawsze ciekawił, więc no chcę zobaczyć, co jest w środku po prostu.
2: No wreszcie Polskie Radio otwiera swoje drzwi na zwiedzających, na słuchaczy. A ciebie co przyciągnęło dzisiaj do Polskiego Radia? Słuchamy.
4: Też gmach, po części redaktorzy, to znaczy wydaje mi się, że niekoniecznie tutaj akurat w tym gmachu, ale jeżeli by się udało dotrzeć do drugiego, to myślę, że Michał Nogaś i wszystkie książki świata w Trójce.
2: My zapraszamy też was do czwórki, a słuchacie jakiś anten z Polskiego Radia?
4: Ja najczęściej Trójki.
3: Ja kiedyś słuchałem czwórki bardzo namiętnie, no teraz Trójki bardziej, ale czwórka, jak miałem jakieś takie 13-14 lat, to bardzo na mnie wpłynęła i zawsze inspirowałem się. No, nowych utworów po prostu słuchałem.
2: Tak. Słuchajcie, to my życzymy wam samych miłych wrażeń w zwiedzaniu Polskiego Radia. Ja idę dalej pytać osoby, czego szukają dzisiaj w tym pięknym gmachu w takim razie Polskiego Radia. Dzień dobry. Czemu akurat dzisiaj w Polskim Radiu na Noc Muzeów?
5: Może tutaj...
6: Tak, właściwie rozmawialiśmy o tym, że nie mam pewności, ale chyba w tym roku jest stulecie Polskiego Radia?
2: Dokładnie tak.
6: Tak, więc uznaliśmy, że nie ma lepszej okazji niż dzisiejszy wieczór, żeby przyjść, zobaczyć. No i też słyszeliśmy, że otwarte są archiwa, co nie jest dostępne tak zazwyczaj.
2: Czyli jednak historia Polskiego Radia was przyciągnęła dzisiaj.
6: Tak, jak najbardziej.
2: To w takim razie też życzymy miłych spotkań, miłych wrażeń. Ja idę jeszcze dalej zapytać, może jakieś młode osoby tutaj. No i są młode osoby. Dzień dobry. Co was przyciągnęło dzisiaj do Polskiego Radia na Noc Muzeów? Możliwości jest wiele, a wy akurat jesteście tutaj w tej kolejce.
7: Tak się stało. Mieszkamy akurat blisko. I uznaliśmy, że chcemy trochę bardziej kulturalnie spędzić wieczór. I trochę kulturowo lepiej poznać okolice. I tak tu właśnie się znaleźliśmy, trochę spontanicznie.
2: A jakaś konkretna redakcja przyciągnęła was, konkretni dziennikarze, czy zupełnie spontanicznie?
5: Nie, zupełnie spontanicznie. Nie wiemy za bardzo, czego się spodziewać. Jesteśmy otwarci na przygodę.
2: No to ja was oczywiście zachęcam, żebyście odwiedzili studio czwórki, bo tam dzieje się bardzo dużo, mamy sety DJ-skie, mamy specjalne audycje, ale jeśli chodzi o samą kolejkę, to tutaj naprawdę też można się dobrze bawić, bo mamy ile

0: Ptaki, są namioty, są atrakcje dla dzieci, a więc nawet przed gmachem się dzieje bardzo dużo.
1: Alicja Michalska, prosto sprzed budynku Polskiego Radia. Kolejka cały czas długa, ale zapraszamy was bardzo serdecznie. Teraz sobie pomyślałem o jednej rzeczy, no, że Polskie Radio się otwiera tutaj dla gości, a ja w swoim gabineciku nie posprzątałem. Ale chyba nie będzie tam wizytacji.
2: Ja zamknąłem na klucz, ale jeśli ktoś bardzo będzie chciał, to pokażę, tylko będzie to labirynt.
1: Bo ja mam taki bajzel,
2: Wiem, widziałem, tak? Ale nie chciałem ci robić złej prasy.
1: Ale dzisiaj taki jest wyjątkowy wieczór.
2: Dzisiaj to w gronie rodzinnym
1: jest. I tak jest, wycieczki są tak ustalone, że nikt i tak tam nie dotrze. Tak, tylko chciałem się pochwalić, taki jestem.
2: Ale
1: bałaganiarz.
2: Ale wszyscy ci, którzy są przed naszym budynkiem, na pewno tutaj dotrą. Ta kolejka jest naprawdę imponująca. Ostatni raz taką widziałem, kiedy czekałem na kolejkę, nie na Gubałówkę, na Kasprowy Wierch. 3 godziny czekania. Ale warto było.
1: Oczywiście bardziej się opłaca czekać w kolejce do Polskiego Radia.
2: No oczywiście.
1: Niż tam, gdzie ty byłeś.
2: Dzisiaj nie czekałem, ale czekam na tych, którzy czekają.
1: Cały czas zapraszamy was bardzo serdecznie do naszego studia, w przeciwieństwie do mojego pokoju i Kuby. Tutaj jest bardzo czysto, więc warto odwiedzić. Zresztą osoby, które już się pojawiły w trakcie naszej audycji, zachwycone.
2: I nawet nauczyły się naszego numeru na pamięć. 226452100. Złapcie za słuchawkę i dajcie znać, jak wyglądały wasze ukochane wycieczki. Te szkolne, te rodzinne, te bez rodziców, wszelakie.
3: Słuchasz Czwórki.

0: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 21, a my, hops, z żółtego studia przenosimy się do niebieskiego. Dominika Płonka jest tam z kolejną wycieczką. Halo, halo, słyszymy się.
1: Halo, halo, oczywiście, że się słyszymy. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, z tej strony Dominika Płonka, a ze mną jest...
2: Michał.
1: Michał, który już dzielnie pewnie od kilkudziesięciu, kilkunastu minut. Ile tutaj już w polskim budynku Polskiego Radia jesteś?
2: No tak, prawie godziny chyba.
1: Oj, no to już od godziny ogląda, przeszukuje zakamarki Polskiego Radia. No to dobrze, Michale, czy jest coś, co zwróciło twoją uwagę jakoś najbardziej? Jakiś element, który został ci na ten moment w głowie? Oby to było coś z czwórki oczywiście.
2: No ogólnie cały sprzęt elektroniczny tutaj jest tworzony, w sensie używany do...
1: Do nadawania, do emisji.
2: Do emisji wszystkich programów, nie tylko tutaj, też w innych studiach, w których już byliśmy i
1: no. Czy liczyłeś na to dzisiaj, wchodząc do budynku Polskiego Radia, że będziesz na antenie? Czy w ogóle taki scenariusz zaświecił się w twojej głowie, czy jednak myślałeś sobie, nie, no nie, nie padnie na mnie?
2: No raczej myślałem, że no nie będę to ja, ale no...
1: Ale co, ale jest okej. Okay.

0: Jest okej, tak wyszło. To już drugi raz teraz nawet.
1: A, no to proszę. To słuchaj, musisz mieć coś w twarzy po prostu, że jesteś... może masz taką twarz radiową, antenową, telewizyjną, że zostajesz z tłumu wyciągnięty. Może to jest jakiś sygnał, Michał, słuchaj. Ile masz lat? Jesteś jeszcze pewnie gdzieś w szkolnym wieku.
0: Tak, jestem jeszcze, chodzę sobie do technikum do trzeciej klasy, mam 17 lat, więc...
1: No to słuchaj, to jest taki wiek, w którym być może jakieś powołanie cię złapie, być może będzie to antena. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. To może teraz wszyscy zrobimy ogromny hałas tutaj z dużego studia. Uwaga! No i przekazuję antenę z powrotem do Kuby i Kamila. Bardzo dziękujemy.
2: Najgłośniej krzyczał Michał.
0: Tak, bo o tej antenie myślał właśnie.
2: Myślał.
0: To jest ten wiek, kiedy myślicie o antenie.
2: 17 lat, co ja wtedy robiłem? No, na pewno marzyłem trochę o tym, żeby tu trafić. A ty?
0: No, ja już jeszcze trochę, już prawie tutaj trafiałem.
2: Ja myślałem, że ty jeszcze byłeś tym Jackassem zainspirowany, o którym dzisiaj mówiłeś.
0: Nie, siedziałem smutny w pokoju i słuchałem depresyjnej muzy. No, ale się jednak udało tutaj trafić.
2: Słuchajcie, trwa noc muzeów w Polskim Radiu, między innymi w czwórce. My cały czas na was czekamy. Ta kolejka przed naszym budynkiem jest bardzo długa, ale spokojnie. Doczekacie się, wejdziecie, złapiecie za mikrofon, popodziwiacie, zbijemy piątkę,
0: buziaka
2: będzie przyjemnie.
0: Panu Kubie będzie można dać.
2: Prawy
0: panie
2: policzek,
0: Kubo,
2: bo w lewy już dostałem. Prawy, bo w lewy dostałem.
0: A ja mam dwa wolne. Kuba, Jamrozek, Kamil Jasiński, jesteśmy razem z wami do godziny 22 i cały czas nalegamy, żebyście odwiedzili nasze studio. Warto. Taka sytuacja, mam nadzieję, że szybko się powtórzy.
2: I te wycieczki można też powspominać. Najlepsze w waszym życiu albo najgorsze. 226452100. Na telefony też czekamy. Dlaczego nie?

0: znalazł patent na tę kolejkę, która jest przed naszym budynkiem. Zadzwonił. 226452100. Halo, halo, cześć Mariuszu.
1: Witam, witam, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Właśnie dzwonię z kolejki przed Polskim Radiem.
0: A chciałem powiedzieć.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że jest bardzo przyjemna piknikowa atmosfera. Mhm. Warto się tutaj wybrać, zdecydowanie. A rozmawiacie, zdaje się, o wycieczkach różnych, które się tam przydarzyły.
2: A ty jesteś trochę takim uczestnikiem dzisiaj wycieczki.
1: No.
2: Więc taka wyciecz-koncepcja, trochę można tak to określić.
1: Tak jest. Kiedyś, przyznam, wybrałem się na wycieczkę na targi do Poznania. Wszystko było wspaniale. Okazało się, że miesiąc za wcześnie. Ale dzisiaj jestem na czas. Wybieram się właśnie na wycieczkę po Polskim Radiu. Małżonka mi tutaj podpowiada, że przydałaby się herbata. Także trzymamy kciuki, może się uda, bo rzeczywiście jest całkiem sporo gości, ale atmosfera jest przednia, naprawdę.
2: A w jakim miejscu w kolejce stoicie? Bo jest dopiero 21, nie ma, to zdążycie na pewno.
1: Jestem za murem, za narożnikiem, z którego widać telebim, na którym występuje chyba Natalia Kukulska.
2: To przy głównym wejściu.
1: Przy głównym wejściu.
0: Kamil cię lokalizuje, bo chce tę herbatę przynieść po prostu.
2: Też bym popatrzył na koncert.
1: Przychodźcie z herbatą. W każdym razie dość sprawnie to się odbywa, także mimo kolejki warto zachęcać gości, żeby odwiedzali was.
2: Cały czas warto.
0: Ale możemy się umówić, słuchaj, że jak wpadniesz do naszego studia, to poznamy twój głos jeszcze w takiej cudownej, głębokiej barwie. Jesteśmy umówieni?
1: Jesteśmy umówieni.
2: Dobrze.
1: Zbrojcie się w cierpliwość, bo troszeczkę jeszcze potrwa, ale będę też rozgrzewał się. Tutaj mam czas na rozgrzewanie. Piosenkę mam o redaktorze Kamilu.
2: Do zaśpiewania?
1: Tak, mogę zaśpiewać.
2: Ale teraz, czy jak przyjdziesz?
1: Przez mikrofon, jak przyjdę.
2: Dobra, to czekamy, to śpiewająco wejdziesz, ale będzie. Mariusz, czekamy na ciebie.

0: Znamy cię po znaku rozpoznawczym, tak? Jesteśmy tak, umówieni.
1: Po zielonej czapce z pomponem.
0: Dobrze, dogadani. Czekamy, czekamy. Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego.
0: Na razie, proszę bardzo. Na bieżąco jesteśmy, wiemy, co się dzieje.
2: Zawsze moje marzenie to było zielona czapka.
0: Wszędzie mamy swoich ludzi, wszędzie mamy swoich ludzi. Ale widzę, że tutaj za szybą czai się kolejna wycieczka i są osoby chętne, żeby powiedzieć parę słów na antenie.
2: Chodźcie do nas,
0: zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Już za chwilę będą poważne rozmowy, wywiady, trudne pytania. Zostańcie z nami.
3: Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Takiej ekipy to u nas jeszcze nie było. Słuchajcie, to żeby wszyscy, którzy nas słuchają, mogli uwierzyć, że wy naprawdę jesteście w Studiu Czwórki, na 3-4 krzyczymy swoje imię. Tylko bardzo, ale to bardzo głośno. 3-4.
1: Maciej.
0: Nie, no tak to było słabiutko, przed obiadem.
2: Słabiutko, słabiutko.
0: To jeszcze raz, dwa razy głośniej. 3-4. No i to jest ekipa.
2: Ja właśnie nie wyłapałem żadnego imienia.
0: A ja wyłapałem.
2: Straszny hałas się
0: jest na przykład Maciek. Cześć Maćku.
3: Dzień dobry.
0: I jest razem z nami Litka. Cześć,
4: cześć
0: Litko.
2: No i jak w słuchawkach się siedzi? Bo teraz słyszycie swój głos. Maciek, jak wrażenia?
3: Bardzo fajnie, ale ten głos to tak słyszę bardzo, bardzo cicho.
2: Cichutko? To znaczy, że trzeba tutaj pokręcić gałeczką.
0: Pogrzebać trochę pod stołem. Jest tam taki magiczny przycisk, tudzież pokrętło. Jak się nim pobawisz, to na pewno będzie
2: się niepodłączone słuchawki. To dlatego cichutko. Swój głos stłumiony. O. No i teraz próba mikrofonu, Maciek.
3: Ale teraz jest bardzo dobrze.
2: I jak? Ale aksamitny głos. No, taka radiowiec urodzony.
0: Krystyna Czubówna Męska.
2: I co, nie jest tak trochę dziwnie, że siebie słyszysz? Nie jest to takie wytrącające, wybijające z rytmu?
3: Nie, to jest właśnie bardzo dobrze, ponieważ nie słyszę ludzi, którzy są w studiu, tylko słyszę siebie i mogę właśnie skupić się tylko na swoim głosie, na tym,
2: ten
3: co mam powiedzieć.
2: Ten efekt może być wywołany też tym, że nikt nic nie mówi, tylko ty. To dlatego tutaj się z tego może. O, teraz coś było słychać. Ale dobre słuchawki, wysokiej klasy,
3: tak,
2: prawda? No tak się pracuje w Polskim Radiu, tak się pracuje.
0: Litka, ty jesteś pierwszy raz w Polskim Radiu, czy nie?
4: Tak, ja jestem pierwszy raz w Polskim Radiu.
0: I dlaczego zdecydowałeś?

0: Zdecydowałaś się dzisiaj do nas przyjść?
1: Dlaczego się zdecydowałam? No tutaj nigdy nie byłam i po prostu jakoś tak wyszło, że tutaj się zjawiłam. Właściwie na noc muzeów nie chodzę, ale dzisiaj akurat się pojawiam w Polskim Radiu.
0: Słuchajcie, bo w czwórce to w ogóle jest taka magiczna zasada, że można jednym hasłem odpowiedzieć na każde pytanie. Ta odpowiedź to czwórka jest najlepsza. To teraz ja zadam ci pytanie, a ty znasz odpowiedź. Droga Litko, która stacja Polskiego Radia podoba ci się najbardziej?
1: Czwórka.
2: Brawo. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Czy to już jest wasz ostatni przystanek, czy jeszcze idziecie do jakiegoś studia? Jeszcze Polskie Radio Dzieciom, tak?
0: Tam są cukierki, więc tam warto iść bardzo szybkim
2: to
0: krokiem.
2: To pozdrawiamy naszą zaprzyjaźnioną redakcję i udanej wycieczki wam życzymy. Dziękujemy bardzo serdecznie, że wpadliście do naszego studia. To zrobicie trochę hałasu na koniec, na 3-4? Już nie trzeba imienia krzyczeć, tylko po prostu zrobić trochę hałasu. 3-4.
3: Noc muzeów w czwórce.
4: Stuck nine to the five in, yeah, pressure makes diamonds, rather live in the islands.

0: To już 21.
1: Pogoda.
0: Prognoza pogody z dedykacją dla Kamila we wsi Kamilewo, niedaleko Łodzi. Jutro 14 stopni może popadać. Zdecydowanie cieplej będzie natomiast w Kamilowie, w gminie Cyców na Lubelszczyźnie. Tam 21 kresek powyżej zera. No i jeszcze mały skok do niewielkiej osady Kamilówka pod Opocznem. Tam będzie mokro, ale można śmigać bez zimowej kurtki. Wystarczy ta przeciwdeszczowa.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Pamiętam, że lata temu podobno bito rekordy Guinnessa w tym, ile osób jest w stanie zmieścić się w maluchu, i my dzisiaj też bijemy taki rekord Guinnessa. Zapraszamy tutaj wszystkich do naszego studia.
1: No chyba to jest teraz największa wycieczka, no, największa, która dzisiaj największa się pojawiła.
0: Liczysz?
1: nie zliczę, ale myślę, że no 40 osób jest.
0: No myślę, że będzie.
1: Może być 40 osób.
0: Kto szybko policzy? Koleżanko, policzysz wszystkich tutaj, którzy są wokół nas?
1: 40, mówiłem, ja mam tutaj wokół kalkulator.
2: 4, 8, 12,
0: słuchajcie, my taką tradycję 16. mamy od godziny 21. Mamy
1: jesteśmy teraz na antenie. A? Nie ma. Żywe radio.
0: Siostra się znalazła.
1: Czy to była awantura?
0: Trochę była. Słuchajcie, dobrze. Mamy taką tradycję, że kto tu wchodzi, musi głośno krzyknąć swoje imię na 3-4. Tylko to musi być naprawdę bardzo, ale to bardzo głośno zrobione. To co, wchodzicie w to?
1: Każdy swoje, tak, każdy swoje. Tak, 3-4. No i teraz każdy powtarza.
0: A razem z nami Jagoda. Dzień dobry, cześć Jagodo.
3: Dzień dobry.
0: Jagoda mówi tak, ja tu wejdę, ale tak do końca nie wiem, czy będę się wypowiadać, bo nie wiem, jakie będzie pytanie i nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Jakie pytanie byś sobie życzyła?
3: Nie mam pojęcia, szczerze.
0: To zadam ci bardzo konkretne i myślę, że łatwe. Dlaczego jesteś dzisiaj razem z nami tutaj w Polskim Radiu i w szczególności w czwórce?
3: No bo jest Noc Muzeów i trzeba chodzić.
1: Ale jak sama nazwa wskazuje, Noc Muzeów, a jesteśmy w radiu. Ha, ha, ha.
3: Było ogłoszenie i się przyszłam tutaj.
0: Jak ci się podoba?
3: Bardzo fajnie jest tutaj.
0: Przed chwilą byłaś w naszym dużym granatowym, niebieskim studiu, gdzie gra Cougar. Teraz jesteś w żółtym, pełnym optymizmu. Gdzie lepiej?
3: Chyba tutaj.
1: Czyli najfajniejsze, to jest najfajniejsze
3: tak,
1: studio
3: mogę
1: Polskiego
3: mówić.
1: Radia. Ogólnie umawiamy się, że to jest najfajniejsze studio Polskiego Radia i najfajniejszym radiem na całym świecie jest oczywiście czwórka, prawda? Jesteśmy, tak? Ustalone,
3: tak,
1: dobrze. No i załatwione.
0: I jak się stąd wychodzi, to trzeba powiedzieć to tym wszystkim, którzy stoją tam gdzieś nawet przed budynkiem, bo wiem, że kolejka jest bardzo długa.
1: A przez korytarz prezesa też się przechodzi?
0: Słuchajcie, my mamy coś tam takiego
1: czwórka,
0: Aleja
1: czwórka,
0: Prezesów.
1: Czwórka.
0: Jak wskoczycie na drugi poziom w Polskim Radiu, to jest Aleja Prezesów i faktycznie płyty i nie tylko płyty można tam
1: wszystkie
0: zobaczyć.
1: Płyty Kuby można zobaczyć, które wydał.
0: Tak, szczególnie tę trzecią jest najlepsza.
1: Moje też wszystkie można tam zobaczyć. Niestety żadnej płyty jeszcze nie wydaliśmy, no ale tam wszystkie nasze. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wizytę w studiu.
0: Wielkie brawa dla was.
1: Brawo, życzymy udanej wycieczki.

0: I dużo wam jeszcze zostało?
1: Nie wiemy.
0: Jeszcze nie wiecie.
2: Mamy pojęcie.
0: No dobrze, to bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego, wszystkiego radiowego. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.
3: Pół czwórka. Polskie Radio.

0: tego co wiem, herbata się robi. Herbata dla Mariusza, który jest przed budynkiem Polskiego Radia. Jest w kolejce. No i czeka. Pytanie, w którym momencie tej kolejki jest? I czy widzi już finisz? Czy widzi metę? Czy widzi tych wszystkich, którzy czekają na niego z otwartymi ramionami w drzwiach Polskiego Radia?
1: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór redakcji. Mam same dobre wiadomości z kolejki. Jest bliżej niż dalej i poszło to migiem, muszę powiedzieć. Podkreślam, że jest tu piknikowa atmosfera. Na Telebimie Krzysztof Cugowski, a obok Telebimu są takie miejsca do zabawy dla dzieci. Dzieci z tego korzystają, jakieś piłki coś tam odbijają, skaczą, także jest bardzo wesoło.
2: A dorośli też mogą kopać piłki? Czy tylko dzieci?
1: Proszę, jeszcze raz, proszę o powtórzenie, bo nie usłyszałem.
2: Czy dorośli też mogą kopać piłki?
1: I dorośli, dzieci, każdy osobno, wszyscy razem, tutaj są wszelkie możliwości.
2: Mariusz, tylko nie przesadzaj ze sportem, bo wiesz, jednak wizyta w studiu później cię czeka. Nie można tam się zdziajać. Trzeba rozkładać siły.
1: Ja jestem akurat raczej z tych, którzy wyznają zasadę życiową windą na pierwsze, także spokojnie.
2: Ale chyba wycieczki wchodzą po schodach. Jest wycieczka w naszym studiu. Czy wchodzicie po schodach, czy windą jeździcie? Po schodach. Szykuj się na wysiłek fizyczny, Mariusz.
0: Mariuszu,
1: rozgrzewka.
0: Słuchaj, dobra wiadomość jest, dlatego że jak Kamil wspomniał, ekipa dotarła do naszego studia i teraz ta ekipa może bardzo głośno wykrzyczeć ci, jak jest cieplutko, przyjemnie i fantastycznie w studiu czwórki. Na trzy, dobra?
1: Zamieniam się w słuch.
0: Raz, dwa, trzy.
3: Super!
0: I co ty na to?
2: Daj, Mariusz, czekamy.
1: Na zewnątrz emocje sięgają zenitu. Tutaj za chwilę to trzeba będzie składać, nie, jakąś straż pożarną wzywać czy coś, bo mimo temperatury takiej, jaka po prostu jest, to jakoś tutaj lokalnie jest bardzo gorąco. Także, że może herbata już będzie niepotrzebna, a raczej straż pożarna za chwilę.
2: Mariusz, tak obrazowo to wszystko opisujesz. No, jakbym tam był? Jakbym był przed budynkiem, a nie w budynku? Naprawdę, dziękujemy ci bardzo serdecznie za relację i czekamy tutaj w studiu.
1: Zielona czapka już jest na głowie z pomponem. Poznacie mnie.
2: Zapamiętaliśmy to. To był Mariusz sprzed budynku, cały czas czeka na wejście i cały czas was zapraszamy. A tutaj kolejna wycieczka jest razem z nami. Czy ktoś może chce się wypowiedzieć?
0: To jest krzesło, z którego trafia się do Tańca z Gwiazdami. Jest wygrzane, więc ja zachęcam do tego, żeby usiąść.
2: Zapraszamy. Same trudne pytania. Geopolityka i wiedza historyczna.
4: Historyczna to on, nie.
0: Kogo witamy, kogo gościmy?
4: Ewelina mam na imię.
0: Dzień dobry, cześć Ewelino.
2: Jak ci się podoba wycieczka, Ewelino?
4: W czwórce akurat jestem pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba.
2: I co już dzisiaj zobaczyliście? Czy to jest początek wycieczki?
4: To jest nasz początek wycieczki, ale archiwum zobaczyliśmy przepastne i było bardzo fajnie. Tylko baliśmy się, że nas zamkną tam między tymi regałami, bo musieliśmy inną ekipę przepuścić.
2: No dobrze, ale tutaj takich obaw nie ma, że zostaniecie zamknięci,
4: tutaj
2: prawda?
4: Nie, tu nam komfort. Się podoba, możemy zostać.
2: Zapraszamy. Chociaż jest kolejka, bo tutaj jest druga wycieczka. Byliście już w tamtym drugim studiu?
4: Tak, byliśmy w tamtym drugim studiu.
2: Okej, czyli tutaj, bo przed chwilą zrobił się tutaj korek, dwie wycieczki się spotkały.
0: Ale wszyscy widzę, mają kartę rowerową, więc jakoś sobie radzą na tej trasie.
2: Jesteśmy

0: załatwieni w tej kwestii. Kuba Jamrozek wypowiedział się na temat karty rowerowej, bo nie ma...
1: prawa jazdy, ale mam kartę rowerową jeszcze z czasów podstawówki. Ewelino, powiedz jeszcze jedną rzecz. Ty przyszłaś tu z jakimiś wyobrażeniami dotyczącymi tego, jak wygląda radio?
2: Nie przyszłam z wyobrażeniami, ponieważ ja z zawodu jestem w ogóle dziennikarką, więc nie są mi to tematy.

0: wycieczki szkolne, ja bardzo uwielbiam wycieczki szkolne, natomiast ja cały czas pracuję z dziećmi też jednocześnie, więc ja bym ich tutaj po radio oprowadziła i pokazała głównie to archiwum, bo dzieci nie mają pojęcia w ogóle, jak wyglądają kasety, taśmy, w ogóle co to jest płyta CD.
1: Jak wygląda Kuba Jamrozek, też dzieci nie mają.
0: A to nie, to w ogóle już. To
1: dobra,
0: nie,
1: zapraszamy.
2: Słuchaj, a powiedz, to jest prawda, że ci tacy najbardziej nierozgarnięci, być może posiadający najwięcej energii, zawsze siedzą na wycieczce z tyłu? Czy nie? Czy to jest taki mit, który funkcjonował, jak ja byłem
1: w podstawówce?
0: Ale musisz obrażać. Ale ja też siedziałam
2: zawsze z tyłu. Co ja obrażającego powiedziałem teraz?
0: Ale zawsze siedziałam z tyłu też.
1: Dziękujemy wycieczce bardzo serdecznie. Dziękujemy. I już tutaj następna kolejeczka. Wszystkiego dobrego, udanego wieczoru wam życzymy. Dzięki bardzo.
2: Do zobaczenia.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Noc muzeów w czwórce.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: I proszę bardzo, redaktor Maksymilian pojawił się w naszym studiu. Dobrze słychać w słuchawkach?
2: Tak.
1: Trochę bliżej słychać mikrofonu, panie redaktorze. I jak wrażenia?
2: Super.
1: Super? Najfajniej tak pokazałeś. Super. Najfajniejsze chyba studio, co?
2: Tak.
1: Byłeś kiedyś w jakimś fajniejszym studiu?
2: No nie.
1: No
2: nie
1: i ekstra, no i ekstra. A jak się siedzi? Dobrze?
2: Dobrze,
1: bardzo. A jak ci się podoba twój własny głos w twoich słuchawkach? Dziwnie trochę?
2: Tak. No.
1: Ale taki głos masz jak prawdziwy lektor, więc powinien ci się podobać, ale trochę dziwnie, bo pierwszy raz siebie słyszysz, prawda?
2: No, pierwszy raz siebie słyszę w radiu.
3: Taki do filmów akcji, bym powiedział.
1: Max, to powiedz teraz, oddaję głos panu Kubie. Powiedz i Kuba będzie teraz mówił. To jest Kuba i teraz ty
3: Jestem
1: mówisz.
3: Kuba.
1: Oddaję głos panu Kubie.
2: Okej.
3: Okay. No to powiedz.
1: Oddaję głos panu Kubie.
2: Oddaję głos panu Kubie.
3: Bardzo dziękuję za ten głos i teraz profesjonalnie przesuwam redaktora pod mikrofon, bo jest nam redaktor.
1: Panie Kazimierzu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kazimierzu.
1: Słuchaweczki.
3: Pyk, pyk, pyk. Wkładamy na uszy. Jak się masz? Bo teraz będzie pierwsze słowo, kiedy będziesz mógł sam siebie usłyszeć. Jakie to będzie słowo? Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy. Może być słowo puszek, ale może być też coś zupełnie innego, więc od ciebie zależy.
2: Puszek.
3: Ładnie zabrzmiało.
1: Ale miło się zrobiło, fajnie, że wybrałeś słowo puszek. No to jest bardzo przyjemne.
3: Jest w ogóle family friendly. Opowiadaj, jak ci się podoba w radiu.
2: Bardzo mi się podoba.
3: Dużo rzeczy widziałeś już, czy jeszcze nie?
2: No, trochę już widziałem.
3: A co cię zaskoczyło najbardziej?
1: Wszystko chyba.
3: Wszystko.
1: Tyle
3: wszystko.
1: Emocji. Kaziu, masz bojowe zadanie teraz. Masz bojowe zadanie, musisz powiedzieć. Dominika, przenosimy się do niebieskiego studia. I Dominika teraz będzie opowiadała. Dominika, przenosimy się do niebieskiego studia.
2: Dominika,
1: Przenosimy się
2: do niebieskiego studia.
1: Super.
4: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to przekazanie, Kazimierzu. Bardzo się cieszymy. To może co? Hałas duży dla naszych debiutantów. Słuchajcie, nadajemy prosto z dużego studia czwórki Noc Muzeów. Ze mną cała grupa, która dzielnie przechodzi przez zawiłe korytarze Polskiego Radia i sprawdza, jak wygląda Polskie Radio od środka. No

0: I ze mną jedna z osób zwiedzających, czyli Agata. Cześć.
1: Cześć.
0: Bardzo mi miło cię tutaj widzieć, słyszeć. Powiedz mi, czy to jest twój debiut na antenie? Czy słyszysz się na antenie po raz pierwszy?
1: Tak, pierwszy raz.
0: To w takim razie, co do tej pory zwróciło twoją uwagę? Na co zwróciłaś uwagę? Co cię najbardziej, nie wiem, zaskoczyło, zdziwiło z elementów Polskiego Radia? Czy było coś, co zapadło ci do tej pory w pamięci? I czy to jest Studio Czwórki?
1: Na pewno to, jak duża jest tutaj ta przestrzeń w porównaniu do innych miejsc, w których byliśmy. No i też te archiwa, te stare nagrania, ilość tego na przykład.
0: To prawda, jakby archiwa to jest miejsce, które myślę, że budzi zainteresowanie większości osób zwiedzających. Powiedz mi, czy w ramach Nocy Muzeów masz jeszcze jakieś miejsca, które będziesz chciała odwiedzić, czy po Polskim Radiu jednak Noc Muzeów się kończy i trzeba wcześniej spać?
1: Miałyśmy jeszcze iść do teatru, ale nie wiem, jak to wyjdzie czasowo, więc zobaczymy.
0: Mam nadzieję, że się uda i że jak najwięcej skorzystasz. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. No cały czas przychodzą do nas tłumy osób, które próbujemy tutaj pokazać im jak najlepiej, jak wygląda nasze studio, zarówno to duże, jak i to małe. No i cały czas też prowadzimy audycję na żywo. Bardzo wam dziękuję, że mogliśmy się podzielić z wami naszą energią. Oddaję głos.
2: Moim zdaniem Dominika Płonka jest idealnym kaowcem. Kiedyś w 73 istniało takie słowo i niektórzy mówili, że kaowiec to ten prowadzący wycieczki. Dominika się nadaje jak mało kto.
3: No to teraz Kuba wyjaśni nam skrót kao.
2: K.O. Nie będę wchodził w politykę. 226452100. Pytanie do was. O wasze wycieczki, te najlepsze, te szkolne, te z rodzicami właściwie wszystkie. Czekamy na telefony do 22.00.

0: Noc muzeów w czwórce. Kolejna wycieczka pojawiła się w naszym studiu. Jest Janusz, redaktor przy mikrofonie. Dzień dobry, cześć Janusz.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jest i Krzysiek, cześć Krzyśku.
2: Cześć.
0: Krzyśku, kulisy radia chciałbyś poznać.
2: Pewnie.
0: Słuchaj, wyjawię ci jeden prosty trik. Powiesz teraz, Alek, to dajemy po dżinglu. Dobra, powtórz.
2: Alek, to dajemy po dżinglu.
3: Noc muzeów. Noc muzeów w czwórce.
4: Ja uczyłem się tego 3 lata, a ty
0: i
4: tak.
0: Proszę bardzo, no profesjonalista, jak wrażenia po dżinglu?
2: Bardzo dobrze.
0: Tak samo jak i przed, prawda?
2: Jak najbardziej.
4: Ale to teraz musisz dla Janusza jakieś zadanie.
0: Janusz, domyślić. To samo? Chcesz powtórzyć? A pamiętasz? Pamiętasz tę frazę? Alek, to po dżinglu.
1: Alek, to po dżinglu.
5: Czwórka. Polskie Radio.
0: Inny dżingielek, jak wrażenia? Podobnie jak przed, prawda?
1: Przepięknie.
0: Można robić radyjko. Jak wam się podoba w naszym studiu?
6: Super.
0: Super? O, tutaj kolega młody, może parę słów tutaj poprosimy, bo widzę. O, zamienił się miejscem z redaktorem Krzysztofem.
4: Jak masz na imię?
6: Leszek.
0: Witamy redaktora Leszka. Jak wrażenia z naszego studia?
6: Super.
0: Nie stresujesz się w ogóle, że czerwona lampka? To jest profesjonalista kolejny.
4: Ja coś czuję w ogóle, że minie mniej więcej 6 miesięcy i na naszych miejscach będzie siedział Leszek i będzie siedział Janusz. Ludzie, którzy znają się mniej więcej od 35 sekund, ale już widać między nimi takie flow, że przejęli antenę. Panowie, co wam się najbardziej podobało dzisiaj tutaj w trakcie tej wycieczki polsko-radiowej?
6: Wszystko.
0: O, to jest.
4: Poza miatem.
0: To jest dyplomatyczna odpowiedź. Ktoś tutaj chyba będzie dyrektorem albo prezesem. Tak coś czuję. Jak zostaniesz na takim kierowniczym stanowisku, to pamiętaj o nas, pamiętaj. Pamiętaj, kto tutaj cię ugościł w studiu czwórki.
4: Ja na przykład robię bardzo dobrą kawę, więc jak będziesz tym dyrektorem, to chętnie do ciebie przyjdę. Januszu, a tobie co najbardziej się podoba?
1: Studio czwórki.
0: No i to jest odpowiedź. Brawo, brawo, brawo, brawo.
6: Cztery ryt chleba.
0: Nie będziemy śpiewać, dzisiaj nie śpiewamy, bo mamy koleżankę DJ-kę za szybą i ona nam dzisiaj przygrywa.
4: Ona nam przygrywa.
0: I to by się nie zgrało po prostu.
4: Leszku,
0: BPM-y by się nie zgadzały.
4: Ale ja mam dla ciebie propozycję. Jeśli chcesz, to my teraz wszyscy bardzo głośno możemy krzyknąć. Może to być nasze imię. Będzie trochę kakofonii, ale dzięki temu wszyscy się poznamy. Wchodzicie w to? Na 3-4 każdy krzyczy bardzo głośno swoje imię. No to uwaga. 3-4.
0: Leszek!
4: I to się nazywa Wielka Radiowa Rodzina.
3: Noc muzeów.
5: Noc muzeów w czwórce.

0: Co robi twoja noga pod stołem?
1: Wiesz, bo ja mam nogę na nodze i tak troszeczkę sobie
0: nie
1: miałeś
0: powiedzieć, tańczy dla mnie.
1: Dobra. Ja nie rozumiem kontekstu, wiesz?
0: No dobra, ja też już przestałem.
1: Zespół Weekend, ona tu jest i tańczy dla mnie, ale dlaczego noga?
0: No bo coś tańczy pod stołem po prostu. Jak jest taka muzyka, jaką serwuje dzisiaj Cougar, no to podejrzewam, że coś pod stołem musi tańczyć.
1: Czy to jest taka twoja wariacja, tak? I tam się śmieje, że ha, disco polo, ale jednak tańczy.
0: Ale jednak tańczy. Słuchajcie, trwa noc muzeum w Polskim Radiu. Można wpaść do nas, można wpaść do czwórki. Trochę się trzeba naczekać, ale z tego co wiem, ta kolejka, która jest przed naszym budynkiem, sprawia też niektórym sporo radości. Po drugiej stronie, w naszym dużym koncertowym studiu jest Dominika Płonka i też jest cała pokaźna wycieczka. Kolejna
1: o,
0: już.
1: Wycieczka już chyba do nas idzie.
0: Oni wiesz, mają balony. Balony
1: właśnie
0: mają.
1: Widzę drobne zmiany. To jest wycieczka z balonami. Pierwsza chyba. Zapraszamy. Zapraszamy. Śmiało, dzień dobry. I koleżanka, redaktorka, zapraszamy. Śmiało, śmiało, śmiało, śmiało. Siadajcie, siadajcie.
0: Można siadać.
1: Kto jeszcze jest chętny tutaj do wypowiedzi? Poważne tematy. Dobrze.

0: Że?
1: Musicie wiedzieć, że jak pali się w radiu czerwona lampka, to oznacza, że jesteśmy na antenie, więc to jest moment, kiedy mogę spytać, kogo witam, kogo goszczę i usłyszę...
2: Zosia.
1: Dzień dobry, cześć. Zosiu, gdzie jest twój balon? Dlatego, że ta wycieczka to jest taka wycieczka balonowa.
2: Chyba mój tata go ma. Tak mi się zdaje.
0: Tato zawinął balon. No proszę bardzo,
2: no,
0: wyszło.
2: Zawinął.
0: Dobrze, a tutaj koleżanka, jak masz na imię?
3: Julia.
0: Julia ma balona swojego, czyli nie oddawałaś nikomu?
3: Nie.
0: To jest dobry.
1: No właśnie, to jest tak jak z tymi
0: pieniędzmi. Dobre podejście do życia. To jest mój balon i nie pożyczam, nawet na chwilę.
1: Z balonami jest jak z pieniędzmi, z komunii, nie można oddawać, bo mogą się zgubić. Ale jednak masz swój balonik. To od taty, czy ktoś ci...
2: Nie, ktoś pożyczył.
1: Zagubiony przechodzień, rozumiem, oddał ci swój balon.
0: Słuchajcie, dziewczyny, balon to jest taki gadżet, który bardzo dobrze sprawdza się w radiu, ponieważ jak się go pociera, to on wydaje dźwięki. Może chcecie to zrobić. I usłyszymy teraz na antenie nie do końca przyjemny dźwięk, ale jednak, prawda, pobawimy się. Teatr wyobraźni. No i co teraz sobie muszą myśleć słuchacze? Co oni wyprawiają w tym studiu? A to tylko baloniki.
1: Ale wiesz, że z balonem można zrobić jeszcze jeden dźwięk, szczególnie wtedy, kiedy nie obetnie się paznokci i się ten balon
0: przyciśnie. Albo długopisem, ale
1: nie. Nie zrobimy wam tego.
0: Nie, balon dzisiaj jest gadżetem pożądany, więc nie będziemy przebijać. Czy ktoś tutaj z wycieczki chciałby coś jeszcze powiedzieć może? Nie, nie ma chętnych.
1: Jest pani z przepięknym balonem na głowie.
0: Zapraszamy.
1: Wygląda fantastycznie, idealnie komponuje się z naszą czwórkową żółcią i czernią. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Dzień dobry, cześć, nazywam się Magda.
0: Cześć Magdo, jak wrażenia z wycieczki dzisiejszej?
4: Fantastyczne mam odczucia, pierwszy raz mam przyjemność i mam nadzieję, że nie ostatni.
1: Grubo było chyba w Radiu Dzieciom, bo faktycznie takie rzeczy tylko tam.
4: Tak, puściły mi hamulce, nie mogłam się powstrzymać.
0: A czyli to jest taki autorski, czy każdy może taki kapelutek dostać?
4: Wydaje mi się, że każdy.
0: Okej, dobrze. Pięknie zakręcone baloniki.
1: Już wiem, co będziemy robić po 22.
0: Ale zaszalejemy później w innych muzeach. Tak, my jesteśmy tutaj do godziny 22. Czy ktoś jeszcze z wycieczki chciałby usiąść przed mikrofonem? Nie? Wszyscy? Wszystkim wystarczą zdjęcia. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadliście. Dziękujemy za nasze odwiedziny i udanego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki bardzo.
5: Czwórka. Radio i podcast.

0: 21:37.
1: I tą muzyką można się zachwycać, jak kto jest za nią odpowiedzialny? Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Halo, halo, cześć.
2: Cześć, cześć, witam was, witam.
0: No i jak tam, roztańczone te wycieczki, które wchodzą do studia?
2: Bardzo, bardzo. Jest dużo młodych talentów, które wchodzą za DJ-kę i chcą grać ze mną. I to jest bardzo pozytywne.
1: No w ogóle też... wycieczki, słuchaj, są międzypokoleniowe, więc to pewnie ciekawsze doświadczenie niż w klubie nawet.
2: Totalnie, totalnie. Taka impreza z dziećmi to jest zupełnie inna jakość.
1: Z dziećmi, ale też są takie starsze dzieci, które też czwórkę polubiły.
2: Dokładnie. Cały rozkład osobowości i wieku.
0: Czy dałaś komuś zakręcić faderem?
2: Oczywiście. Trzeba nowe pokolenie.
0: Do konsolety.
2: Tak,
0: okay,
2: tak. Totalnie,
0: spoko,
2: jakby kursować.
1: Słuchaj, wiesz, że my cię komplementujemy tutaj z naszego dużego studia. Właściwie każdy, kto tu wchodzi, mówi: Cougar gra fajną muzykę.
2: A, nie wiedziałam, nie wiedziałam.
0: Dobrze
2: wiedzieć, słuchajcie. Bardzo się cieszę.
1: Znowu się słodko zrobiło.
0: Lulu, czy w twoim secie było dzisiaj jakieś balearik?
2: Było balearik i było disco. Zawsze jest, także dzisiaj nie zabrakło.
0: Okay.
2: Ale też gram trochę takich właśnie popowych rzeczy, wklepanych w house.
0: Bardzo dobrze się tego słucha. Nóżka chodzi, Kuba twierdzi.
1: Ja również. Ja teraz sobie wyobraziłem, że żeby posłuchać Cougar na żywo, to albo trzeba odpalić czwórkę, albo wbić się gdzieś w środek tej kolejki, która jest przed radiem, żeby jeszcze zdążyć tutaj dotrzeć.
2: Albo być Dominiką, która tutaj cały czas może słuchać tego seta.
0: No to też tańczy. Mm.
1: W razie czego Dominika może opowiedzieć, jak było potem.
0: Dobrze, zaraz przeniesiemy się jeszcze raz do studia, a was bardzo serdecznie zapraszamy, cały czas możecie przychodzić. Co prawda nasza zmiana tutaj powoli dobiega końca, ale jak przetransportuję się do drugiego, jeszcze będę witał otwartymi ramionami wycieczki do północy, więc koniecznie wpadajcie do naszego studia i zostańcie z czwórką.

0: Nie zapomnę, kiedy pierwszy raz przyszedłem do polskiego radia, chodziłem z kolegą prawie za rękę, tylko po to, żeby się nie zgubić. Podejrzewam, że dużo bardziej odważna jest Alicja Michalska, która jest w pewnym miejscu tajemniczym z punktu widzenia polskiego radia, a na pewno z punktu widzenia tych, którzy w noc muzeów nas odwiedzają. Alicja, gdzie jesteś?
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja, słuchajcie, weszłam do gmachu Polskiego Radia, bo kolejka jest bardzo duża, to już wiemy, ale to, co się dzieje w środku, tutaj też warto też opowiedzieć o tym trochę, co możemy doświadczyć w tym Polskim Radiu, bo możemy oczywiście poznać naszych dziennikarzy, możemy odwiedzić konkretne redakcje, ale możemy też zajść do takich zakamarków, gdzie naprawdę nie wpuszczamy nikogo tak z ulicy po prostu. Ja zaszłam do archiwum Polskiego Radia, to tutaj można odsłuchać fragmenty nagrań archiwalnych, oczywiście naszego Polskiego Radia, a ze mną Michał Muzyka. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co tutaj się dzieje? O czym pan opowiada w archiwum Polskiego Radia? Czym pan zaciekawia zwiedzających?
2: Ja zajmuję się digitalizacją starych nagrań, które są na taśmach magnetycznych i wykorzystujemy do tego magnetofony Telefunken, niemieckie magnetofony, w tej chwili już mające około 60 lat. I te nagrania, które są na jednym z trwalszych nośników, czyli taśmie magnetycznej, są w tej chwili przenoszone do naszej bazy cyfrowej. Tam są wszystkie opisywane, katalogowane i dzięki temu jest łatwy dostęp do wszystkich nagrań, które są w naszych zbiorach.
1: Tutaj przed chwilą była całkiem pokaźna grupa. O co najczęściej pytają zwiedzający tutaj w archiwum Polskiego Radia? Jakie pytania zadawali? Czego byli ciekawi?
2: Przede wszystkim pytają, ile jest takich taśm, więc no, jest ich koło miliona i też jak, w jakim stopniu została już ta digitalizacja dokonana. No, ta liczba to jest około 80% całych zbiorów, więc po 30 latach tego procesu jesteśmy już blisko finiszu, aczkolwiek ciągle pojawiają się nowe zbiory i też należałoby wspomnieć o płytach szelakowych przedwojennych, na których jest mnóstwo historycznych nagrań. Mamy tutaj też takie stanowisko, gdzie oprócz gramofonu jest też myjka do płyt, odkurzacz, więc takie rzeczy nie powszechnie znane, ale no tutaj muszę podkreślić, że podstawą dobrego przegrania jest przygotowanie nośnika, czyli oczyszczenie i takie mechaniczne dopieszczenie, żeby jak najlepsza była reprodukcja.
1: Ja myślę, że to naprawdę prawdziwy rarytas, żeby zajść tutaj do archiwum Polskiego Radia, no bo tutaj tak z ulicy przecież wejść nie można.
2: Tak, i do tego właśnie te magnetofony, które są u nas, no, już zostały wycofane z eksploatacji, więc to jest jedyne miejsce, gdzie możemy odnaleźć takie jeszcze działające. To dzięki naszym technikom i tym zbiorom,

0: biorą z już zużytych magnetofonów, one cały czas są utrzymywane przy życiu i właśnie nam służą.
1: Takie atrakcje czekają Was w Archiwum Polskiego Radia. Tam nasi prowadzący, że dziennikarze, którzy oprowadzają was po gmachu Polskiego Radia, mogą Was zaprowadzić także i tu. Polecamy. Ja rozmawiałam z Michałem Muzyką. Warto zajrzeć trochę od kulis do Polskiego Radia, na przykład właśnie w archiwum.
2: Budynek Polskiego Radia jest bardzo duży, ale nie aż tak duży. Alicja Michalska zaraz dobiegnie tutaj do naszego studia prosto z archiwum, bo ona po godzinie 22 z Dominiką Płonką będzie prowadziła audycję.
3: A Dominika Płonka przed chwilą nas chyba obgadywała, bo mówiła coś do ludzi kolejnej wycieczki, pokazując na nas ręką.
2: Ja wyczytałem z ruchu ust.
3: No.
2: Ale to są fajni prowadzący, ale oni są super, tak mówiła.
3: A myślisz, że
2: cała wycieczka.
3: A myślisz,
2: tak, super.
3: Ale czy ona może nam to powtórzyć twarzą w twarz?
2: Na bank. Na przekazaniu.
4: Noc muzeów. Noc muzeów w czwórce.

0: I proszę bardzo, w naszym studiu kolejna wycieczka, a w wycieczce wielki fan czwórki. Michał, siemano.
1: Cześć, witam wszystkich, no, siemandero.
0: Siemano, Michale, jak długo słuchasz czwórki, powiedz nam.
1: Czwórki pod różnymi nazwami wcześniejszymi typu Bis. Słucham mniej więcej od 15 roku życia, mam już powyżej 40.
0: Czy jesteś takim prawdziwym czwórkowcem?
1: Można tak powiedzieć.
0: Jak myślimy, słuchać czwórki, to tak właśnie wygląda.
1: No dobra, spoko. No mówię, nie mówię, że...
0: Przystojny, piękny zarost.
2: To jest wielki fan czwórki, ale słuchajcie, jest jeszcze mały fan czwórki, nazywa się Adaś i jest chyba pierwszy raz w radiu. Cześć, Adasiu.
3: Cześć.
2: Jak się miewasz?
3: Dobrze.
2: Ty, rozumiem, od 15 lat czwórki nie słuchasz.
3: Nie.
2: A ile masz?
3: Lat.
2: Sześć.
0: No to masz jeszcze ile? Do 15?
2: Do 15 9 lat.
0: Dobra, to jeszcze masz chwilę spokoju.
2: Ale moim zdaniem
0: nie robimy problemów, nie robimy problemów.
2: Idealny moment, żeby zacząć swoją przygodę z czwórką.
0: Właśnie, bo tutaj widzę, tak nie wszyscy tak niepewnie stoją. Można robić zdjęcia, śmiało, śmiało. Nie ma najmniejszego problemu. Michał, a masz jakieś ulubione audycje teraz, albo swoich ulubionych prowadzących, poza oczywiście mną i Kubą Jamrowskim?
1: Lubię audycję Numera Raza, na przykład.
0: Obstawiałem po czapce.
1: Koleżanka Dominika, która nas oprowadzała, jakby jej głos nie był mój obcy. No nie będę ukrywał, nie słucham tylko was, ale...
0: No dobrze, ale dzisiaj skupiamy się na czwórce.
1: Ale też jest fajna audycja kolegi o sporcie, ktoś zwalił na temat sportu, takich chłopaków.
0: A Piotrek Galus, ale Doka też trochę o sporcie.
2: Rugby,
1: też ostatnio słuchałem audycji.
2: To nie pytajmy o ulubionych prowadzących Adasia, ale Adasia możemy spytać o to, co mu się najbardziej w polskim radiu podobało. Słuchaj, wchodzisz, patrzysz i co było najfajniejszego?
3: Piosenki.
0: I Jamrozek. Jeszcze. I Jamrozek. Powtórz.
3: I Jamrozek.
0: No i...
2: Słuchaj, ja to sobie wygram, będę miał na dzwonek.
0: I Jamrozek. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadliście. Wielkie dzięki, Michał. Fajnie, że jesteś. Super. Wszystkiego dobrego i słuchajcie czwórki, obserwujcie nas na TikToku i na Instagramie. Koniecznie. I pamiątkowe zdjęcia też wstawiajcie i nas oznaczajcie. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
4: Słuchasz czwórki.

0: i patrz, Dominika Płonka znowu nas obgaduje.
1: Cały czas.
0: Cały czas, ale to chyba cały czas
1: super komplementy. Duet prowadzących. Też pierwszy tak raz razem prowadzą, a tak super, na pewno tak. Na
0: no
1: pewno
0: i, tak ale powiadam. Widzisz, ten duet dobiega końca teraz, przynajmniej dziś.
1: Chlip, chlip, chlip, a ja tutaj mam jeszcze, wiesz, 2 godziny a z ja wycieczkami.
0: Się, a ja się ustawię teraz chyba w tej kolejce przed
1: jak
0: budynkiem.
1: Jak chcesz, to cię oprowadzę, Kuba. Dobra. Jak chcesz, to cię oprowadzę. Na baloniki pójdziesz do radia dzieciom.
0: Zrobię sobie nareszcie swoją białą, zieloną żabę z balonu.
1: Czapeczkę na głowę.
0: Spodobało mi się to, co jedna pani miała przy sobie.
1: Baw się dobrze, Kuba. Dziękuję. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dominika Płonka i Alicja Michalska już za moment pojawią się tutaj w studiu, a one poprowadzą audycję, a ja zapraszam do dużego studia. Dam z siebie wszystko.
0: Kamil Jasiński
1: i Kuba Jamrozek. Wielkie dzięki.

Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja.

0: 8 minut po godzinie 22. Dzisiejsza wieczorna, sobotnia audycja do innych niepodobna. Witamy się z wami w duecie przy mikrofonie Alicja Michalska i
1: Dominika Płonka. Bardzo miło mi współprowadzić po raz pierwszy z Alicją Michalską.
0: Słuchajcie,
1: Wielki moment dla nas. Zazwyczaj możecie słuchać nas w poranku czwórki po godzinie 8. Prowadzimy tam wspólnie takie małe pasemko, tak można powiedzieć? Taką pasemko, tak jak wiesz, tutaj blond czasami pasemko masz, w wakacje sobie robisz w kurorcie gdzieś tam u pani.
0: Ja miałam tylko czerwone włosy, ja nigdy nie miałam blond
1: włosów.
0: Miałaś
1: czerwone włosy?
0: Robiłam sobie czerwone włosy. Słuchaj, czego ja nie robiłam, jak miałam 16
1: lat? Ja pasemka zawsze chciałam robić. Cieszę się, że dzisiaj pasmo od godziny 22 do północy poprowadzimy my wspólnie. Przed chwilą mogliście posłuchać zarówno osoby tutaj odwiedzające nasze czwórkowe studio. Trwa noc muzeów. Wielu odwiedzających cały czas przeciera szlaki budynku Polskiego Radia. Przed godziną 22 słuchaliście tutaj Kamila Jasińskiego, Jakuba Jamrozka, a teraz damski duet przejmuje antenę czwórki.
0: Ja muszę się przyznać, bo ja chodziłam tutaj po Polskim Radiu cały czas. Robiłam wejścia na żywo i do Adama Smolarka i Michała Daniluka i potem do Kamila i Kuby. I naprawdę, słuchajcie, mnóstwo jest tych ludzi. Kolejka jest ogromna. Kolejka zaczęła się tak naprawdę już o godzinie 19, i potem jeszcze o 21 też był ogrom ludzi. Tutaj się dzieje przed budynkiem bardzo dużo. Są leżaki, można obejrzeć widowisko na stulecie Polskiego Radia, no ale można też przyjść do nas, do siedziby Polskiego Radia, do czego was zachęcamy, bo jeszcze wpuszczamy was do godziny 24, a słuchajcie, radiowcy mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia, wiele anegdot, no i dzisiaj mam nadzieję, że będziemy wam trochę tego zdradzać.
1: Będziemy zdradzać, będziemy opowiadać, ale będziemy grać. To, co cały czas wybrzmiewa na antenie czwórki, to DJ set. Przed godziną 22 grała Cougar, teraz mamy Harpera za dekami, tak się mówi, za sterami DJ-ki. Tutaj patrzę w stronę Alicji.
0: Słuchaj, ja nie wiem, jak się mówi, chodzi o te DJ-skie, to ty powinnaś bardziej niż ja.
1: Za dekami, to jest takie stwierdzenie, które zawsze gdzieś
0: ufam
1: tam
0: tobie.
1: Pada w środowisku muzyki elektronicznej. Harper gra nam, my rozmawiamy do godziny 24, do północy. Będziemy z wami spędzać tę piękną, sobotnią noc, noc muzeów. Być może jesteście w innych miastach, na pewno jesteście w innych też miastach niż w Warszawie i odwiedzacie budynki, piekarnie, zakłady pogrzebowe,
0: urzędy,
1: palace, zajezdnie.
0: Zamki.
1: O tym wszystkim w ogóle też będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszej wspólnej audycji, a na razie zostawiamy was z przepięknymi brzmieniami DJ setu Harpera. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy.
2: Noc muzeów w czwórce.

0: 13 minut po godzinie 22 w studiu czwórki dzieje się bardzo dużo. No tylu słuchaczy w jednym studiu chyba jeszcze wcześniej nie miałam. Alicja, jak twoje
1: wrażenia?
0: No chyba,
1: że rzeczywiście, chyba, że do nas przychodzą wycieczki. Czasem to się zdarza, tylko zazwyczaj to są tacy młodsi odwiedzający. Takie naprawdę czasem przedszkolaki, czasem osoby, nawet ktoś się zdarza z podstawówki. No a tym razem na Noc Muzeów odwiedziło nas naprawdę sporo różnych osób. No i nawet udało się zgarnąć kogoś na antenę. Przy mikrofonach dwie osoby. To może zacznijmy od pytania, które mnie najbardziej interesuje. Dlaczego akurat Polskie Radio w Noc Muzeów?
2: Dobry wieczór, Magda z tej strony. Dlaczego Polskie Radio? Bo to jest jedyna możliwość, aby zobaczyć tak naprawdę od drugiej strony, jak wy tutaj pracujecie, jak działacie i to wow, po prostu wow.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź i właśnie tego się spodziewaliście?
2: Szczerze mówiąc, chyba tak. Ja miałam kiedyś romans z radiem Merkury w Poznaniu, więc wiedziałam, jak to troszeczkę działa, ale to było 10 lat temu, więc z miłą przyjemnością widzę, że to jest niesamowite, co się tutaj
0: co się dzieje po prostu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co się tutaj, słowo romans jest po 22, dzieje. Więc można.
2: Dziękuję bardzo.
0: No to ja w takim razie spytam młodszego pokolenia, które również tutaj na gorącym krześle, o tak już nazwaliśmy to miejsce, przy czwórkowym stole. Jak ci się podoba? Czy jest coś, co już zauważyłeś w Polskim Radiu, co cię zdziwiło, wzbudziło w tobie jakieś większe emocje?
3: Z tej strony jest przewodniczący samorządu szkoły KSM. Mi się bardzo podoba radio jak rzecz, bo ja jestem inżynierem. Mhm. Lubię też swoje radio składać, mam taką małą kolekcję trochę. I bardzo też warto zobaczyć, jak to od środka działa, że to naprawdę tu ludzie siedzą, mówią, a ty to słyszysz w jakimkolwiek mieście w świecie, jeżeli umiesz złapać tą linię.
1: Nas można nawet podejrzeć na wideo.
0: Można tak. Nas podejrzeć
1: teraz
0: na
1: też można. Zobaczyć, ile
0: wideo,
1: tu jest osób.
0: A posłuchać można nas online, czwórka online, ale również w aplikacji Polskiego Radia. No to w takim razie puszczamy was wolno, zwiedzajcie dalej, uśmiechajcie się tak, jak się uśmiechacie. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy bezpośrednio od was tę energię radiową dostawać, ale też możecie dzwonić pod numer 226452100. To w tym momencie, kiedy już będziemy od siebie bardziej oddaleni, będziecie, zatęsknijcie za nami, będziecie chcieli z nami porozmawiać. Bardzo wam dziękujemy. No i co? I gramy dalej. Harper za dekami gra nam DJ seta. Noc Muzeów w czwórce.
4: Czwórka, radio i podcast.

0: respect.
1: Ta muzyka, którą cały czas słyszycie na antenie, to jest nasz redakcyjny kolega DJ Harper, z którym się teraz łączymy. No nie jest daleko, bo jest za szybą. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: No i jak ci się gra w Noc Muzeów?
2: Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje. Po prostu takiego radia jeszcze nie widziałem. Jestem tutaj nie od dziś, ale tłumy są absolutnie wszędzie i to taka euforia, że ci wszyscy ludzie to z nami uczestniczą w radiu na żywo. Widać radość, widać entuzjazm z muzyki, z tego, że my tu jesteśmy i dla nich gramy tak blisko. Oni są tego wszystkiego, co zazwyczaj no po prostu tego nie widzą, tylko słuchają. Także to jest dla mnie też spore przeżycie. Co chwilę ktoś wchodzi, wychodzi, tłumy są na zewnątrz, miasteczko przed radiem, namioty, porozstawiane siedzenia, gdzie ludzie też po prostu przebywają. Radio żyje, takie radio, no taki dzień naprawdę absolutnie niezwykły. Szacun.
1: Radio żyje, radio zaprasza. Dzisiaj możemy nie tylko posłuchać tego, co tutaj się dzieje, ale też zobaczyć, bo my nie jesteśmy w studiu same.
3: Jest z nami wycieczka, kolejne osoby, które przyszły, żeby pooddychać trochę anteną, pooddychać radiem. No ale tutaj widzę, że też jakoś delikatnie oporni, żeby z nami rozmawiać. I tutaj pytanie...
1: Słuchajcie, to jest jedyna szansa.
3: Zapraszamy do nas. Tutaj słuchaczy mamy do odezwania
1: tutaj
3: się
1: do
3: na antenie.
1: Mikrofonu.
3: To w takim razie zapraszamy. Halo, halo. Kto z nami w studiu? Czy możesz się nam przedstawić? Tylko proszę tutaj do mikrofonu podejść.
1: Bardzo młodych słuchaczy mamy dzisiaj.
3: Jak się nazywasz?
4: Damian.
3: Damian, czy to jest twój debiut w radiu? Czy pierwszy raz jesteś w radiu na antenie?
4: Tak.
3: A powiedz mi, czy podoba ci się praca dziennikarza? Chciałbyś dziennikarzem zostać, jak będziesz starszy troszeczkę?
4: No tak.
3: Okej,
1: no to
3: słuchaj,
1: słuchajcie, pierwsze lody przełamane w takim razie.
3: Debiut masz już za sobą.
1: Ale nie jesteśmy znowu same, bo dołącza do nas kto?
5: Maciek.
1: Maćku, co cię przyciągnęło do Polskiego Radia na Noc Muzeów?
5: Już dostałem to pytanie właśnie od ciebie, stojąc na zewnątrz.
1: A, no widzisz, bo my się spotkaliśmy
3: no
1: już wcześniej.
3: Ale wpadka w takim razie, Alicja.
1: No, dzisiaj Polskie Radio łączy.
5: Aczkolwiek tak naprawdę mieszkam niedaleko i nie za bardzo wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Ale jestem na ten moment bardzo pozytywnie zaskoczony.
1: Czyli przyszedłeś tutaj bez żadnych oczekiwań, ale tak ci się podobało, że zostałeś. No bo słuchaj, my się spotkaliśmy w kolejce jakieś dobre 2 godziny temu. Wytrzymałeś i jeszcze zostałeś tutaj do 22:30 prawie.
5: Wiatr zawiał w Warszawie, bardzo chłodny, ale jednak udało się dotrwać i nie żałuję tego.
3: Bardzo się cieszymy, że mogliście być tutaj z nami dzisiaj na antenie, nie tylko tutaj przy mikrofonach, ale no całą grupę tutaj mamy zgromadzoną naokoło naszego czwórkowego stołu. Z nami cały czas gra Harper, Noc Muzeów, Alicja Michalska, Dominika Płonka. Jesteśmy z wami w tym duecie do północy i gramy cały czas. I co? I odwiedzamy, i oglądamy, i dzielimy się wspólnie tą polsko-radiową, czwórkową energią.
1: Ale też pięknie o tym powiedziałaś, ale też oczywiście pytamy zwiedzających, którzy do nas regularnie tutaj przychodzą do naszego studia, więc zostańcie z nami koniecznie, no bo zaraz jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej wycieczek, więc koniecznie nie regulujcie odbiorników, tylko zostańcie dzisiaj z czwórką.
6: Czwórka, radio i podcast.

0: 28 minut po godzinie 22, ale nikt nie kładzie się spać, a to dlatego, że dziś noc muzeów w całej Polsce, wiele placówek, miejsc, od piekarni przez muzea, po zakłady pogrzebowe i zajezdnie kolejowe, albo Polskie Radio możecie zwiedzać. Z nami już kolejna wycieczka zwiedzających, przy mikrofonie Alicja Michalska, Dominika Płonka, jest z nami też również Ada, która oprowadza dzisiaj wycieczki. Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą? Czy zadał ci ktoś takie pytanie, na które nie potrafiłaś odpowiedzieć?
1: Jeszcze nie było takiego pytania, na szczęście. Albo było, a po prostu teraz kłamie.
2: No, wymyśliłaś coś dobrego tego. Po prostu.
1: Nie, jest bardzo fajnie, fantastycznie. Biegamy, szalejemy tutaj. Naprawdę robimy też intensywne cardio, bo Polskie Radio jest naprawdę gigantyczne. Jest to taki troszeczkę labirynt fauna, więc chodzimy, zwiedzamy. Jest bardzo dużo ciekawych miejsc, no bo też jesteśmy idealnie przygotowani na tę okazję, bo dzieją się tutaj fantastyczne rzeczy. Mamy DJ sety w czwórce, w Radiu Dzieciom mamy robienie baloników.
2: I cukierki.
0: Tam bardzo chcę przejść, jak już skończymy tę
1: audycję. BR24 mieliśmy okazję usłyszeć serwis informacyjny i nawet później parę słów do mikrofonów powiedzieć, także dzieje się, jest intensywnie.
2: No dobrze, to Ada, powiedz w takim razie, gdzie zabierasz tę piękną wycieczkę, która za naszymi plecami tutaj stoi, zaraz po tym, jak skończymy w czwórce?
1: Wydaje mi się, że udamy się do jedynki, ponieważ tam teraz odbywa się Teatr Polskiego Radia i to teatr na żywo. Siedzi tam reżyser i daje wskazówki aktorom i można sobie tego podsłuchać, a my również jeszcze zobaczymy to za szybą. Także fajne rzeczy się dzieją, a potem pójdziemy chyba do Radia Dzieciom, no bo czemu by nie?
2: Ale w czwórce jest bardzo fajnie tutaj w naszym żółto-czarnym studiu, w którym tak naprawdę bardzo stawiamy na taką międzypokoleniową energię. U nas naprawdę każdy czuje się bardzo dobrze, każdy może być sobą i ze wszystkimi jesteśmy na ty. Ja też widzę, że mamy tutaj bardzo młodą słuchaczkę obok nas. Cześć.
0: Czy chcesz... dzień dobry, cześć. Czy nam się przedstawisz? Powiedz, jak się nazywasz i skąd przybywasz do Polskiego Radia?
2: Rodzinna wycieczka.
3: Tak.
2: I co, fajnie w Polskim Radiu?
3: Tak.
2: A byłaś już w Polskim Radiu Dzieciom?
3: Nie.
2: Ale w czwórce fajnie?
3: Tak.
1: Podoba ci się tutaj
2: odpowiedzi.
1: Najbardziej? Tak, super.
0: Krótko i na temat, te wszystkie szmery i hachy i chichy, to jest grupa, która w tym momencie zwiedza nasze czwórkowe studio. Zwiedziła już studio duże, koncertowe, w którym siedzi też Harper, który cały czas gra nam DJ seta. Wy z nami zostajecie na pewno do północy. Razem z Alicją Michalską tutaj przeprowadzamy wywiady ze słuchaczami, z osobami oprowadzającymi, ale również gramy wam w tę przepiękną noc muzeów. Będziemy też trochę o muzeach dzisiaj rozmawiać, także zostańcie razem z nami.

0: 38 minut po godzinie 22. My się dopiero rozkręcamy tutaj, bo noc muzeów trwa. Dzisiaj drzwi Polskiego Radia są otwarte dla was. Możecie wpaść, zbić z nami piątkę. Możecie też coś powiedzieć na antenie, coś co zawsze chcieliście, a może po prostu o coś nas zapytać. I my jesteśmy tutaj cały czas z Dominiką Płonką. Jeszcze do północy towarzyszymy wam, a wy mam nadzieję też nam. I ja tylko muszę powiedzieć, że naprawdę uwielbiam ten moment, kiedy całe miasto czymś żyje. Wiesz, jakimś takim wydarzeniem, kiedy każdy wymienia się poleceniami, kiedy ludzie spotykają się na mieście, potem chodzą na kawę czy na drinka i mówią o swoich wrażeniach, co, gdzie byli, co widzieli. No ja naprawdę uwielbiam takie inicjatywy. Niektórzy mówią, że noc muzeów, a nie, no gdzie tam, przecież takie tłumy. Do muzeum to ja mogę pójść sobie w każdej chwili, ale ja
1: o te tłumy chodzi. Chodzi o rozmowy w kolejkach. No między innymi ty miałaś taką sytuację kilka godzin temu.
0: Ja tyle ludzi, słuchajcie, dzisiaj poznałam.
1: Spotkałaś tutaj Macieja, który finalnie okazało się, że miał szansę wypowiedzieć się na antenie czwórki, także jak najbardziej wydaje mi się, że wizyta udana. Jeżeli komuś się udało usiąść tutaj na naszym gorącym krześle przy czwórkowym stole, to znaczy, że może spać spokojnie, a może właśnie w drugą stronę, może nie będzie mógł zasnąć.
0: No, my na pewno nie będziemy spać spokojnie, bo ja już się zastanawiałam, co odpowiedzieć, jak ktoś mnie zapyta o największą wpadkę na antenie.
1: I co, masz
0: wymyślono? Pytał cię ktoś już o to?
1: Nie, o wpadkę mnie jeszcze nikt nie pytał. Jeszcze troszeczkę swojej wpadki wstydzę, powiem szczerze. A ty?
0: No ja trochę też się wstydzę, ale to mogę powiedzieć.
1: Dobra, ale to poza anteną czy na antenie w takim
0: ja
1: razie?
0: Ja pamiętam, że taką wpadkę zaliczyłam na pewno wtedy, kiedy powiedziałam, a z nami do naszego studia wpadła. Nie, do studni wpadła, tak powiedziałam. Zamiast do studia wpadła, to powiedziałam, że do studni wpadła. To nie jest jakaś wielka wpadka.
1: Uważam, że moja jest większa i tutaj się do niej przyznam. Patrzę też w stronę Aleksa, realizatora, który chyba był przy tym momencie. No, podczas jednej z moich pierwszych audycji pomyliłam nazwę zespołu, którego w ogóle bardzo dobrze znam i kojarzę, ale chyba to był poranek, ja byłam dosyć zaspana i zamiast Fish Emady Tworzywo powiedziałam Fish Emady Towarzystwo.
0: No, piękna wpadka, Dominika, takie wpadki są najlepsze. To w takim razie ja mam jeszcze jedną. To nie jest wpadka, jestem z niej bardzo dumna, bo czasem takie słowotwórstwo, jakie tworzy się na antenie, jest naprawdę niesamowite.
1: Może to jest jakaś alternatywna nazwa tego...
0: Ja uważam, że powinni to opatentować, może jakiś taki, wiesz, filia zespołu. Ale i chciałam powiedzieć jeszcze o mojej takim, może nie wpadka, ale przejęzyczenie. Pamiętam, jak zapowiadałam pogodę i miałam mieć rozmowę o poezji w następnej godzinie i powiedziałam coś w stylu, że na wschodzie bardzo dużo wierszy. To była moja pogoda. Chciałam powiedzieć coś o...
1: Wiatru, że dużo?
0: Coś takiego chciałam powiedzieć. Ja powiedziałam, że zawieje poezją, czy tam na wschodzie bardzo dużo wierszy. O, tak
1: no to w takim razie
0: dokładnie.
1: Może więcej wpadek to popowiadamy sobie poza anteną, a na antenie gra cały czas DJ Harper. Posłuchajcie i wy.
2: Czwórka. Polskie Radio.

0: Za 16 minut godzina 23, ale nikt nie kładzie się spać. Dziś noc muzeum.
1: Zwiedzamy, nie śpimy, zwiedzamy.
0: O, bardzo ładnie powiedziane. Alicja Michalska, Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie, ale też nie tylko my tutaj w naszym czwórkowym studiu. Cały czas tłumnie przychodzą do nas goście odwiedzający, wyciągający tutaj aparaty, telefony, próbujący uchwycić ten moment, no bo nie jest to codziennością, żeby zwiedzać przestrzenie Polskiego Radia, żeby rozmawiać z nami na antenie.
2: I żeby właśnie powiedzieć coś na antenie, bo z nami tutaj są dwie osoby przy mikrofonach. Wiemy, że pan Mariusz jest podobno bardzo wygadany, ale jest jeszcze obok.
3: Dobry wieczór.
1: Agnieszka.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. W takim razie co was przyciągnęło dzisiaj w Noc Muzeów do Polskiego Radia i czy to, co widzicie, to jest to, czego się spodziewaliście?
1: Nie do końca. Jestem odrobinkę zaskoczona, jak wygląda budynek wewnątrz. Spodziewałam się, że jest tu więcej takiej otwartej przestrzeni na korytarzach, a jest trochę wąsko.
2: Dużo pokoi, prawda?
1: Dużo pokoi, tak. W niektórych momentach to można zgubić się, bo te korytarze
2: się krzyżują. Oj tak, nawet my się czasem
0: gubimy. Się, że pracuję tutaj 2 lata i potrafię nadal się zgubić w tych przestrzeniach Polskiego Radia.
1: Ale są też zaskoczenia w postaci ślepego pokoju, który kończył się jakimiś przełącznikami, więc tak.
0: O, przełączniki to jest też hasło klucz tutaj, jeżeli ktoś chce szybko przedostać się z jednego do drugiego miejsca. Panie Mariuszu, jak wrażenia, jeżeli chodzi o no zarówno budynek Polskiego Radia, jak i antenę czwórki tutaj.
4: Jak najlepsze wrażenia. Muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy teraz w bardzo takim designerskim studio.
2: To prawda, nasze studio jest bardzo ładne.
4: Radio to jest teatr wyobraźni, więc pozwólcie, że opiszę tak troszkę. Na suficie mamy mnóstwo sprzętów, sufit czarny.
2: Wystrój
4: na ścianach taki czarno-żółty. To słuchacze mogą zyskać, chociaż przez internet emituje.
2: Można nas oglądać
0: na streamingu cały czas, choć teraz pewnie streamingowe kamerki są zasłonięte przez niektórych tutaj zwiedzających i stojących z nami w studiu i bardzo dobrze.
4: Bardzo dobrze.
2: Możemy sobie wyobrazić.
0: Dostałam też sygnał, tak, że bardzo dobrze nas widać.
4: Krzesła bardzo wygodne, bardzo taki elegancki, nowoczesny stół i mikrofony. Widać, że tutaj XXI wiek już od dawna jest i muszę powiedzieć, że spełniło się moje marzenie.
2: O rany, cieszymy się bardzo.
4: Wpiszę sobie do CV.
0: Żeby być na antenie, czy to było to marzenie?
4: Tak, żeby być na antenie w czwórce konkretnie. To nie gdzieś w radio, tylko w czwórce.
2: No, w czwórce najlepiej.
0: Tym bardziej jest nam miło. No ja pamiętam, że po raz pierwszy, jak byłam na antenie, to słuchajcie, wtedy wieczorem nie potrafiłam zasnąć, że to jednak jest troszeczkę jak taka przejażdżka rollercoasterem. Nie wiem, czy w tobie, Mariuszu, też są takie emocje.
4: Na mnie radio działa bardzo pozytywnie, bardzo emocjonuje w ogóle. A już czwórka też, muszę państwu powiedzieć, że no, człowiek młody się robi, nie? Jak słucha czwórki, to po prostu...
2: Nie no, piękne słowa.
0: Tymi pięknymi słowami.
2: Ale jeszcze chcemy jeszcze zapytać tutaj pana Zbyszka. Dobrze mówię, tak? Zbigniewa, Zbyszka. Proszę, powiedz nam jeszcze, dokąd zabierasz tę piękną wycieczkę zaraz po czwórce?
5: Do wyjścia.
2: O nie, jak to do wyjścia? Nie.
0: A był taki piękny akcent. No.
4: Nie,
2: tak. A czy wy chcecie
4: oddamy
2: wychodzić? Przepraszam bardzo. Nie. Nie, Zbyszku, no myślę, że musisz ich poprowadzić jedną rundkę dalej.
5: Ja chcę państwu powiedzieć, że my się tutaj dwoimy i troimy naprawdę, żeby wszystkich naszych odwiedzających dzisiaj usatysfakcjonować. Ja myślę, że

0: Państwo są na tyle empatyczni, że po prostu wiedzą, że kolejni czekają. A ile pan czekał, panie Mariuszu?
1: Godzinę na dworze z Marwem.
2: No, ale warto teraz było.
1: Muszę się ogrzać.
0: Warto. Ale chcemy po prostu jak najwięcej naszych radiosłuchaczy dzisiaj, przepraszam za wrażenie, obsłużyć, ale po prostu
2: oprowadzić
0: tutaj, tak, i każdemu z państwa pokazać, co robimy, żeby mieli równie, tego nie wiem, ale przynajmniej podobne emocje, które dzisiaj udzieliły się panu Mariuszowi.
2: Oprowadzić, przeprowadzić. Mariuszu, czy chcesz coś jeszcze szybciutko?
1: Muszę powiedzieć, że czuję się tu jak u siebie.
2: Ale to jest również piękna pointa, to w takim razie na tej zakończymy nasze wejście. Gramy dalej, Harper gra razem z nami. Noc Muzeów w czwórce, kolejne grupy czekają. Gramy, dziękujemy wam bardzo.

0: Słuchajcie, w naszym studiu czwórkowym znowu zrobiło się bardzo tłumnie. Z Dominiką znowu nie jesteśmy tutaj same. Noc muzeum trwa w najlepszy. Joachim Ciecierski przeprowadził nam kolejną piękną wycieczkę. To słuchajcie, może zróbcie hałas, żebyśmy wiedzieli, że i słuchacze usłyszeli, że nie jesteśmy tutaj same z Dominiką. Tak jest dzisiaj w czwórce.
1: Wspaniale, ja pomogłam w razie czego. Są też z nami nasi słuchacze, którzy dzisiaj odwiedzają Polskie Radio, odwiedzają antenę czwórki i będą mogli z nami porozmawiać. Kto na gorących krzesłach? Przedstawcie się, proszę.
2: Jestem Antek, zajmuję się muzyką.
0: No to Antek, proszę, chyba jesteś w idealnym miejscu w takim razie.
2: Możliwe, że kiedyś przyjdę, może coś zaprezentuję na antenie.
0: Prawdziwi pasjonaci dzisiaj z nami.
1: To czym dokładniej muzycznie się zajmujesz, Antku? Żebyśmy wiedzieli, do jakiego pasma cię możemy zaprosić tutaj do czwórki.
2: Głównie to interesuje mnie produkcja muzyki, inżynieria dźwiękowa i zajmuję się mniej więcej właśnie tworzeniem i muzyki samemu i też odtwarzaniem innych, czyli covery. I mniej więcej właśnie taka mniej więcej bardziej pasja do technologii przyszła mi w 2024 roku, kiedy zorientowałem się, że pod telewizorem leżą u mnie bardzo dobre wzmacniacze i od tamtego czasu właśnie używam tego na co dzień i teraz właśnie też zafascynowany jestem starszą technologią, jak magnetofony, różne nagrywarki, stare konsole.
1: Antku, a gdybyś miał zagrać jakiś jeden utwór na antenie Polskiego Radia, tutaj w czwórce, na antenie czwórki, to czy masz jakiś w głowie, który ci przychodzi do głowy, który chciałbyś, żeby wybrzmiał na naszej antenie?
2: Może utwór, który chętnie bym zagrał, cover, to mam takiego znajomego, nazywa się Olivier, on właśnie napisał utwór Computer Love, syntezatorowy, z bardzo, można powiedzieć, ikonicznymi syntezatorami, na przykład takimi jak Yamaha DX7, więc chętnie bym taki utwór właśnie zagrał.
0: Słuchajcie, sami słyszycie, mamy tutaj prawdziwego pasjonata. Ja myślę, że Joachim Ciecierski powinien was koniecznie zabrać do archiwum Polskiego Radia, no chyba, że już byliście. Tutaj mamy jeszcze jednego słuchacza. Dzień dobry. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Tomek, po tej stronie.
0: To w takim razie, Tomku, powiedz, gdzie do tej pory byliście, a co przed wami, jeśli wiesz, co przed wami?
3: No, byliśmy w archiwum, a przed nami, no jeszcze trochę zwiedzania przed nami jeszcze jest, de facto.
1: To dobrze, bo poprzednia wycieczka była smutna, że udają się już do wyjścia, także jeszcze trochę przed wami.
3: Jest przed, tak. Oczywiście jeszcze mam nadzieję, że sporo mnie zawiedziemy tutaj w radiu.
1: Tomku, gdybyś ty miał zagrać jakiś utwór na antenie czwórki, to co by poleciało w naszych słuchawkach?
3: No na pewno jakaś polska muzyka, no, polskich autorów, jak najbardziej polska.
1: Polskiej muzyki, tak. Polskich autorów słuchamy również tutaj w czwórce, a obecnie słuchamy DJ setu DJ-a Harpera, który u nas na antenie w roli dziennikarza na co dzień, a dziś również w roli osoby, która od takiej kuratorskiej strony zajmuje się oprawą muzyczną. Noc muzeów w czwórce, noc muzeów w całej Polsce. Dzisiaj odwiedzamy różne miejsca, a wy odwiedzacie Polskie Radio. Wracamy do was za moment.

0: 3 minuty po godzinie 23, a wy cały czas słuchacie.
1: No śpimy, zwiedzamy.
0: Słuchamy DJ setów, ale też słuchamy tutaj naszych odwiedzających studio czwórkowe. Z nami kolejna grupa, która w ramach Nocy Muzeów odwiedza, gubi się po korytarzach Polskiego Radia. Zgubiłam się również i ja nieraz. I mimo tego, że mój staż w radiu wynosi już 2 lata, to potrafię czasami się zgubić i dzwonić do Alicji Michalskiej, jak wyjść z jakiegoś korytarza.
1: Ale słuchajcie, wszystkie drogi prowadzą do czwórki, tym razem do czwórki też przyszła do nas kolejna grupa. No to powiedzcie w takim razie, co wam się w czwórce podoba najbardziej?
2: Mi chyba to, że jest dużo radości, taki... dużo energii.
1: Dużo radości, dużo energii, no cała czwórka. I co jeszcze wam się podoba u nas?
0: Proszę.
2: Kwaczka.
0: Kwaczka się podoba. Czy widziałaś może kwaczkę, Alicja, w Polskim Radiu?
1: Nie widziałam.
2: Ja widziałam kaczkę.
1: Kaczkę. To pewnie w Polskim Radiu dzieciom, co?
0: Jakaś kaczka była, z balonów nadmuchała.
2: Kaczka dziwaczka.
1: Jeśli nie byliście w Polskim Radiu dzieciom, to zachęcam. Tam mają cukierki, mają balany. No ale dobrze, ale w czwórce co wam się jeszcze podoba?
3: Jesteśmy pod wrażeniem studia, pań prowadzących i DJ-a, który gra tutaj u nas za ścianą.
1: DJ Harper, który nam po prostu tutaj umila i oprawia muzycznie całą naszą audycję specjalną.
0: DJ Harper, kaczki, dziwaczki i również
1: czego
0: osoby... Czego tu nie ma u nas na korytarzach Polskiego Radia. Również osoby, które cały czas odwiedzają dzielnie, stały w kolejce po to, żeby dzisiaj razem z nami świętować Noc Muzeów. Bardzo wam dziękujemy za to, że wspólnie z nami spędzacie czas. To może co? Taki mini okrzyk, żeby nasi słuchacze mogli usłyszeć, ile nas tutaj jest.
1: To na 3-4, dobra? 3-4.
0: Wspaniale, bardzo dziękujemy. No, i gramy dalej.
4: Noc Muzeów w czwórce.

0: muzeów. Noc muzeów w czwórce.
1: Noc, słuchajcie, polskie...
2: Mów.
1: A na zegarze 12 minut po godzinie 23 przy mikrofonach Alicja Michalska i Dominika Płonka. No wchodzimy sobie w słowo, bo tu się dzieje.
2: Ekscytujemy się po prostu, słuchajcie. Dużo. To naprawdę się bardzo dużo dzieje. A Polskie Radio jest naprawdę ogromnym budynkiem, który niejedną historię słyszał. Dzisiaj tę historię poznajemy. Poznajemy radio od kulis. Kolejne wycieczki wchodzą do naszego czwórkowego studia. No teraz zrobiło się naprawdę bardzo tłumnie.
1: Bardzo tłumnie. Widzę, że w rękach jakieś łamigłówki z Polskiego Radia, kilka balonów z Polskiego Radia dzieciom, ale też telefony, które nagrywają każdy nasz ruch. No i są

0: też z nami słuchacze tutaj przy mikrofonach, z którymi dzisiaj będziemy trochę rozmawiać. Cześć, dzień dobry. Z kim mamy przyjemność uciąć sobie taką nocną pogawędkę?
1: Dorota z Warszawy.
0: I?
2: A ja jestem Andrzej. Też z Warszawy.
0: Wspaniale, warszawskie towarzystwo dzisiaj mamy. Słuchajcie, noc muzeów, my to jest

0: zostało w pamięci na dłużej i do którego chętnie byście wrócili?
1: W tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, bo jestem tak oszołomiona tym miejscem, że jestem skoncentrowana wyłącznie na tych korytarzach i na tej muzyce, która po prostu powoduje, że nie chce mi się spać, wręcz przeciwnie.
2: To jest bardzo dobra odpowiedź, to w takim razie Doroto, powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło w całym Polskim Radiu albo właśnie w czwórce?
1: Czy ten budynek mnie intryguje za każdym razem, jak tędy przejeżdżam i sobie pomyślałam, że najwyższa pora, żeby się do niego dostać, więc to po prostu, że państwo otworzyliście swoje korytarze dla szerszej publiczności, no to po prostu był pomysł w punkt.
2: Dobrze zrobiliśmy w takim razie.
1: I nie żałuję, że trzeba było odstać tu ponad godzinę. Rzeczywiście temperatura niska, ale atmosfera...
2: Ale chyba nie pada, przynajmniej jak byłam na pytać w kolejce.
1: I mam nadzieję, że to nie jest ostatni punkt, który jeszcze przed nami. Więc dziękuję bardzo w imieniu tej rzeszy, która tam jeszcze stoi na zewnątrz.
0: Panie Andrzeju, jakie emocje to
3: oczywiście towarzyszą? Nawiążę do wypowiedzi koleżanki. Na pierwszy rzut oka kolejka sprawiała wrażenie pewnego dyskomfortu. Ale ja jestem z tych czasów, co kolejka była bardzo długa, ale finał był bardzo piękny. Słuchaj. Chodziło o przykładowo, żeby w tamtych czasach dojść do Damy Kameliowej z Gretą Garbą, no to ludzie kolejki mieli prawie codziennie, ale jak się dostali, to byli w raju.
2: Słuchajcie, warto stać w kolejce, żeby przyjść do Polskiego Radia.
3: No może jedyne, co brakuje, a to ze względu na zimno, że wtedy to były najlepsze rozmowy integracyjne, kiedy to pojęcie było jeszcze niezbyt konkretne.
0: Dzisiaj integrujemy się również tutaj grupami, którymi chodzicie po korytarzach Polskiego Radia. Z nami jest również Weronika Puszkar, którą
2: bardzo dobrze znacie.
4: Jestem,
2: ale dzisiaj w podwójnej roli.
4: Dzisiaj w roli przewodnika wycieczki. Także chodzimy już już pewnie z pół godziny nawet chodzimy sobie po różnych studiach radiowych. Byliśmy już w radiowej jedynce w Polskim Radiu 24, także zobaczyliśmy, jak powstaje serwis informacyjny, jak tworzone są audycje na żywo. Była szansa zadać wiele pytań, bo cały czas dziennikarze też tam pojawiają się w reżyserce, czyli w takim pokoju, gdzie jest pisany na żywo cały czas scenariusz. Tak. Radio od kuchni.
0: No i w takim razie teraz wybieracie, Weronika.
4: Teraz pójdziemy jeszcze do dwójki. Jeszcze nie byliśmy w dwójce. Pójdziemy do Polskiego Radia Kierowców. Być może poprzednia wycieczka też były osoby chętne do tego, żeby przeczytać na żywo pogodę o pełnej godzinie, więc...
0: Nasz ulubiony element anteny.
4: No tak, właściwie pogoda niedawno była, bo jest dopiero 16 po, więc już nie będzie okazji, ale na pewno będzie można wystąpić w jakiejś innej roli.
2: My uwielbiamy zapowiadać pogodę.
0: A w czwórce za dekami cały czas DJ Harper, który gra nam właśnie tak, jak to już zostało powiedziane, że no prędko nie zaśniemy, tym bardziej, że dużo emocji. Bardzo wam dziękujemy i widzimy się, słyszymy się za chwilę.
5: Noc muzeów w czwórce.

0: Słuchajcie, dzisiaj w Polskim Radiu i w Czwórce dzieje się dużo, nie tylko w naszym czwórkowym studiu, nie tylko w gmachu Polskiego Radia, ale też w naszym dużym studiu. Zaraz za szybą Kamil Jasiński dzisiaj wita czwórkowe wycieczki i oprowadza po nich. Halo, halo, Kamilu.
1: Witam. Młodzieniaszek chyba jest razem ze mną. Siemanko.
2: Dobry wieczór.
1: Jak masz na imię?
2: Adam.
1: Adamie, jak ci się podoba nasze studio?
2: Jest wspaniale tutaj u was. Jestem mi bardzo miło, że tutaj przyszedłem. Jestem pod wrażeniem ogólnie Polskiego Radia i czwórki również, chociaż tak naprawdę to przyszedłem tutaj, żeby spotkać panią Różę Świadczyńską, którą bardzo pozdrawiam.
1: A w drugiej kolejności oczywiście czwórka, czwórka, czwórka.
2: Oczywiście, że tak.
1: Że jesteśmy dogadani. Wrażenia ze studia fajne. Co już udało ci się zobaczyć dzisiaj?
2: Muzeum, fonotekę, radio informacyjne, nie zapomniałem jego nazwy, jedynkę, to główne studio.
1: Czyli już praktycznie całe radio, można powiedzieć, że radio znasz już jak własną kieszeń.
2: Myślę, że jeszcze dużo mi zostało i dużo przede mną.
1: Nie zgubiłeś się na tych korytarzach?
2: Mamy tutaj wspaniałego pana przewodnika, pana Jędrzeja, tak, który jest bardzo zaangażowany w
1: swoje... Brawo dla Jędrzeja, brawo, brawo!
2: I tutaj wprowadził świetną atmosferę do naszego wspólnego wydarzenia i jesteśmy mu bardzo wdzięczni, przynajmniej ja. Także dziękujemy, panie Jędrzeju.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Jeszcze tutaj przeskoczę do koleżanki. Masz aparat. Co udało ci się sfotografować? Czy fotogeniczne jest Polskie Radio?
3: Najbardziej mnie archiwa ujęły i stare dokumenty.
1: I oczywiście studio?
3: Czwórki.
1: Wiadomo, dokładnie. I zdjęcia, które zrobisz w tym studiu, wrzucisz na Instagrama i oznaczysz czwórkę. Jesteśmy umówieni, prawda?
3: Tak jest.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz możecie przejść do reżyserki, zobaczycie, jak wygląda radio od kuchni, a ja oddaję głos do żółtego studia.
4: I przejmujemy. Studio przejmuje tutaj antenę. 21 minut po godzinie 23. Jak słyszycie, dzieje się sporo. Myślę, że każdy oglądający, zwiedzający dzisiaj Polskie Radio podczas Nocy Muzeów wyjdzie z ogromnym bagażem doświadczeń, wrażeń,
5: energii. Przelejemy na was całą energię naszą. I nie wyssiemy tej energii, tylko przelejemy ją na was.
4: Ale dobrze. I w takim razie gramy dalej. Harper za dekami.
6: Czwórka.

0: Za 25 minut północy. Tak późno na antenie czwórki chyba nigdy nie wypowiadałam żadnych słów i ekscytuje mnie to, mimo że na co dzień możecie posłuchać mnie w porankach czwórki. Dominika Płonka, Alicja Michalska razem
1: dzisiaj
0: ze mną.
1: Dzisiaj taka wieczorna wersja, wyjątkowa audycja, do innych niepodobna, no bo z samego Centrum Polskiego Radia, czyli z czwórki, Noc Muzeów trwa. No tak jak powiedziałaś, 25 minut do północy, ale tutaj się dopiero rozkręca. Kolejne wycieczki za twoimi plecami, właśnie kolejna weszła.
0: No i słyszałam, że są takie, które jeszcze uda się zmieścić również po północy. To bardzo nas cieszy, tym bardziej, że chyba trochę w kolejce staliście. Z nami grupa, która jest oprowadzana tutaj po korytarzach Polskiego Radia. No i mamy też dwóch słuchaczy zwiedzających przed mikrofonami. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
2: I Janusz z tej strony.
3: I Patryk.
1: Janusz i Patryk. Co robicie w Polskim Radiu? Dlaczego akurat do Polskiego Radia na Noc Muzeów? Co was zaskoczyło? Co was może, nie wiem, rozczarowało?
3: To może ja zacznę. No generalnie, ogólnie, no to ja tak trochę też działam tam w takim studenckim radiu internetowym, także no fajnie było po prostu przyjść zobaczyć do największego radia w Polsce, tak jak to wygląda od środka.
1: I to jest to, czego się spodziewałeś? Miałeś jakieś oczekiwania? Byłeś kiedyś w gmachu Polskiego Radia?
3: Nie, nie byłem nigdy w gmachu Polskiego Radia. No ale co, na pewno... No podoba mi się tutaj, to studio jest naprawdę fajne, czwórki, nie? To jest klasa.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź.
3: Tak.
0: A ile czekaliście w kolejce w takim razie? Czy było aż tak źle, jak tutaj było gdzieś tam mówione w kontekście tego, że długo jednak się czekało, no ale to Noc Muzeów to mimo wszystko kojarzy się nam z jakimiś tam dłuższymi kolejkami.
2: Trochę czekaliśmy, ale jeśli ktoś by chciał na przykład za rok przyjechać, to oczywiście polecamy. Z mojego punktu widzenia jest to wielki gmach, duży budynek, takie trochę żywe muzeum i takie połączenie tej części archiwalnej z, tak jak jesteśmy tutaj, z żywą...
1: Żywe radio.
2: Z żywą, tak, audycją i faktycznie wy tutaj jesteście fizycznie, a nie jesteście jakimiś wirtualnymi... stworzeniami.
1: Jesteśmy cały czas przy mikrofonach czwórkowych Polskiego Radia i też mogę wam powiedzieć, że możecie do nas w każdej chwili zadzwonić. Wystarczy wybrać czwórkowy numer 226452100 i też możecie być na antenie.
0: A ja jeszcze dodam, że razem z nami tutaj w studiu jest Justyna Majchrzak, która dzisiaj was oprowadza. Justyna, jeżeli możesz podejść na chwilę do mikrofonu, to będę bardzo wdzięczna. Warto dodać, że Justyna na co dzień również wydaje tutaj

0: tej audycję w czwórce. Bardzo długo razem współpracowałyśmy i Justyna wydawała wiele moich pierwszych audycji, takich przy
1: których... Moją też, pierwszą.
0: No, o, widzisz, proszę bardzo, czyli...
2: Specjalistka od debiutu.
0: Justyno, gdzie jeszcze zabierasz w takim razie swoją wycieczkę?
2: Słuchajcie, no tutaj ja jestem najbardziej pełna podziwu dla tych najmłodszych uczestników naszej wycieczki. Grześ, dobrze pamiętam, Grześ i Marysia są z nami. Jeszcze nie śpią. Która godzina? 23.39. To jest wielka sztuka, żeby podać właściwie czas antenowy. Zaraz zabieramy naszych najmłodszych do Polskiego Radia Dzieciom, gdzie nadal trwają audycje. To jest jedyna noc, kiedy Polskie Radio Dzieciom nadaje do północy.
1: I mają cukierki.
0: I mają.
1: I balony.
0: Więc ja zaraz po północy,
2: zaraz tam podrzucę.
0: Skończę tę audycję, to wybieram się do tamtego studia również zobaczyć. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście tutaj z nami, za to, że mimo późnej pory chcecie z nami zwiedzać. No a na rozgrzewkę, żeby jeszcze nie zasypiać, gra nam cały czas DJ Harper.

0: trwa. DJ Harper gra. O, nawet mi się zrymowało, zobacz.
1: Przepięknie. Alicja Michalska, Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. Alicja, czy ty masz takie muzeum, które bardzo dobrze wspominasz i każdemu byś poleciła? Z jakichś takich, które ostatnio odwiedzałaś?
0: Wiecie co? Mam takie muzeum, ale jest to muzeum, które nie jest w Warszawie. Muzeum akordeonów.
1: Totalnie muzeum, które bym
0: odwiedziła. Słuchaj, to jest w Kościerzynie. Mam taką audycję w czwórce, prowadzę City Break Polska. Co tydzień wybieramy się do innego miasta w Polsce małego i zachęcamy, żeby odwiedzić te małe miasta w Polsce. I ostatnio właśnie była taka rozmowa o tym Muzeum Akordeonu i tak mnie to zainspirowało, że naprawdę bym się tam wybrała.

0: Ja wszystkim polecam wystawę Basquiata, która teraz jest w Museum of Modern Art, Louisiana Museum of Modern Art, zaraz koło Kopenhagi. Tam między innymi taka przestrzeń, gdzie dzieci mogą rzucać kośćmi i losować jakieś fragmenty twarzy Basquiata, które potem rysują. To wszystko jest na takich pięknych ścianach. Mówię o tym dlatego, że z nami kolejna grupa zwiedzających, która w dużej części się również z dzieci składa. No i te dzieci tutaj po prostu przejmują naszą antenę. Widać, że w młodej krwi płynie chęć do tego, żeby porozmawiać z nami tutaj w trakcie specjalnej audycji w czwórce. Kto przy mikrofonie? Przedstawcie się, proszę.
1: Julka.
2: Zosia Hasior.
3: Ola.
0: I jeszcze jedną.
4: Ignacy Kostno.
5: No i co wam się najbardziej podoba w Polskim Radiu i w czwórce? Kolory może? Kolory? Lubicie żółty i czarny?
3: Ja lubię czarny.
2: Ja lubię na ogół wszystkie kolory. Lubię słuchać muzyki, bo...
5: A jakie najbardziej?
2: Nie wiem. Lubię wszystkie, tylko nie lubię, jak zbyt długo jest jakaś spokojna muzyka i nic się nie dzieje.
0: Spokojnej muzyki na antenie czwórki raczej nie usłyszycie. No słyszycie teraz cały czas grającego DJ-a Harpera. Czy odwiedziliście już Polskie Radio dzieciom? To jest kluczowe pytanie. I czy ktoś zrobił te balony? Bo ja bym chciała takie dostać. Macie może jakieś balony? Czy tutaj dostaliście tylko kolorowanki?
3: Kolorowanki.
0: No to widzicie, to może jakaś kolorowanka mi też tutaj skapnie. Ja ze sobą mam kredki zawsze w trakcie audycji. Tutaj już nie jedna osoba się mnie pytała, do czego mi są te kredki potrzebne. No, każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko. Ja bardzo lubię, żeby się skupić podczas audycji, czasami sobie coś też ponotować, porysować, tak również dla odprężenia. Kwadrans dzieli nas od północy. Do północy możecie odwiedzać Polskie Radio i jego zakamarki, a gra nam cały czas DJ Harper.
6: Czwórka, radio i podcast.

0: I 11 minut pozostało do północy. Tak, Dominika, odliczamy to, jakby miał być jakiś nowy rok zaraz.
1: Ale tak się też dzisiaj czuję. Nie wiem, czy tak samo masz. Być może dlatego, że no, o północy powoli będziemy musieli się żegnać i kończyć te nasze piękne rozmowy.
0: Ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze widzimy te wszystkie osoby, które za wielką szybą zerkają tutaj w naszą stronę, bo Kamil Jasiński robi naprawdę świetną robotę i zaciekawie opowiada. O czym tam im opowiada, ciekawe?
2: O czym opowiadam? O czym opowiadałem?
3: O radiu.
2: O radiu, no dobra, odpowiedź, dobra. Zróbcie trochę hałasu, żeby dziewczyny słyszały, a też żeby na 3-4 możemy krzyknąć, czwórka, 3-4. No i fajnie, fajnie, fajnie. Jak dzisiaj jest widzanie Polskiego Radia?
4: Ekstra, tu jest świetnie, macie fajną atmosferę i dużo się dzieje.
2: A jak muzyka Harpera?
4: Klasa.
2: I jest miejsce do tańczenia, prawda?
4: Zaraz będą
0: tańce. Ale
4: tańce.
0: Wy tam nie tańczycie.
4: Szkoda,
0: w ogóle, przepraszam.
4: Nie będą mogli zobaczyć.
0: A jednak ktoś tańczy.
2: Podglądacie z drugiego studia i trochę się wstydzimy, ale zaraz impreza się rozkręci. Dobrze, jeszcze tutaj do pana podchodzę. Jak wrażenia z dzisiejszego zwiedzania?
5: Bardzo dobre i ciekawe są wszystkie.
2: I teraz mówimy, ale najciekawsze jest zwiedzanie tutaj u pana, panie Kamilu.
5: Czwórce.
2: Wiadomo, że tutaj przeszliśmy już na tydzień.
0: Wiedział,
2: dziękuję,
0: kogo zapytać.
2: Bardzo
0: wiedział.
2: Dobrze. I tutaj jeszcze koleżanka, jak dzisiaj się podobało? Co widzieliście ciekawego? Oczywiście najciekawsza była...
6: Czwórka.
2: No
6: oczywiście.
2: Właśnie, super, super, super. A tutaj jak wam się podoba? To potencjalni słuchacze czwórki, czy już obecni?
3: Obecni, tak.
2: To wymień wszystkie audycje.
3: Czwórka.
2: No i super, mamy to. Brawo, brawo dla kolegi. I teraz załatwiłem ci fuchę.
3: Tak?
2: Mówisz tak, oddaję głos do żółtego studia i możemy już milczeć wtedy. Dobra, jesteśmy umówieni na 3-4.
3: Oddaję głos do żółtego studia.
1: No i żółte studio przejmuje antenę. Za
0: żółto-czarne.
1: Żółto-czarne, takie jak pszczółka troszeczkę. Można pszczele studia, tak można o tym powiedzieć, co widzimy tutaj naokoło, na naszych ścianach. Chyba tak.
0: Ja myślę, Dominika, po prostu, że studio czwórki jest jak miód na nasze serce.
1: Może być i tak, w szczególności o poranku, ale o północy również. Za 9 minut północ, Alicja Michalska, Dominika Płonka cały czas z wami rozmawiają.
0: Nie żegnamy się jeszcze z wami.
1: Nie żegnamy się jeszcze z wami. Noc muzeum
0: nie płaczcie, nie
1: cały
0: płaczcie.
1: Czas trwa, a gra nam Harper.
7: Tu czwórka.

0: Słuchajcie, mamy 4 minuty po północy, a my z Dominiką Płonką dalej w radiu, dalej w czwórce. No tak to jeszcze naprawdę nigdy nie było.
1: Nie było, ale mi się to bardzo podoba. Czuję się w ogóle jak po nowym roku, nie wiem dlaczego, ale tak wyczekiwałyśmy tej godziny. No ale z nami cały czas kolejne grupy zwiedzających polskie radio przychodzą. Mimo tego, że godzina jest późna, to widzę, że bardzo dużo w was jest energii. Być może dzięki temu, że
0: przed chwilą jest dużo.
1: Rozmawialiście z Kamilem Jasińskim, które oprowadzało was po dużym studiu czwórki, po studiu koncertowym, no ale też z nami cały czas DJ Harper, który gra tak, że zasnąć będzie dzisiaj na pewno niełatwo i bardzo dobrze. Z nami też przy mikrofonach tutaj na siedzeniach, gorących krzesłach, tak to dzisiaj z Alicją te miejsca nazwałyśmy, dwie osoby zwiedzające. Przedstawcie się proszę.
2: To cześć, nazywam się Natalia.
0: Cześć Natalia.
3: Cześć, jestem Alex.
0: Cześć Alex, jak wam się podoba w czwórce?
2: Generalnie jest genialnie, w ogóle oprowadzący i osoby, które mają gigantyczną wiedzę na temat w ogóle funkcjonowania i samej historii radia, to jest coś niesamowitego.
0: Dowiedzieliście się czegoś ciekawego?
2: Zdecydowanie, chociażby.
0: Czego na przykład?
1: To może jedną ciekawostkę, z którą możecie się z nami podzielić.
0: Coś, co wam najbardziej zapadło w pamięć?
2: To chociażby ilość w ogóle tych ocalałych płyt podczas II wojny światowej, bo przecież wcześniej było ich dużo, dużo więcej, a tak naprawdę tylko garstka z nich ocalała.
0: Czyli Archiwum Polskiego Radia było odwiedzane.
3: A też przede wszystkim technologia
1: Wszystkie te technologiczne zagwozdki, tutaj naprawdę jest tego sporo, bo są anteny, które nadają cały czas na falach, są anteny takie jak antena czwórki, która nadaje online z aplikacji Polskiego Radia.
0: Ale mamy ten plus, że można nas podejrzeć na wideo.
1: To też prawda, cały czas streaming działa i możecie zobaczyć, ile nas tutaj dzisiaj jest. No to w takim razie, czy wiecie może jeszcze, co zostało wam do odwiedzenia? Czy tutaj jeszcze wszystko owiane tajemnicą korytarza Polskiego Radia, nieznane wam?
0: Albo co za wami.
2: Mówiąc szczerze, trochę się spodziewam, ale tutaj mam wrażenie, resztę już zostawiam naszej osobie prowadzącej, bo on zdecydowanie najlepiej zna trasę.
1: To może teraz poprosimy osobę prowadzącą tutaj przy mikrofon.
0: Osoba prowadząca, zapraszamy.
1: Do mikrofonu, żeby zdradziła, uchyliła rączka.
0: Gdzie ty ich tam zabierasz?
4: Gdzie ja zabieram? Osoba prowadząca, osoba mówiąca. A jeszcze przed nami, słuchajcie, będzie Polskie Radio Dzieciom, będzie Radio Kierowców. O, dwójka będzie jeszcze. No i przejdziemy, słuchajcie, tajemniczym korytarzem prezesów.
0: O,
4: nie powiem,
0: rany.
4: Co tam jest.
0: No to ja wam zazdroszczę.
1: Ja nie wiem, czy ja byłam, przechodziłam przez tajemniczy
4: korytarz. No ale to jest centralnie
1: prezesów.
4: Nad nami. Centralnie.
0: Ja ci pokażę, Dominika, ja ci wszystko pokażę.
1: No dobra, to w takim razie my jeszcze pozwiedzamy po północy z Alicją, a tymczasem gramy. DJ Harper cały czas z nami na antenie czwórki.

0: No słuchajcie, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale u nas było bardzo dużo dobrego. Od godziny 19 tak naprawdę do 24 gmach Polskiego Radia, no i czwórka Polskie Radio było otwarte dla zwiedzających. Przewinęło się tu mnóstwo ludzi, było mnóstwo energii, mnóstwo pytań i też mam nadzieję, że zwiedzający wyszli z taką dawką energii, bo niektórzy właśnie mówili o tym, że daliśmy jednak im trochę tej energii, mimo że godzina już późna.
1: Że daliśmy energii, że będą słuchać czwórki, że czwórki słuchają i że czują tę magię radia, którą chcieliśmy dzisiaj przekazać. Nie tylko tak, jak robimy to na co dzień, czyli na antenie, ale również tutaj w studiu, będąc twarzą w twarz z naszymi słuchaczami. Nie wiem, jakie ty masz na razie podsumowanie. Jest późna godzina, dużo emocji, ale ja czuję, że naprawdę ta energia we mnie buzuje.
0: A czy wiesz co, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że naprawdę tyle osób do nas przyszło i naprawdę te pytania, też nawet takie, wiesz, proste, na zasadzie, jak wy to wszystko robicie?
1: Na przykład, to jest
0: po co Dominice kredki? Dominika mnie narysowała
1: mi kilka osób, a to dlatego, że ja czasami również lubię w ramach audycji coś sobie porysować. Multitasking to się nazywa w języku angielskim, czyli to wykonywanie kilku czynności naraz. Czynność, której ja się nie mogę doczekać jako osoba zazwyczaj prowadząca poranki, to jest również pójście spać. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Było mi bardzo miło tutaj aż tak późno prowadzić audycję.
0: No Dominika, Sranny Ptaszek. Normalnie możecie ją usłyszeć w poranku.
1: Ja dzisiaj mimo wszystko obudziłam się o godzinie 6, ale zapraszam też poranek czwórki od godziny 7. Słyszymy się na antenie.
0: Dominika się z wami żegna. Ja

jeszcze zostaje, rozglądam się tutaj, patrzę, czy jeszcze jakaś wycieczka do nas dotrze, ale powoli, powoli też się żegnamy. Polskie Radio powoli się zamyka, no ale oczywiście zapraszamy.

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy. Yeah.

sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki, zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.